I tym sposobem wyczerpałem pierwotną ideę zaprezentowania wszystkich zarejestrowanych za życia przez Roberta Johnsona utworów w wersjach późniejszych, bardziej współczesnych, z drugiej połowy XX wieku, a także jeszcze bardziej z pierwszych dziesięcioleci XXI wieku. I żeby wypełnić treścią muzyczną pozostałe minuty tego wydania Bielszego Odcienia Bluesa, chciałbym przypomnieć kilka nagrań, które w trakcie swojej kariery nagraniowej i koncertowej uwiecznił Eric Clapton. I będą to rozbudowane wersje tych krótkich bluesów Roberta Johnsona. Po pierwsze, Crossroads. I to będzie wersja chyba jedna z najbardziej oryginalnych. Bardzo byłbym ciekaw reakcji samego Roberta Johnsona na ten sposób interpretacji jego kompozycji, bo to wykonanie Crossroads to będzie wykonanie niemal symfoniczne. Live at the Royal Albert Hall. Eric Clapton z dużym składem symfonicznym z albumu The Definitive 24 Nights.

0: Thank you.
1: Raz jeszcze Eric Clapton i Rambling on My Mind, którym to utworem Eric rozpoczął na dobre swoją karierę śpiewającego gitarzysty. To było wtedy, kiedy ukazał się album John Mayall Blues Breakers with Eric Clapton. Clapton wracał do tego utworu bardzo często poprzez następne półwiecze swojej kariery, a ja wybrałem wersję z 1975 roku, kiedy to Clapton promował swój album E.C. Was Here i zarejestrował jedną z koncertowych wersji Rambling on My Mind.

0: I na zakończenie tego cyklu poświęconego twórczości Roberta Johnsona coś z rodzimego dorobku. W 2002 roku zespół Gun Colsena święcił swoje 20-lecie i z tej okazji zrobił bardzo uroczysty koncert, na który zaprosił wielu swoich przyjaciół i znajomych. Ja też tam byłem i wziąłem udział w wykonaniu Sweet Home Chicago. W którym miejscu ten mój udział się zaznacza, Państwo z pewnością od razu odgadną, bo ryczę tam nieprzytomnie, w przeciwieństwie do pozostałych uczestników tego przedsięwzięcia, którymi byli Irek Dudek i Sławek Wierzcholski. Oto Gun Colsena z ryczącym Chojnackim w nagraniu Sweet Home Chicago. Nie rycząc, mówię teraz do usłyszenia. Był to pierwszy odcień bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.
1: Sweet Home Chicago!

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab. Beatlesi czy Stonesi, Lennon czy Jagger, Hey Jude czy Satisfaction? Kto lepszy, kto oryginalniejszy, kto rządzi muzycznym światem? Takie właśnie pytania stawialiśmy sobie w latach 60., a wynikające z tego dyskusje bywały naprawdę gorące. Czasem nawet dostawało się w ryj. Dziś nikt nie musi się martwić o naruszenie swojej cielesności, bo dzisiaj się, drodzy słuchacze, po prostu bawimy. Słuchać będziemy The Beatles i The Rolling Stones w tak zwanych coverach, czyli w numerach, które przed nimi wymyślili inni. I bez tych innych nie byłoby ani The Beatles, ani The Rolling Stones.

Satisfaction. Kto lepszy? Kto oryginalniejszy? Kto rządzi muzycznym światem? Takie właśnie pytania stawialiśmy sobie w latach 60., a wynikające z tego dyskusje bywały naprawdę gorące. Czasem nawet dostawało się w ryj. Dziś nikt nie musi się martwić o naruszenie swojej cielesności, bo dzisiaj się, drodzy słuchacze, po prostu bawimy. Słuchać będziemy The Beatles i The Rolling Stones w tak zwanych coverach, czyli w numerach, które przed nimi wymyślili inni. I bez tych innych nie byłoby ani The Beatles, ani The Rolling Stones.

Beatlesi czy Stonesi? Lennon czy Jagger? Hey Jude czy Satisfaction? Kto lepszy? Kto oryginalniejszy? Kto rządzi muzycznym światem? Takie właśnie pytania stawialiśmy sobie w latach 60., a wynikające z tego dyskusje bywały naprawdę gorące. Czasem nawet dostawało się w ryj. Dziś nikt nie musi się martwić o naruszenie swojej cielesności, bo dzisiaj się, drodzy słuchacze, po prostu bawimy. Słuchać będziemy The Beatles i The Rolling Stones w tak zwanych coverach, czyli w numerach, które przed nimi wymyślili inni. I bez tych innych nie byłoby ani The Beatles, ani The Rolling Stones.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: To będzie bardzo gitarowe wydanie tej popularnej audycji, a jej bohaterem będzie Billy F. Gibbons. Wszystkim nam kojarzący się przede wszystkim z zespołem ZZ Top, ale przecież Billy Gibbons to także gitarzysta, szanowany powszechnie wśród innych, nie tylko gitarzystów, ale wykonawców współczesnej muzyki i dlatego też jest często zapraszany jako specjalna atrakcja, jako rodzyneczka taka do nagrań swoich przyjaciół. Ideą uczynienia Billy'ego Gibbonsa bohaterem tej audycji natchnęli mnie muzycy z grupy The Black Keys, którzy na albumie Dropout Boogie 2022 rok pomieścili także jedno nagranie, w którym słyszymy gitarę Billy'ego Gibbonsa. To utwór zatytułowany Good Love.

dwudziestoleciu XXI wieku Billy F. Gibbons uczestniczył w wielu sesjach nagraniowych swoich muzycznych przyjaciół. Nie może się poszczycić aż taką aktywnością w tym zakresie jak Joe Bonamassa, ale kiedy zacząłem sobie przypominać, z kim on grywał i nagrywał, no to okazało się, że moglibyśmy znaleźć kilkadziesiąt takich przypadków. Ja wybrałem sobie bardzo indywidualnie i tak osobiście 14 takich przykładów współpracy Billy'ego Gibbonsa z innymi muzykami. Takiej współpracy, gdzie nie zawsze on jest na pierwszym planie, czasami jest w cieniu, czasami śpiewa i gra na gitarze, czasami gra tylko na gitarze. No i myślę, że dzięki temu to będzie bardzo atrakcyjna gitarowa audycja. Zaczniemy od 2002 roku, kiedy to Billy Gibbons ze swoją gitarą pojawił się na albumie zatytułowanym Lovesick, Broke and Drifting, filmowanym przez Hanka Williamsa III. Wspólnie zagrali tutaj utwór zatytułowany Trashville.

2005 roku ukazał się album zatytułowany American Made, World Played. I to była płyta poświęcona twórczości i niezwykłemu wpływowi Lesa Paula na gitarowe oblicze muzyki XX wieku. Wśród wykonawców nic dziwnego, bo przecież Billy Gibbons grywał także i grywa nadal na Les Paulach. Znalazł się i on wśród wykonawców kłaniających się w pas Les Paulowi. Na tej płycie znalazł się utwór zatytułowany Bad Case of Loving You. Dank.

jednym z muzycznych koleżków amerykańskich Billy'ego Gibbonsa jest także Everlast, niegdyś House of Pain, no a potem już bardzo samodzielny artysta, który w sposób dla mnie przynajmniej bardzo udany miesza bluesa z bardziej modernymi, że tak powiem, elementami współczesnej muzyki. Na albumie Love, War and the Ghost of Whitey Ford znalazł się utwór zatytułowany Stone in My Hand, w którym dali z siebie wszystko Everlast i Billy Gibbons.

Wielokrotnie też spotykali się w różnych okolicznościach i estradowych, i studyjnych Billy Gibbons i Warren Haynes. W 2009 roku podkreślili oni swoją muzyczną przyjaźń wspólnym nagraniem zatytułowanym Broke Down on the Brazos z albumu By a Thread firmowanym przez Government Mule.

Kiedy w 2011 roku Leslie West nagrywał swój album Unusual Suspects, zaprosił do nagrania kilkoro swoich muzycznych przyjaciół. Nie zabrakło wśród nich także Billy'ego Gibbonsa. Oto Standing on a Higher Ground. To jest muzyczny prezent Billy'ego Gibbonsa dla Leslie'ego Westa, bo jest to właśnie jego kompozycja. Leslie West i Billy Gibbons, Standing on a Higher Ground.

To chyba jedno z najmniej znanych, przynajmniej u nas, nagrań Billy'ego Gibbonsa, bo też firmuje to nagranie zespół Pushking. Pushking to orkiestra rosyjska, grająca coś na kształt heavy metal, która w 2011 roku postanowiła zrealizować album z udziałem słynnych gitarzystów metalowych ze świata. Dlaczego potraktowali Billy'ego Gibbonsa jako gitarzystę metalowego, tego nie potrafię powiedzieć. Natomiast niewątpliwie utwór Night Rider to najlepsze nagranie na płycie zatytułowanej The World As We Love It. Zespół Pushking w roli głównej Billy Gibbons.

Sporo jest w historii dyskografii amerykańskiej płyt poświęconych niezwykłemu artyście i bohaterowi gitarowego świata, czyli Les Paulowi. Słuchaliśmy już jednego nagrania z albumu American Made World Played, na którym znalazło się również nagranie Billy'ego Gibbonsa. A teraz przenieśmy się do 2012 roku, kiedy ukazał się album Thank You, Les. Tutaj Billy Gibbons zasygnalizował, że potrafi też być liryczny w swoim gitarowym graniu, bo oto instrumentalny utwór oparty na wielkim przeboju Kurta Weila, interpretowanym ze słowami przez samego Franka Sinatra, na przykład kiedyś w przeszłości. No a teraz posłuchajmy, jak Billy Gibbons wykonuje ten utwór bez słów.

Teksańczyk Billy Gibbons nie mógł odmówić zaproszenia do nagrania płyty z innym Teksańczykiem, czyli z Johnem Winterem. Rok 2014, album Step Back. Oto utwór zatytułowany Where Can You Be? Billy Gibbons, Johnny Winter.

No i wreszcie jakieś nagranie Billy'ego Gibbonsa z damą, z bluesową damą, z jedną z najważniejszych wykonawczyń współczesnego bluesa, oto Shemeika Copeland w utworze, który jest jednym z zasadniczych w repertuarze grupy ZZ Top, czyli Jesus Just Left Chicago. Shemeika Copeland i Billy Gibbons.

Billy Gibbons nie tylko grywa z wielkimi tego muzycznego świata, ale także korzysta ze współpracy z artystami mniej znanymi. Warunek jeden, że muszą mu oni odpowiadać pod względem stylistycznym, no i także musi się z nimi przyjaźnić. Taka przyjaźń właśnie jest pomiędzy Billym Gibbonsem i Austinem Hanksem, Teksańczykiem, któremu Billy Gibbons wyprodukował album Alabaster w 2017 roku. Podarował mu też własną piosenkę zatytułowaną Bone, Muscle and Blood. Posłuchajmy, jak Austin Hanks gaworzy sobie na gitarze z Billym Gibbonsem.

0: W 2018 roku ukazał się album poświęcony pamięci Elmora Jamesa, takiej bardzo pomnikowej postaci w historii amerykańskiej muzyki, zresztą sądzę, że nie tylko bluesowej. Do realizacji tej płyty przystąpiło wielu znakomitych amerykańskich wykonawców i wykonawczyń. Wśród nich znalazł się także Billy Gibbons. Płyta nosiła dosyć dziwny tytuł Strange Angels in Flight with Elmore James. I właśnie z tej płytki posłuchamy teraz Mean Mistreating Mama.
1: Billy, you want to count or you just want to start it?
2: Two. One, two, three.

0: Should we see what we got?
1: Nagranie, które teraz Państwo usłyszą, to chyba jedno z najdziwniejszych w dorobku Billy'ego Gibbonsa, ale znając jego poczucie humoru i przymrużenie oka, z jakim traktuje czasami swoje muzyczne zaangażowania, rozumiem, że uczynił to z pełnym przekonaniem i podjął zaproszenie francuskiego wykonawcy, troszkę takiego z kręgu francuskiej muzyki manouche, który nazywa się Thomas Dutronc, syn słynnego śpiewaka francuskiego Jacques'a Dutronc. W 2020 roku Thomas Dutronc nagrał album zatytułowany Frenchy i to są piosenki z bardzo różnych półek, w których jemu jako wokaliście i gitarzyście towarzyszą wykonawcy z różnych rejonów muzyki i świata. Wśród nich znalazł się także Billy Gibbons. Proszę posłuchać, jak panowie zanurzyli się w tradycję francuskiej piosenki. Billy Gibbons, Thomas Dutronc, La vie en rose.

No i na zakończenie tej audycji posłuchamy kogoś, kto z bluesem na co dzień nie ma wiele wspólnego, bo Vivian Campbell to gitarzysta zespołu Def Leppard. Ale od czasu do czasu i ci heavy i metal gitarzyści dają znać, że nie obca jest im także znajomość bluesowych korzeni. I myślę, że dzięki temu Vivian Campbell pozyskał także do współpracy Billego Gibbonsa do wydanej w 2021 roku płyty Two Sides of It. Gibbons sprezentował Campbellowi też własną kompozycję, którą zatytułował Willing for Satisfaction. To był pierwszy odcień bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa. W bielszym odcieniu bluesa tradycyjnie witam słuchaczy. Ja, czyli Jan Chojnacki, gospodarz tego cyklu od 45 lat. Tradycyjnie już w maju od 41 lat odbywa się ceremonia wręczenia Blues Music Awards, czyli czegoś na kształt bluesowych Grammys. Zazwyczaj odbywa się to w Memphis, w pełnej gali z udziałem publiczności, no a tym razem ze względu na to, co nas otacza, czyli paskudztwo COVID-19, zdecydowano, że uroczystości te będą miały charakter internetowo-wirtualny. W niedzielę 3 maja, dzięki nowoczesnej technice, cały świat mógł uczestniczyć w ogłaszaniu wyników tegorocznych Blues Music Awards. I temu właśnie świętu bluesa poświęcimy tę audycję. A rozpoczniemy od kategorii, nie wiem czy najważniejszej, ale najbardziej oczywistej, czyli od bluesowej piosenki roku.

Lucky Guy, piosenka roku, to kompozycja Nicka Mossa, a zarazem tytułowe nagranie z płyty o tym samym tytule oczywiście, płyty, która też została nominowana The Best Traditional Blues Album, a do tego dodać można jeszcze trzecią nagrodę, którą Nick Moss wraz ze swoim zespołem, w którym główną rolę odgrywa harmonikarz Dennis Greenling, otrzymał tytuł Band of the Year, czyli zespołu roku. No, skoro aż trzy takie ważne nagrody otrzymał Nick Moss Band featuring Dennis Greenling, no to jeszcze nagranie kolejne z albumu Lucky Guy. I to jest utwór odnoszący się do tego miejsca, z którego wywodzi się ta muzyka i z którym jest bardzo związany sam Nick Moss, czyli z Chicago, Illinois. A bardzo już konkretnie z kodem telefonicznym, który łączy świat z Chicago. Tytuł utworu 312 Blood.

Nick Moss może się poszczycić w 2020 roku aż 3 Blues Music Awards, ale okazało się, że nie on jest tym, który zgarnął największe żniwo nagród bluesowych 2020 roku. To udało się natomiast młodziakowi Christone Kingfish Ingram. Zdobył aż 5 statuetek Blues Music Awards. 3 za swój debiutancki album zatytułowany Kingfish jako Best Emerging Artist Album, dalej Best Contemporary Blues Album i Album of the Year, co chyba jest nagrodą najważniejszą. Posłuchajmy. Christone Kingfish Ingram, Outside of This Town.

Do tych trzech wyróżnień związanych z jego debiutanckim albumem Kingfish dorzucił jeszcze dwie świetne Blues Music Awards. Został uznany za Best Contemporary Blues Male Artist, czyli za najlepszego współczesnego bluesowego artystę i, co może nawet dla niego być najważniejsze, został uznany najlepszym gitarzystą roku. Czy Kingfish dogoni kiedyś samego Buddy'ego Guya? Czas pokaże. A na razie posłuchajmy, jak obaj ci muzycy grają utwór zatytułowany Fresh Out.

0: fresh out. Yeah, no doubt, I'm fresh out.
1: Jak już wspomniałem, tegoroczna gala The Blues Music Awards była galą nietypową, ale może właśnie ta nietypowość sprawiła, że była bardziej atrakcyjna niż wszystkie dotychczasowe, przynajmniej dla nas tutaj w Europie, po drugiej stronie Atlantyku, a w zasadzie też dla blues fanów na całym świecie, bo mogliśmy w tym samym czasie obserwować to, co przygotowali gospodarze amerykańscy. Zazwyczaj transmisja odbywała się online z jednej z sal w Memphis, no a tym razem była przygotowana wcześniej, pomontowana i dzięki temu zapewne mogliśmy gościć u siebie w domu za pośrednictwem internetu wielu fantastycznych muzyków i tych, którzy wykonywali u siebie w domu, w swoim garażu, czy w saloniku, czy też na przyzbie własne utwory, jak również i tych, którzy ogłaszali, kto otrzyma w tym roku w danej kategorii The Blues Music Award. A tych kategorii było 26, więc też i prezenterów było sporo. Wśród nich Charlie Musselwhite, Warren Haynes, Rufy Foster, Fantastic Negrito, Keb Moe, Beth Hart i Shimikia Copeland, która także pełniła funkcję gospodyni całego wieczoru, czyli jak to mówią w Ameryce, była host of the evening. Nie dość tego, że była gospodynią, no to jeszcze okazało się, że w wyniku decyzji głosujących Shimikia Copeland została uznana za Contemporary Blues Female Artist 2020. A więc teraz przed nami współczesna bluesowa artystka roku w pieśni In the Blood of the Blues z jej albumu America's Child, Shimikia Copeland.

laureatka wyróżnienia Contemporary Blues Female Artist Shimika Copeland. Nie zdołam wszystkich 26 kategorii przedstawić w tej audycji i będę się troszkę tak prześlizgiwał przez to, co sobie wybrałem. Jednym z kryteriów jest to, żeby przypomnieć o tych wykonawcach, którzy w ubiegłym roku wystąpili w Polsce. Wśród nich był także Albert Castilla, który wystąpił na festiwalu Jimmy Way, a okazało się, że jego album Masterpiece został wyróżniony w kategorii Blues Rock Album. Z tej właśnie płyty Albert Castilla i Keep On Swinging.

To był bardzo blues rockowy Albert Castilla. Wśród artystów, którzy występowali także w Polsce, znaczący sukces na tegorocznej gali The Blues Music Awards odniósł świetny wokalista Sugar Ray Rayford, który nie dość, że drugi rok z rzędu został uznany jako Soul Blues Male Artist, to dodatkowo jeszcze została mu przyznana taka dosyć prestiżowa i specjalna nagroda, czyli B.B. King Entertainer of the Year. Można powiedzieć osobowość bluesowa roku. Muzycznie tę swoją osobowość zaprezentuje teraz Sugar Ray Rayford w nagraniu o jednoznacznym tytule Is It Just Me?

wśród tych 26 kategorii Blues Music Awards są także dwie poświęcone dokonaniom akustycznym. Najlepszym akustycznym bluesowym artystą został uznany Doug McLeod, a z kolei najlepszą płytą akustyczną bluesową roku została uznana płyta Boba Margolina zatytułowana This Guitar and Tonight. Bob Margolin znany był raczej fanom bluesa dotychczas jako specjalista od elektrycznej gitary bluesowej, no ale jak sam wyznaje, kiedyś Muddy Waters powiedział mu, że prawdziwy blues to blues grany na gitarze akustycznej, co Bob próbuje udowodnić i jak widać z sukcesem, prezentując album This Guitar and Tonight. Z tej płyty wybrałem nagranie, które troszeczkę nawiązuje do gitarowo-akustycznej tradycji Django Reinharta. Utwór nosi tytuł Dancer's Boogie. Najlepszy akustyczny bluesowy album roku, płyta Boba Margolina This Guitar and Tonight.

The Blues Music Awards są wręczane także w kategoriach instrumentalnych. Tych kategorii jest 7. Są to bas, perkusja, gitara, instrumenty dęte, fortepian i, uwaga, uwaga, wokal. W kategorii instrumenty dęte już drugi rok pod rząd nagrodę tę wręczono pani Vanessie Collier. A Vanessa Collier to nie tylko saksofonistka, także wokalistka. Gra na różnych innych instrumentach, jest bardzo starannie wykształconą muzyczką. Ukończyła z wyróżnieniem Berklee School of Music i wśród tych, którzy zostali wyróżnieni w kategorii instrumentalnej, jest niewątpliwie osobą najmłodszą. Posłuchajmy, jak Vanessa Collier wykonuje tytułowy utwór ze swojej płytki. Album nosi tytuł Honey Up, Vanessa Collier.

0: To była zdobywczyni Blues Music Award w kategorii instrumenty dęte, Vanessa Collier. A teraz przedstawi się nam człowiek, który wśród wielu zasług dla muzyki, zwłaszcza tej bluesowej, ma także zasługi na zupełnie innym polu, chociażby jako pionier rapu. Oto Cadillac Baby, rok 1958.
1: Good evening, ladies and gentlemen. I'm your horse who love you the most. Cadillac Baby, coming to you live from the bandstand of Cadillac Baby So Loud. In 1958, located at 4708 South Devon Street, introducing a few of our most honored guests here tonight from radio station WPA, Big Bill Hill and Buddy Span. Yeah! Yeah.

Ten rapujący entertainer to Cadillac Baby. Prawdziwe nazwisko Narvel Eatman, urodzony w 1914 roku. Przez kilka dziesięcioleci był znaczącą postacią chicagowskiej sceny muzycznej, choć sam nie grał i nie śpiewał, no to był tak zwanym entrepreneurem, czyli zajmował się prowadzeniem koncertów, prowadzeniem managementu ówczesnych większych i mniejszych bluesowych gwiazd, a także był właścicielem kombinatu, na który składały się sklep spożywczo-cukierniczy, warsztat naprawczy i sklep z płytami. Pod pseudonimem Cadillac Baby był znany w chicagowskim środowisku muzycznym jako osoba wszędobylska, no i potrafiąca zachęcić zarówno artystów, jak i publiczność do tego, żeby korzystali z jego usług. Miał też swoją firmę płytową, która nazywała się Bia & Baby i przez dziesięciolecia zgromadził sporo historycznych dzisiaj już nagrań. Nagrywali dla niego i ci dosyć znani, tacy jak chociażby James Cotton, Eddie Boyd, Hound Dog Taylor, a także szereg mniej znanych artystów, którzy jednakowoż dla chicagowskiego bluesa byli postaciami wówczas znaczącymi. Nieszczęście wydarzyło się pod koniec lat 70., kiedy spłonęła jego siedziba, no i wraz z nią mnóstwo nagrań, zarówno tych utrwalonych już na płytach, jak i tych, które jeszcze nie zostały wydane, no a także cała dokumentacia wytwórni Bia & Baby. I teraz w XXI wieku przyjaciel Cadillac Baby, Michael Frank, pozbierał wszystko to, co udało się uratować z owej pożogi i umieścił te nagrania na poczwórnym albumie płytowym zatytułowanym Cadillac Babies, Bear and Baby Records Definitive Collection. 4 płyty, 101 nagrań, mnóstwo ciekawostek także w otoczce tej płyty, czyli w książeczce, bogaty opis faktograficzny. Wszystko to bardzo, bardzo atrakcyjne, no niestety dosyć kosztowne, ale myślę, że dzięki temu, że zostało to wydawnictwo zauważone przez Blues Foundation i dzięki temu, że otrzymało The Blues Music Award w kategorii Historical Blues Album, być może część tych nagrań, a także pamięć o owych zasłużonych dla chicagowskiego bluesa artystach będzie nadal podtrzymywana. Oto jeszcze 2 nagrania z tego zbioru. Little Mac Simmons, który zagra i zaśpiewa My Baby's Coming Home, i Hound Dog Taylor, The Sky is Crying.

Kończąc tę prezentację laureatów The Blues Music Awards 2020, zatrzymajmy się przez chwilę, ale dłuższą chwilę, przy kategorii Traditional Blues Artist.

Laureatem nagrody Traditional Blues Artist w kategorii męskiej, ku mojej ogromnej radości, został Jimmy Vaughan. Płytka Jimmy'ego zatytułowana Baby Please Come Home pieści moje uszy od chwili, kiedy się ukazała w 2019 roku i bardzo się cieszę, że bluesowi decydenci zauważyli to zjawisko i myślę, że dzięki tej płytce właśnie nagrodzili Jimmy'ego tą nagrodą. Natomiast w kategorii kobiecej, Traditional Blues Female Artist, ta nagroda w tym roku przypadła Sue Foley, świetnej gitarzystce, wokalistce, choć urodzonej gdzie indziej, to związanej podobnie jak Jimmy Vaughan z teksańskim brzmieniem bluesowym. No i na zakończenie tego wydania pierwszego odcienia bluesa oboje państwo nagrodzeni w kategorii Traditional Blues Artist wystąpią w duecie Sue Foley i Jimmy Vaughan, The Lucky Ones. To był pierwszy odcinek bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Komunikat bardzo nadzwyczajny. Przemawia do Państwa Jan Chojnacki. Radio Baobab powstało 15 lat temu. Nie czas jednak na huczne jubileusze. Aby Radio Baobab mogło pozostać bluesową opoką w dżungli błyskotek i jarmarcznych zawodzeń, konieczne są zmiany i innowacje. Chcę wzmocnić sygnał i urozmaicić program. Pomóżcie mi w tym, siostry i bracia, i dorzućcie bluesową cegiełkę do baobabowego budżetu. Wpiszcie nazwisko Jan Chojnacki w wyszukiwarce strony patronite.pl. patronite.pl i dowiedzcie się, jak można umocnić potęgę Radia Baobab. Niech blues będzie z nami. Przez radio mówił Jan Chojnacki.
1: Bang, bang, boom, boom, baby. Hi, this is Beth Hart, and you're listening to Baobab.

0: compadre.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Jan Chojnacki wita patronki i patronów, słuchaczki i słuchacze. Ten bielszy odcień bluesa w swoim zamierzeniu miał być pewnym podsumowaniem minionego roku 2021, ale kiedy przyszło co do czego, to się okazało, że to nie będzie żadne podsumowanie, tylko swojego rodzaju remanent, na który złożą się nagrania przeoczone, a może niezauważone, a właśnie jednak wymagające pewnej uwagi, chociażby ze względu na to, że przecież artyści tworzą po to, żebyśmy odbiorcy mieli z tego radość. Tę radość, mam nadzieję, zapewni repertuar tej audycji, a rozpoczniemy od jednej z faworytek naszego cyklu, czyli od Lucindy Williams.

O Lucindzie już wiele mówiono w Bielszym odcieniu bluesa. Teraz tylko przypomnę, że w okresie pandemicznym, czyli wtedy, kiedy nie bardzo można było jeździć z koncertami, a to właśnie Lucinda najbardziej lubi i tego oczekują od niej też jej fani. No więc nie mogąc spełnić i swojego życzenia i oczekiwania fanów, Lucinda postanowiła nagrywać takie troszkę kameralnie zorganizowane koncerty i udostępniać je swoim fanom online, a jednocześnie nagrywać je i formować z tego wirtualne albumy. I takich albumów w 2021 roku udało się Lucindzie zrobić 5. Wspominaliśmy już o płycie poświęconej twórczości Toma Petty'ego, czy The Rolling Stones, czy też płycie, na którą złożyły się numery kantrowe. Natomiast na sam koniec roku Lucinda przygotowała coś, co nazwała w sposób sugerujący, o co chodzi, czyli Have Yourself a Rocking Little Christmas, czyli krysmysowa płyta. Ale na szczęście znalazły się też na tej płycie nagrania, które nie tak wprost odnoszą się do świąt Bożego Narodzenia. Nie ma tam dzwoneczków, nie ma Santa Claus, nie ma Rudolfa z czerwonym noskiem. Są tam także numery, które można by teoretycznie znaleźć na każdej innej płycie. No i właśnie to było pierwsze z nich, czyli kompozycja Irvinga Berlina zatytułowana I've Got My Love to Keep Me Warm. No i to jest dosyć naturalna sprawa, bo przecież ważny jest kontakt z kimś, kto dostarcza ciepła ludzkiego w okresie chłodno-zimowym. Natomiast druga z piosenek, która znalazła się na tej płycie, nie wprost odnosi się ani do świąt Bożego Narodzenia, ani też do zimowej pogody. Bo to jest po prostu, proszę Państwa, jej nowa wersja słynnego standardu Williego Dixona, czyli Little Red Rooster, Lucinda Williams.

Wśród tych remanentów 2021 roku znalazło się też kilka płyt, które zostały zrealizowane poza ojczyzną bluesa, czyli w Europie. Jedną z nich jest album zatytułowany Payday, tak jak tytuł słynnego bluesa Mississippi Johna Harta, a tytuł ten nosi album, który firmują dwaj europejscy w zasadzie muzycy, czyli Holender Hans Tessing i, no i jednak Amerykanin urodzony w północnej Karolinie Big Daddy Wilson. Zresztą nasz dobry znajomy z licznych koncertów w Polsce. Oto tytułowe nagranie z tego albumu.

Payday, tytułowe nagranie z albumu Hansa Tessinka i Big Daddy Wilsona. To płyta, która dokumentuje pierwszy ich wspólny kontakt w studiu. Jak obaj oświadczają, no to było ich wspólne marzenie, żeby doprowadzić do takiego właśnie kontaktu. Płyta zawiera mniej więcej pół na pół dzieła Big Daddy'ego Wilsona i Hansa Tessinka. Obaj udzielają się wokalnie, obaj też grają na gitarze i czuje się, że jest między nimi wspaniałe porozumienie i takie dobre bluesowe wibracje. Oto z tego albumu jeszcze jedno nagranie zatytułowane Walking.

Aktywny był w 2021 roku Big Daddy Wilson, bo ta płyta z Hansem Tessinkiem to nie jedyny album, który ukazał się właśnie w ciągu tych 12 minionych miesięcy, bo okazuje się, że jest też i kolejna płyta, którą firmuje już tym razem Big Daddy Wilson jako główny i jedyny wykonawca. Choć oczywiście w studiu towarzyszyli mu różni inni artyści, między nimi także Eric Bibb. Wśród tych instrumentalnych wersji znanych bluesów z przeszłości znalazło się także Yazoo City, w którym Big Daddy Wilsonowi towarzyszy wspomniany już Eric Bibb.

Kolejny element tego mojego remanentu na koniec 2021 roku jest troszkę wstydliwy. Nie wiem, dlaczego przeoczyłem jakoś prezentację tej płyty, bo nie dość, że ona jest atrakcyjna, to także jest współdziełem jednej z najpopularniejszych formacji wśród odbiorczyń i odbiorców pierwszego odcienia bluesa, czyli duetu Larkin Poe. Tym razem Megan i Rebecca skojarzyły swoje artystyczne drogi z nietypową orkiestrą o nazwie New Deco Ensemble. To jest taka orkiestra hybrydowa, choć złożona z instrumentów klasycznych, która operuje na Florydzie w Stanach Zjednoczonych. I w grudniu 2020 roku New Deco Ensemble i Larkin Poe zrealizowali koncert w Miami Beach Banchel, który został zarejestrowany. Ten koncert nosił tytuł Paint the Roses i taki tytuł nosi też album, który powstał w wyniku tej rejestracji. Posłuchajmy dwóch pięknych nagrań Larkin Poe's New Deco Ensemble. Będą to Mad as a Hatter i She's a Self-Made Man.

Ze słonecznej Florydy przenieśmy się teraz z powrotem do Europy. I to jest miejsce w Europie dosyć nietypowe dla nagrań bluesowych, bo przenosimy się do Budapesztu, gdzie znajduje się Hania Studio, w którym już kiedyś to sygnalizowałem, nagrywał Little G. Weevil, czyli węgierski wysłannik bluesowy, który zdobył sobie uznanie w Ameryce. Tym razem Little G. Weevil będzie towarzyszył utalentowanej wokalistce Dionne Bennett, która zadebiutuje tym samym w pierwszym odcieniu bluesa. Dionne Bennett jest Brytyjką, chociaż ma w sobie też geny i krew rodziców, którzy pochodzą z Indii Zachodnich. Jest nie tylko wokalistką, pisze własne numery, no ale także, jak dowodzi jej biografia, jest osobowością radiową. Zaczęła śpiewać już jako dziewczynka, a pierwszy singiel nagrała, kiedy miała 15 lat. Porusza się w różnych gatunkach, ale koniecznie związanych z żywym graniem, bo to i blues, i soul, i reggae, i także troszkę rock'n'rolla. Zrealizowała tę płytę w otoczeniu węgierskich muzyków, a zatytułowała ją Sugar Hip Yaya. Z tej płytki, jak już mówiłem, w towarzystwie Little G. Weevil, Dionne Bennett zaprezentuje własny utwór zatytułowany Get Style.

0: Kolejna produkcja to rzadki przypadek, zwłaszcza jeśli chodzi o fonografię związaną z bluesem, bo jest to płyta dla dzieci. Nosi ona tytuł Lightning Lessons i zawiera kilkanaście nagrań, które niosą z sobą przesłanie edukacyjne. A to uczą dzieci alfabetu, a to uczą pór roku, a to jak się nazywają poszczególne dni tygodnia i miesiące roku. I to wszystko jest wkomponowane w taki puls, który nieodparcie kojarzy się z bluesem. No, zresztą uczestniczą w tym przedsięwzięciu różni bluesowi doskonale nam znani artyści, jak chociażby Duke Robillard czy Jimmy Vivino. I właśnie Jimmy'ego Vivino posłuchamy teraz podczas jego wykładu skierowanego do najmłodszych, a Jimmy uczy ich bluesowo, jak po angielsku nazywać dni tygodnia i miesiące. Days and months.
1: One and two and three and four.
2: This is about the 7 days of the week and the 12 months of the year.

Następny przeoczony przeze mnie album z 2021 roku nosi tytuł Blues, Ballads and Cowboy Songs. Autorem tego dzieła jest Peter Keane, no i to oczywiście będzie jego debiut w pierwszym odcieniu bluesa i w radiu Baobab, chociaż nie jest to zawodnik specjalnie nastoletni, dojrzały. Rozpoczynał swoją karierę muzyczną kilkadziesiąt lat temu. Nie rozwijała się ta kariera zbyt owocnie, bo też Peter Keane utrzymywał siebie i rodzinę jako specjalista od IT, czyli technologii komputerowej, ale ponieważ uwielbia grać na gitarze i trzeba przyznać, że czyni to fantastycznie, lubi śpiewać, no to od czasu do czasu nagrywał płytkę. Miał w XXI wieku dłuższą przerwę, ale w 2021 roku właśnie ukazał się jego album zatytułowany Blues, Ballads and Cowboy Songs, który zrealizował u siebie w domowym zaciszu, korzystając z urządzenia elektronicznego, perkusyjnego, grając samodzielnie na gitarze i na basie oraz w kilku numerach także korzystając z pomocy Martego Muse, który zagrał mu na steel guitar. Posłuchajmy dwóch krótkich, ale uważam, że bardzo smacznych nagrań Petera Keane z albumu Blues, Ballads and Cowboy Songs. Będą to Weary Blues i Dry Bread.

z Teksasu, bo Peter Keane to jest od wielu, wielu lat Teksańczyk osiadły w Austin. Wracamy do Europy i ponownie do no, takiego nietypowego dla bluesa rejonu, bo zatrzymamy się na chwileczkę w Wiedniu, czyli w Austrii. A zagra nam austriacki gitarzysta i wokalista Rudy Bieber. Też już nie najmłodszy wykonawca, który wreszcie doczekał się debiutu w pierwszym odcieniu bluesa. W 2021 roku pojawił się album Rudiego zatytułowany As Time Goes By. Tytuł troszkę sugeruje takie spojrzenie wstecz, no i to są głównie covery różnych znanych i bardzo znanych bluesowych standardów. Wśród nich znalazło się także nagranie Woke Up This Morning. Posłuchajmy Rudiego Biebera. Nie jest to jakaś sensacja na pewno w bluesowej fonografii europejskiej, ale delikatne i śpiewne brzmienie gitary Rudiego Biebera myślę, że przypadnie do gustu wszystkim słuchaczkom i słuchaczom.

To był remanent 2021 roku, czyli krótki przegląd zaniedbanych przeze mnie premier z tego właśnie roku. Na koniec mam premierę, czy nawet powiedziałbym prapremierę czegoś, co ukaże się już w roku następnym. A czekamy, a właśnie w lutym ukaże się nowy album Tinsleya Ellisa zatytułowany Devil May Care. Dosyć diaboliczny tytuł i z tego diabolicznego zbioru wybrałem kolejny utwór, który kojarzy się z szatanem. Slow Train to Hell. Na koniec tego wydania pierwszego odcienia bluesa Tinsley Ellis. Przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.

0: Komunikat bardzo nadzwyczajny. Przemawia do Państwa Jan Chojnacki. Radio Baobab powstało 15 lat temu. Nie czas jednak na huczne jubileusze. Aby Radio Baobab mogło pozostać bluesową opoką w dżungli błyskotek i jarmarcznych zawodzeń, konieczne są zmiany i innowacje. Chcę wzmocnić sygnał i urozmaicić program. Pomóżcie mi w tym, siostry i bracia, i dorzućcie bluesową cegiełkę do baobabowego budżetu. Wpiszcie nazwisko Jan Chojnacki w wyszukiwarce strony patronite.pl. patronite.pl i dowiedzcie się, jak można umocnić potęgę Radia Baobab. Niech blues będzie z nami. Przez radio mówił Jan Chojnacki.
1: Bielszy odcień bluesa.
0: Tu wasz kierowca Jan Chojnacki. Zabieram Państwa w długą i pełną, jak sądzę, wrażeń podróż. Proszę zatem usiąść wygodnie, zapiąć pasy i przygotować się do podróży.

To było jedno z pewnie kilkunastu tysięcy może wykonań słynnego utworu Get Your Kicks on Route 66. Kompozycja Bobby'ego Troupa, którą spopularyzowało wielu znakomitych artystów. Ta wersja to wersja western swingowa zespołu Asleep at the Wheel. No i teraz już pewnie Państwo się domyślają, że chciałem Państwa zabrać w podróż słynną Route 66, czyli drogą numer 66. To jest twór komunikacyjny, niezwykły jak na owe czasy, czyli 1926 rok, bo w listopadzie tego roku ostatecznie ona została uruchomiona, otwarta i cały jej przebieg dostępny. I stała się też niejako takim legendarnym szlakiem podążania ze wschodu na zachód Stanów Zjednoczonych, a konkretnie od Chicago aż do Los Angeles. W swoim oryginalnym kształcie Route 66 miała długość 2448 mil, co przekłada się na 3939 kilometrów. Nie będę Państwu w tej audycji przekazywał jakichś niezwykłych szczegółów i historycznych opowieści na temat tego szlaku, bo to znacznie lepiej uczyni ode mnie internet. Natomiast chciałbym, żebyśmy prześledzili niektóre miejscowości, przez które przebiega ten szlak, pod względem muzycznym. No a szlak zaczyna się, jak mówią słowa tej piosenki, w Chicago. No więc opuśćmy Chicago. Leaving Chicago. To nagranie pochodzi z albumu Girls with Guitars, czyli dziewczyny z gitarami. Te trzy dziewczyny to Samantha Fish, Cassie Taylor i Danny Wild. I z nimi opuszczamy Chicago.

Chicago, czyli z Illinois, kierujemy się w stronę Missouri. Ale żeby dotrzeć do Missouri, przejeżdżamy przez kilka mniejszych miejscowości, między innymi przez miejscowość Pontiac, czyli Pontiac po polsku. Bardziej znana ta nazwa jest jako marka samochodu. Ta marka zniknęła z oferty amerykańskich samochodów w XXI wieku, no ale kiedyś była to znacząca pozycja na automobilowym rynku amerykańskim. Sama miejscowość Pontiac jest małym miasteczkiem, chyba niewiele liczącym niż 10 tysięcy mieszkańców, no ale skoro szlak Route 66 przebiega przez to miasteczko, to pomyślałem sobie, że mam przecież piosenkę nawiązującą właśnie do tej miejscowości. Bill Perry, świetny, nieżyjący już niestety chicagowski gitarzysta, miał w swoim repertuarze utwór zatytułowany Heaven in a Pontiac. Bill Perry.

0: Opuszczamy Illinois i wkraczamy do stanu Missouri. A takim istotnym punktem otwierającym tę część szlaku jest bardzo zasłużone muzycznie miasto, czyli St. Louis. Oczywiście St. Louis Blues to jest coś, co przychodzi natychmiast na myśl, ale ja sobie pomyślałem, że nie pójdziemy taką najprostszą drogą, tylko znajdziemy coś mniej znanego, a równie interesującego muzycznie. Oto Kirk Fletcher ze swoim zespołem i z gościnnym udziałem Kima Wilsona w utworze Stranded in St. Louis, czyli Utknąłem w St. Louis.
1: One, two.

0: Szlak przez Missouri przebiega na odcinku ponad 300 mil i kiedy zbliżamy się już do następnego stanu, czyli do stanu Kansas, przejeżdżamy przez miejscowość Springfield. Nawiążemy do tej nazwy i do tej miejscowości z takim troszkę przymrużeniem oka, bo oto Simpsonowie, znani z serialu telewizyjnego, zaśpiewają utwór zatytułowany Springfield Soul Stew.
1: Today's special is Springfield Soul Stew. We sell so much of this, people wonder what we put in it. Well, we're gonna tell you right now. Give me about a half a teacup of base. Now I need a pound of fatback drums.

Route 66 przebiega przez stan Kansas tylko przez 13 mil. Jest na tym szlaku jeden znaczący punkt, to jest Rainbow Bridge. Most, który być może dzisiaj nie wywiera jakiegoś większego wrażenia, ale wtedy, kiedy powstawał, był imponujący i miał kształt właśnie owego rainbow, czyli tęczy. O tym moście zagra i zaśpiewa Mike Zito z zespołem The Wheel, Rainbow Bridge.

Po krótkim odcinku w stanie Kansas przenosimy się na długi, bo liczący ponad 400 mil odcinek Route 66, który przebiega przez Oklahomę. Oklahoma, no to oczywiście Tulsa, ale też nie będzie tutaj takiego oczywistego odniesienia, czyli Tulsa Time Claptona, tylko skorzystamy z twórczości Eryka Bibba. Oto jego kompozycja i jego wykonanie Tulsa Town.

Kiedy już wyjedziemy z Talsy, podążamy dalej na południowy zachód i docieramy do Oklahoma City. I to miejsce chciałbym upamiętnić kompozycją Steve'a Ripleya, tego, który stworzył mój ulubiony zespół The Tractors. A ponieważ on sam jest bardzo związany z Oklahomą, to nic dziwnego, że w jego twórczości znalazł się także utwór zatytułowany Oklahoma Blues. Steve Ripley.

0: Z Oklahomy wkraczamy do Teksasu i tutaj odcinek Route 66 to jest niecałe 200 mil. Jak twierdzą specjaliści, można ten odcinek przejechać w 3 godziny. Mniej więcej w środku drogi znajduje się miejscowość Amarillo. Wprawdzie nie będzie to piosenka bezpośrednio o Route 66, ale niewątpliwie o szlaku drogowym, bowiem nosi ona tytuł Amarillo Highway, a wykonawcami są Amos Garrett, Doug Sam i Gene Taylor.
1: Well, all us Northwest Alberta types would like to salute the western part of the great state of Texas with a little something from Terry Allen.

Z Teksasu mykniemy teraz do New Mexico, do Nowego Meksyku. To dosyć długi odcinek, bo prawie 500 mil. Żeby pokonać ten odcinek, trzeba poświęcić na to przynajmniej 8 godzin. No ale warto też zatrzymać się, chociażby w Santa Fe. I to jest okazja, żeby przypomnieć jeden z moich ulubionych utworów, kompozycję Drew Holcomba, zatytułowaną Yellow Rose of Santa Fe.

0: Santa Fe nie tak daleko, bo jakieś 80 czy 90 mil jest do innego miłego miejsca w Nowym Meksyku, czyli do Albuquerque. O Albuquerque zagra dla nas i zaśpiewa Dave Alvin.
1: Well, this is for you, Daphne. Well, I've been east, and you know, I've been west.

z dosyć pustynnego szlaku teksańskiego, którym przebiega Route 66, wkraczamy w podobnie pustynną część tego szlaku w Arizonie. Oryginalna Route 66 w Arizonie przebiegała przez ponad 400 mil. Jak ważna nie tylko dla Ameryki, ale i dla świata jest tradycja Route 66 i związanych z tym szlaków, świadczy teraz kolejne nagranie, którego wykonawcą jest Big Gilson, znakomity gitarzysta i wokalista bluesowy, ale przecież urodzony w Brazylii. Oto jego kompozycja zatytułowana Arizona.

No i tak oto zbliżamy się powoli do zakończenia naszej podróży drogą 66. Wkraczamy do Kalifornii, przejeżdżamy przez San Bernardino i kończymy tę podróż w Los Angeles, a konkretnie w Santa Monica. Przez Kalifornię przejeżdżamy 325 mil, zajmuje nam to niecałe 6 godzin i po tej jednak dosyć męczącej podróży możemy wreszcie zakotwiczyć na dobre w Santa Monica, a może nawet zejść na Santa Monica Boulevard, o którym tak przyjemnie śpiewa Sheryl Crow w piosence All I Wanna Do. To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki. Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

Radio Baobab to radio bez reklam, haha, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blushojnacki, blushojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Haha, nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

0: prepare.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: We are living on the blues power. No tak, proszę Państwa, bo przecież bielszy odcień bluesa też opiera swoją potęgę na potędze bluesa. Blues Power rozpoczęło tę audycję dlatego, że dziś prześledzimy studyjno-nagraniowe losy Erika Claptona w 1970 roku, a więc wtedy, kiedy ukazał się pierwszy album przez niego osobiście firmowany. No ale ten 1970 rok był także przecież wypełniony nagraniami już do następnego przedsięwzięcia muzycznego Claptona, czyli do sesji Derek and the Dominos. Ale proszę sobie wyobrazić, że poza tymi działaniami nastawionymi na własną karierę, Eric Clapton zaangażował się w kilkanaście innych przedsięwzięć nagraniowych firmowanych przez innych artystów. I właśnie te jego przygody nagraniowe będziemy dzisiaj śledzić. Rok 1970 rozpoczął od wizyty w studiu, gdzie nagrywał King Curtis. Znakomity saksofonista, który zasłynął jeszcze w latach 60., a potem rozwinął tę swoją sławę w następnych dziesięcioleciach. No i towarzyszył jako saksofonista najznakomitszym wykonawcom rock'n'rolla, soulu i bluesa, aż wreszcie zdobył nagrodę Grammy za swoją solówkę w słynnym Games People Play. Do studia Kinga Curtisa zaprosił Claptona oczywiście ówczesny jego mentor Delaney Bramlett, ten o Delaney, Bonnie and Friends, bo to był ten czas, kiedy Clapton był pod ogromnym urokiem tego, co działo się wokół małżeństwa państwa Bramlettów. I w ten oto sposób Delaney Bramlett i Eric Clapton znaleźli się w studiu z Kingiem Curtisem i w ten też sposób powstało jedno z najsłynniejszych nagrań Kinga Curtisa, czyli Teasing.

To był rok 1970, przypomina. Wtedy też Delaney Bramlett kręcił się wokół różnych innych dziwnych przedsięwzięć. Między innymi w styczniu 1970 roku w studiu Village Recorders w Los Angeles zaprosił Claptona do udziału w przedsięwzięciu o nazwie Rocking 50s Rock and Roll, które z kolei firmował zespół The Crickets, ten, który wcześniej towarzyszył Badiemu Hallemu. No i w ten oto sposób Clapton został uwieczniony w nagraniu właśnie tak zatytułowanym Rocking 50s Rock and Roll. Eric Clapton, Delaney Bramlett, no i The Crickets.

Jesteśmy w 1970 roku i już przenosimy się do lutego. Między 3 i 5 lutego w Record Plant w Nowym Jorku odbywała się sesja, którą zorganizował niejaki Earl Dowd. Człowiek, który zajmował się produkcją albumów niekoniecznie muzycznych, tylko takich troszkę satyryczno-dowcipowych. Ale dzięki jego staraniom odbyło się coś, co nazwano potem Summit Meeting, bo w tym nagraniu wzięło udział mnóstwo znakomitości. Jeff Beck, Keith Emerson, Dr. John, Mitch Mitchell, Harvey Mandel, Linda Ronstadt, Todd Rundgren, no i także Delaney Bramlett, który ściągnął ze sobą Claptona. Oto nagranie zatytułowane Getting Back to Molly. W roli głównego wokalisty właśnie ów wspomniany Earl Dowd, no a na gitarach grają tutaj Eric Clapton i Dr. John. Getting Back to Molly.

Śledzimy dokonania nagraniowe Claptona w 1970 roku i teraz już jesteśmy w marcu. Island Studios w Londynie. Tutaj nagrywał Stephen Stills. A ponieważ Clapton był w okolicy, no to Stephen Stills skorzystał z tej okazji i zapytał go, czy nie nagrałby z nim jednego numeru. I w ten sposób zostało zarejestrowane nagranie zatytułowane Go Back Home. Stephen Stills po latach wspominał, że po prostu Clapton wszedł do studia, posłuchał nagrania podkładowego i powiedział, no dobrze, to co, to ja się rozgrzeję, będę próbował, może się uda. W tym momencie Stills poprosił realizatora, żeby włączył magnetofon. No i poszło. I za pierwszym razem zostało utrwalone właśnie to nagranie. Go Back Home. Stephen Stills, Eric Clapton, Calvin Samuels i Dallas Taylor.

W innych studiach londyńskich, czyli The Lane Lear Sound Center na Soho w Londynie, w marcu 1970 nagrywał zespół Ashton, Gardner & Dyke. I tutaj też, no, pewnie za pośrednictwem Harrisona, który trochę się kolegował z Tonym Ashtonem, Clapton znalazł się w tym studiu i nagrali wspólnie wtedy utwór zatytułowany I'm Your Spiritual Breadman.

To był Eric Clapton w otoczeniu członków zespołu Ashton, Gardner and Dyke. W tym samym czasie, chociaż nie wiemy dokładnie niestety w jakim studiu, bo tego nie odnotowali kronikarze, Eric Clapton natknął się na Jonathana Kellego. To irlandzki, raczej folkowy wykonawca, który wówczas cieszył się dosyć sporą popularnością, no i właśnie nagrywał swoją nową płytę w otoczeniu kolegów z zespołu Ashton, Gardner and Dyke. I Clapton wszedł do studia, posłuchał wstępnie piosenki Don't You Believe It, no i znowu wciśnięto guzik i się nagrało za pierwszym razem. Jonathan Kelly, Eric Clapton, Don't You Believe It.

W kwietniu 1970 roku odbyła się słynna sesja Howlin' Wolfa w Olympic Sound Studios w Londynie, w której to sesji na gitarze grał oczywiście Eric Clapton. Wracaliśmy do tej płyty wielokrotnie, więc dziś tylko króciutki taki pstyczek, ale jakżeż przyjemny. Oto Howlin' Wolf w otoczeniu brytyjskich muzyków z Ericiem Claptonem na czele, Built for Comfort.

Innym wielkim wydarzeniem tego roku było także nagranie i realizacja płyty pierwszej solowej George'a Harrisona. W tych nagraniach brał udział między innymi Billy Preston. No ale także wtedy też udało się Prestonowi zrealizować własną płytę zatytułowaną Encouraging Words. Tytułowe nagranie na tym albumie to nagranie z udziałem Erika Claptona. Zresztą niezły to był skład, bo Clapton grał na gitarze, na keyboardach Billy Preston, na drugiej gitarze George Harrison, na perkusji Ringo Starr, na basie Klaus Voormann, no a do tego jeszcze w chórkach usłyszeliśmy Doris Troy.

Także w kwietniu 1970 roku nagrywał w londyńskich Olympic Sound Studios Jesse Ed Davis. Clapton wziął udział w niemal w całej sesji, a ja wybrałem z tego zestawu prawie 10 nagrań utwór zatytułowany Washita Love Child. Oto Jesse Ed Davis i Eric Clapton.

ciągu 3 miesięcy, maj, czerwiec i lipiec 1970 roku w Abbey Road Studios, a także częściowo w Apple Studios i Trident Studios w Londynie, George Harrison nagrywał wspomnianą już swoją pierwszą solową płytę, czyli All Things Must Pass. Oczywiście Clapton grał tutaj nie tylko na gitarze, ale także no, był współautorem, można powiedzieć, znacznej części aranżacji tej muzyki. Powstało wówczas także kilka nagrań takich jamowych, rozgrzewkowych. Zostały one później wielokrotnie publikowane na różnych jubileuszowych wydawnictwach związanych z kolejnymi rocznicami albumu All Things Must Pass. No i ja z tego zestawu wybrałem taką oto dżemującą historyjkę. Dwie gitary, czyli Clapton i Harrison, na perkusji Ginger Baker, na basie Klaus Voormann i na instrumentach klawiszowych Billy Preston. I Remember Jeep.

Przy okazji zajęć z Harrisonem i jego płytą Clapton znalazł wprawdzie jeszcze w lipcu 1970 roku czas na to, żeby nagrać płytę z doktorem Johnem. To był słynny album zatytułowany Sun, Moon and Herbs. Z tego albumu wysłuchamy nagrania o tajemniczym tytule Black John the Conqueror.

Między sierpniem a wrześniem 1970 roku odbywały się sesje nagraniowe Derek and the Dominos. To wszystko działo się w Criteria Studios w Miami. W październiku tego samego roku zakończono już finalne miksy tego albumu. Eric Clapton pojawił się w tym samym miejscu, tym razem jako gitarzysta i współproducent albumu Buddy'ego Guya i Juniora Wellsa. Ta płyta nosiła prosty tytuł Play the Blues. Poza Buddy'em Guyem i Juniorem Wellsem, no i oczywiście samym Claptonem, w tych nagraniach wzięli udział także Dr. John, Carl Reddell i Jim Gordon, czyli koledzy Claptona z Derek and the Dominos, no a także saksofonista A.C. Reed. Z albumu Buddy'ego Guya i Juniora Wellsa zatytułowanego Play the Blues usłyszymy teraz T-Bone Shuffle. Oczywiście gitarka Claptona ma tu swoją znaczącą rolę.

W tych samych studiach Criteria w Miami w październiku 1970 roku nagrywał James Luther Dickinson, promotor różnych muzycznych przedsięwzięć, a także ojciec dwóch słynnych młodych Dickinsonów, którzy dzisiaj odnoszą świetne sukcesy w tym samym zresztą gatunku muzycznym. James Luther Dickinson nagrywał tam album, który później się ukazał pod tytułem Dixie Fried, a na jednym z nagrań zatytułowanym The Judgment usłyszymy także gitarę Erika Claptona. Na fortepianie Dr. John.

1970 rok to był rok ogromnie pracowity dla Erika Claptona. W grudniu 1970 pojawił się ponownie w Londynie, w miejscu, w którym The Rolling Stones nagrywali swój słynny album Sticky Fingers. I wtedy też powstała jedna z najsłynniejszych wersji nagrania Brown Sugar, w którym zaistniał Eric Clapton. A więc Mick Taylor, Keith Richards, Eric Clapton, Mick Jagger, Charlie Watts, Al Cooper na klawiszach, na basie Bill Wyman i na saksofonie Bobby Keys. Brown Sugar zakończy to wydanie pierwszego odcienia bluesa. Jak zwykle przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.

0: Trzy.
1: Wojciech Waglewski, słuchajcie Radia Baobab.

0: Może zacznijmy od przywitania. Możesz się przywitać jakoś?
1: Mogę. Witam ciebie. Nie, inaczej. Witam słuchaczy i witam ciebie.
0: Dobrze, to przywitał Krzysiek wszystkich, a teraz ja witam. Audycja roboczy tytuł ma. Mówię roboczy.
1: A czy nie rozdzielasz słuchaczy i mnie? Bo ja nie poczułem się powitany przez ciebie, jak powiedziałeś.
0: A nie słyszałeś, jak witałem?
1: Powiedziałeś witam, ale nie powiedziałeś...
0: Ale słyszałeś, jak witałem?
1: Ale...
0: Jeśli słyszałeś, to byłeś słuchaczem również, czyli jesteś w gronie słuchaczy.
1: Ale myślałem, że obowiązuje, tak jak w dyplomacji, zasada wzajemności.
0: Nie, to jest radio niezależne i tutaj nic nie obowiązuje. Ale dobrze, witam cię bardzo. Bardzo cię witam.
1: Tak. I inaczej. Mhm. Od razu inaczej.
0: Wracam do wątku, który mi przerwałeś. Roboczy tytuł, czyli taki, który może ulec zmianie tego naszego spotkania, jest Między nami dziadami, w odróżnieniu od audycji, którą prowadziłyby kobiety, prawda? Było między nami
1: kobietami.
0: Paniami może.
1: I my to jest tytuł, który mnie zaskoczył, bo to jest tytuł twojego autorstwa. I nie zapytałeś mnie pierwszy raz w historii naszej współpracy, tak? Jak coś robimy wspólnie, czy na przykład wyrażam, czy podoba mi się ten tytuł, czy wyrażam zgodę. Aha. To jest wbrew naszym podstawowym ustaleniom.
0: Wbrew, tak. Podoba ci się?
1: Nie miałem czasu, żeby to przemyśleć.
0: Ale widzisz, zadałem pytanie, nie jesteś przygotowany.
1: Bo nie wiem.
0: Nie wiesz.
1: Z jednej strony mi się podoba, bo się rymuje i jest dość sugestywny. Z drugiej strony nie wiem, czy sugestia w sprawie naszego dziadostwa jest sugestią potrzebną.
0: Wolałbyś być prezentowany jako białogłowa?
1: Nie, chodzi mi o to, że dziad dla mnie...
0: Chodzi o płeć.
1: A, o płeć chodzi.
0: Tak.
1: A nie jest to w tytule
0: ale
1: wyraźnie
0: nie
1: zaznaczone.
0: Ale nie ma tu absolutnie ani przytyku do twojego wieku, ani do wyglądu, nic zupełnie.
1: Nic, tak?
0: Bezaluzyjny tytuł też.
1: To jakbyś w nawiasie jeszcze to dodawał, to po prostu...
0: To może zróbmy tak. Tytuł naszej audycji. Między nami dziadami, z tym, że Krzysiek bardzo dobrze wygląda.
1: O, właśnie. I teraz możemy...
0: Możemy posłuchać muzyki.

0: troszkę się rozluźniliśmy przy tych rytmach historycznych, bo to stare piosenki były. A dlatego, Krzyśku, i do Państwa też zwracam się z tą uwagą, że my w tych naszych spotkaniach wspominamy. Nie wiem, czy pamiętasz, bo do tego jest pamięć potrzebna.
1: Pamiętam. Pamiętam. Pamięć wydaje mi się, że mam dobrą. Popatrz, jednak jest pewna ostrożność, prawda, w sformułowaniu. Tak. Ale wydaje mi się, że mam dobrą, a z tobą wspominać lubię najbardziej.
0: Bo to, czego nie pamiętasz, to ja pamiętam. I się uzupełniamy.
1: Właśnie. I z wzajemnością
0: powinieneś dodać. Tak, ja też się posiłkuję tym, co ty zachowałeś w pamięci.
1: Nie wiem, tylko jeszcze pozwól mi na jedno zdanie w tej sprawie. Czy nie za dużo tracimy czasu na brak wspomnień, tylko na taką swobodną rozmowę o niczym?
0: Odpowiedni. Sam Adam Mickiewicz nie napisał w pierwszych słowach.
1: Sam, bo nikt się nie chciał z nim przyjaźnić?
0: Nie, bo chciał sam to napisać.
1: Aha.
0: Nie napisał od razu, że chwycił na taśmie przypięty, tylko zaczął od Litwy i tak dalej. A dopiero potem przeszedł do pozostałych opisów, już zdecydowanie związanych z wątkiem. I my też przechodzimy teraz już do wątku. Ominęliśmy wstęp i temat, który ustaliliśmy, brzmi...
1: Gry i zabawy.
0: Właśnie zapomniałem. Gry i zabawy, tak.
1: Gry i zabawy.
0: Naszej młodości.
1: Naszej młodości.
0: Młodość liczymy do którego mniej więcej? Jakiego wieku?
1: Do wieku studenckiego, powiedzmy.
0: O, to mi jest na rękę, bo ja długo studiowałem.
1: To jest tak jak komisja bankowa, mniej więcej taki okres.
0: Aha, dobrze.
1: Będziemy wspominać.
0: Jakie pamiętasz najpierwsze swoje gry, jak byłeś jeszcze prawie niemowlęciem?
1: No, jak byłem prawie niemowlęciem,
0: może już niemowlęcie,
1: to pamiętam bardzo małą ilość zabawek, takich, które by mnie intrygowały.
0: Bo w ogóle była mała ilość zabawek na rynku.
1: O właśnie, do tego zmierzam. I pamiętam rewolwer, który miałem z masą perłową na kapiszony.
0: Na rękojeści.
1: To właśnie nie był rewolwer, tylko to był pistolet. Colt to jest pistolet.
0: Colt to jest rewolwer.
1: Rewolwer?
0: Tak.
1: No to był taki duży Colt.
0: Myślałem, że powiesz, że właśnie nie był rewolwer, tylko bębenek.
1: Aha, ale on był bębenkowy.
0: Czyli jednak była to broń palna.
1: Broń palna.
0: A kapiszony jakiego typu do niego się stosowało?
1: Kapiszony taśmy.
0: Taśmy. To był już bardziej zautomatyzowany. Bo mój pierwszy pistolet był na pojedyncze kapiszony.
1: Na pojedyncze, ale powiem ci, że pojedyncze były pewniejsze.
0: No pewniejsze, ale jak się rozsypały, one były w takich pudełeczkach.
1: Tak, można było pogubić naboje.
0: No, tak.
1: A taśma z kolei mniej więcej co trzeci wypalał.
0: Bo nie zawsze celował dobrze w ten mały ładuneczek, ten
1: i
0: młotek.
1: Bardzo często ten młotek przecinał taśmę i następowały komplikacje, bo trzeba było palcami ją wydłubać, oczywiście, prawda?
0: Także pojedynczy w sensie niezawodności był lepszy, ale to było upierdliwe, żeby po każdym strzale ładować go znowu.
1: A późniejsza zabawka, którą pamiętam, to była taka zabawka młody mechanik z NRD. Produkcja Niemieckiej Republiki Demokratycznej.
0: To już po wojnie było. Znaczy, tak?
1: To już było po wojnie. I ten młody mechanik charakteryzował się tym, co bardzo pamiętam. Najbardziej intrygujące były, można było przy pomocy tego młodego mechanika ześrubować samochód i takim elementem, który fantastycznie wyglądał w tym pudełku, były koła ze szprychami.
0: A miały gumy?
1: Miały gumy, lany,
0: no tak,
1: takie gumy.
0: To był, no.
1: Tak, ale jakoś nie szło mi skręcanie tego.
0: A nie dali do tego takiego małego Francuza?
1: Dali, jeden Francuz i drugi i trzeci.
0: A Schraubenzir?
1: Schraubenzir też, ale nie potrafiłem, no jakoś nie kleiło mi się to.
0: Ja bym na chwileczkę chciał wrócić do broni, ponieważ obok kapiszonowców miałem jeszcze dość pokaźną kolekcję, chyba dwóch na wodę pistoletów i one były wielkim utrapieniem i dla mnie, i dla mojej mamy, bo one nie były szczelne.
1: I wylewało ci się ze zbiornika
0: przez
1: wcześniej.
0: Rękojeść, pod cynglem, przepraszam, językiem spustowym, wylewało się zewsząd. Także kiedy dochodziło już do oddania strzału, to był on mizerny i na niewielką odległość.
1: Taki psik po prostu.
0: Taki psiuk nawet.
1: Aha,
0: nie psik.
1: I on tak gasł.
0: No tak. Aha. Tak jak, jakby prostatę miał ktoś chorą. Może to niedobre porównanie, ale...
1: To jeśli chodzi o nie o choroby, tylko o naboje wodne, to ja pamiętam gruszkę, cytrynkę.
0: Ależ oczywiście. Ja też pamiętam gruszkę, cytrynkę i na okazję doroczną, kiedy można było polewać, niektórzy tam wlewali radzieckie duchy i śmierdziało potem, dopóki się porządnie nie wyprało ubrania.
1: A niektórzy, w tym i ja, bardzo często zamiast psikać na osobę, na którą chcesz psikać, czy na jakiś inny cel, wypijali tą...
0: Tą perfumę?
1: Nie, no nie perfumę, tylko
0: wodę,
1: ale tak się popsikiwało z nudów do ust, żeby zwilżyć usta i zapominałeś często i w momencie wojny okazywało się, że znowu jest ten psiuk, prawda, że no nie tak. ma. Bo tam była taka żyłka.
0: Była i taki kapselek na tę cytrynkę zatykający dziurkę z małym otworkiem powodującym.
1: Dużo osób też obgryzało, bo jak chciało wyciągnąć...
0: To trzeba było zębami.
1: Zębami trzeba było, prawda? I one były takie nadwyrężone, te miejsca.
0: Troszkę bokiem puszczały. Mhm. No może czas na muzykę, bo ciekawa ta rozmowa mogłaby trwać dużo dłużej, ale wrócimy do niej, kiedy wypoczniemy.

0: Taka spokojna piosenka też obroni, chyba nie powinniśmy mówić.
1: No, pierwsza była szybka, to druga musi być wolna.
0: Niekoniecznie, ale tak się złożyło, żeby był kontrast pewnie, różnorodność.
1: Kontrapunkt.
0: Muzyczny. Tak, kontrapunkt, o, właśnie, kontrapunkt.
1: Ja myślę, że powinniśmy już przejść z grupy zabawek, bo przecież tych zabawek, jak sam powiedziałeś, nie było dużo, do zajęć różnych zabawowych.
0: Ja jeszcze, a jednak o broni chciałem powiedzieć jeszcze o jednym przedmiocie, który bardzo lubiłem.
1: Musiałeś jesteś w bractwie kurkowym?
0: No nie ma, ale posłuchaj, czy miałeś pukawkę drewnianą?
1: Tak.
0: Która wyglądała jak pompka do roweru prawie.
1: Tak, tak.
0: Zatykana była korkiem.
1: Ale powiem ci, że to była taka zabawka odpustowa. Najłatwiej ją było dostać na odpuście.
0: Na odpuście to się dostawało takie bardzo kolorowe piłki na cienkiej gumce.
1: Oczywiście, że tak. Wielokrotnie z tego korzystałem, ale piłki były do zdobycia gdzie indziej. Natomiast pukawki nie spotkałem się w sklepie z pukawką.
0: No ja się spotkałem, tak.
1: No to może
0: i piszczące kogutki na odpuście jeszcze były.
1: No i bardzo kapiszony.
0: No kapiszony, oczywiście.
1: Najlepsze nawet, zresztą.
0: A nawet korkowce.
1: Ojej, korkowca. Nigdy mi rodzice nie pozwolili, dobra, żebym miał korkowca.
0: Parę razy huk dużo większy.
1: Strzelałem parę razy z korkowca dzięki kolegom, ale w domu
0: ja miałem taką przygodę, że mimo ostrzeżeń...
1: On miał iglicę, prawda? Miał taką gwóźdź.
0: Oczywiście był jak prawdziwa broń, że wpychało mu się w lufę ten korek i ja trzymając za rękojeść wpychałem korek, a jednocześnie...
1: To było bardzo niebezpieczne.
0: Niechcący nacisnąłem spust i korek mi wypalił żywe ciało w dłoni mojej. Świercząca rana.
1: Postrzeliłeś się.
0: I taki zapach jak z grilla.
1: Widzisz, moi rodzice właśnie mówili mi o różnych takich przypadkach. Nie wiem, czy akurat to był twój przypadek.
0: O mnie mogli mówić.
1: No właśnie. Więc chyba o tobie mi powiedzieli i w związku z tym ostrożnie mi nie pozwolili. Znaczy, co tam ostrożnie? Ojciec powiedział, korkowiec nie w moim domu.
0: No i się skończyło. A ja miałem jakiś bardziej wyrozumiałych rodziców, a może mniej przezornych. Nawet doszło do tego, że kiedyś, podczas wakacji, co prawda, pożyczyłem od kolegi wiatrówkę, czyli to już była broń bardzo poważna, jednostrzałowa, ale jednak wiatrówka.
1: Już się postrzeliłeś?
0: Nie. Chciałem znaleźć cel. Strzelanie w powietrze jest bez sensu, bo nawet nie widać, gdzie on leci, ten mały pociszczek.
1: Chyba, że strzelasz do ptaka.
0: Ale widzisz, no, do ptaka nie, bo mi ptaka było szkoda, a nóż bym trafił i było mi przykro.
1: Zdrowego ptaka oczywiście.
0: Nawet chorego, jakbym zastrzelił, to też nieprzyjemnie. Ale wybrałem taką drewnianą ściankę w ogrodzie i strzelałem do tych desek. Przy czym, jakby w zapale strzelania nie zwróciłem uwagi, że ta ścianka jest tylną ścianką wygódki, czyli małego klozeciku.
1: Czyli postrzeliłeś polnego, załatwiającego się sąsiada.
0: I nagle drzwi się otwarły i wyskoczył z nich ze spuszczonymi spodniami emerytowany pułkownik Wojska Polskiego.
1: Wyskoczył przodem, bo siedział tyłem, prawda?
0: Znaczy siedział tym, czym się siedzi, kiedy się na dłużej idzie do wygódki.
1: No ale chodzi mi o jego usytuowanie w momencie strzału.
0: Ja strzelałem w tylną ściankę, czyli w kierunku jego pleców i dołu. I do dzisiaj nie wiem, czy udało mi się sforsować tę ściankę, bo ona miała pewne szpary między deskami.
1: Ale on wyskoczył i co powiedział?
0: On nic nie mówił. On robił coś takiego.
1: Miał ręce
0: raczej
1: podniesione? Czy...
0: Nie, trzymał spodnie, które miał na wysokości kola.
1: A, no to nie mógł podnieść. No, czy nie wiedziałeś, krzyczał... nie wiedziałeś, czy się poddaje?
0: Tego nie wiedziałem, bo ty by miał w górze. Ale miał białe kalesony.
1: A, poddawał się.
0: Sygnalizowało, że się poddawał i leciał w kierunku tam agrestu i krzyczał.
1: No popatrz, nie chciałem obroni, a tu doszedł korkowiec i wiatrówka.
0: I przygoda z pułkownikiem.
1: Niesamowite. No. To chyba coś muzycznego.
0: Muzycznego, absolutnie.

0: A więc sprawę zabawek strzelających już zakończyliśmy chyba.
1: Ja myślę, że w ogóle sprawę zabawek.
0: Tak?
1: Bo ja już więcej zabawek nie pamiętam, no takich znacznych zabawek.
0: A ja bardzo pamiętam jedną zabawkę, która sprawiła mi

0: Wtyczki były też wariant.
1: Była wtyczka. Tak. Ja pamiętam, że wkładałem taki wtyczkę tak. na drucik.
0: I problem z tym polegał na tym, że jak sobie zapamiętałeś, które pary dziurek świecą, to bez względu na to, jakie było pytanie, to znałeś odpowiedź.
1: Oczywiście, że tak. No słuchaj, no jeśli mówimy o zabawkach, to ja się teraz wciągnąłem, bo niestety pewną ilość godzin spędziłem przy ołowianych żołnierzykach.
0: O, to osobny temat jest, tak. Ale ja pamiętam, że oni gatunkowo nie byli najlepsi, bo mi się wyginali, urywały
1: byli najlepsi gatunkowo, to prawda, a poza tym strasznie brudzili.
0: Tak. No z nich się dobrze robiło ciężarki do Zośki.
1: Ciężarki do Zośki, oczywiście, że tak, a myślisz, że nasi słuchacze wiedzą, co to Zośka, bo to nie, tylko niektóre regiony tak. Polski, ale to przejdziemy później, jak będziemy mówili o grach podwórkowych.
0: Ruchowych, które mnie mniej ciekawią, ale jednak znałem.
1: Ale pamiętasz, a powiesz, które uprawiałeś?
0: Tak, żadnej. No, ale wróćmy do tych jeszcze takich bardziej statycznych gier, poza żołnierzykami ołowianymi. Miałem jeszcze żołnierzy z plastiku i pchełki, czyli żabki.
1: Pchełki, czyli żabki, do miseczki. Wojna.
0: Czyli nakryć.
1: Nakryć drugą pchełkę.
0: Na kocu się grało.
1: Na kocu, ale w koc bardzo miękko.
0: Taki dobry był koc z twardym podłożem.
1: I tylko jedna warstwa koca, prawda? Bo na dwóch warstwach to już, czyli na przykład na plaży pchełki w ogóle.
0: A właśnie, a pamiętasz, w co jeszcze na kocu można było dobrze grać?
1: Na kocu?
0: Tak.
1: W karty.
0: Nie, tam karty, no w karty, ale szczególnie na kocu dobrze się grało w ciupy.
1: W ciupy?
0: Tak.
1: O, to ciup nie znam.
0: Czyli w kości.
1: Znam kości, ale...
0: Kamienie, a nie kości z numerkami, tylko
1: takie
0: odrzucałeś, łapałeś.
1: Że to się coś tam łapa. Tak. To ja widziałem, że w to grają, ale nigdy do tego nie doszedłem.
0: Trochę grałem, ale nie pamiętam przepisów.
1: I co, dwa podrzucasz i...
0: Tak, i teraz już nie umiem grać. To podrzucało się jednego, potem łapałeś z tego koca drugiego i tego, co spadał rzucony wcześniej, łapałeś, już miałeś dwa w ręku.
1: Czyli to gra zręcznościowa bardzo.
0: Ja miałem ręce zręczne.
1: No widzisz, nie, ja grałem w pikuty, ale to nie na kocu.
0: O, w pikuty to ja byłem niezły. Udało mi się nawet jednej znajomej wbić w nogę pikuta.
1: Co ty opowiadasz?
0: Tak, bo się omsknął mi z palca i zamiast w ziemię, to niestety trafiłem w nogę.
1: A wszystko robiłeś? Brudka, nosek, usta?
0: Ale główka, czułko, wszystko.
1: Kolanko.
0: Może wytłumacz państwu, bo mogą nie wiedzieć.
1: Młodszy. To jest gra przy pomocy noża.
0: Noża. Ale nie kuchennego, takiego do obiadu.
1: Nie, tylko scyzoryk albo finka. Finka świetnie. Dobra. Świetnie się nadawała finka i chodziło o to, żeby z różnych części ciała tak pokierować nożem, rzutem, żeby on się wbił ostrzem w ziemię
0: tak.
1: I najlepiej się grało na piasku, czyli w okres wakacyjny,
0: albo
1: plaża.
0: Albo na takim mokrej ziemi nie za gęstej.
1: Albo w piaskownicy.
0: Piaskownicy nigdy nie
1: miałem. A widzisz, a u nas myśmy po szkole w ogródku jordanowskim była duża piaskownica i cały był taki kącik pikutowy. Przyglądali się malcy temu, bo to była gra niebezpieczna, prawda, dla starszych chłopaków. Pikuty były kontuzjogenne.
0: No w związku z tym, co zrobiłem, to mam dowód na to, tak, oczywiście.
1: Można też było sobie...
0: Ona z tym nożem poszła do matki w nodze.
1: A, to jakaś taka po prostu skarżypyta.
0: No trochę tak, chociaż mogło ją boleć.
1: A przeciąłeś sobie kiedyś część ubrania przy pikutach?
0: Ale nie część ciała, tylko ubrania.
1: Ubrania, tak.
0: Przeciąłem, a nawet raz udało mi się, to było straszne.
1: Ja sobie przeciąłem kolanko.
0: A ja raz rzuciłem, a to już nie były pikuty tak naprawdę, tylko chciałem to jak Indianie na filmach w drzewo wbić.
1: Tak.
0: Nóż i on poleciał niewłaściwym końcem, uderzył trzonkiem. Nie, to nie, już pan pułkownik już swoje załatwił, a tutaj drzewo.
1: Z wiatrówki, a potem zaraz nożem.
0: W drzewo trzonkiem nóż uderzył z taką siłą, bo ja taką miałem siłę, że się odbił, wrócił i mnie w brzuch uderzył ostrzem.

0: i przeciął mi koszulkę.
1: Nie opowiadaj.
0: No tak?
1: Straszna przygoda.
0: No straszna. Ja teraz nawet jak myślę, to mnie zimny pot oblewa, to może muzyka.
1: Ale musiałeś blisko tego drzewa stać bardzo.
0: Nóż przyleciał do mnie.

0: pikuty.
1: Pikuty, do pikuty już powiedzieliśmy. Coś jeszcze masz o pikutach do powiedzenia?
0: Nie. Zakończyliśmy na tym, że to była jednak niebezpieczna gra.
1: Niebezpieczna była gra. Ale gier, jak powiedziałeś, było dużo podwórkowo-polnych. No i Zośka, o której wspominaliśmy, była w pewnym okresie mojego szkolnego życia niezwykle popularna wśród kolegów.
0: Ja słyszałem, że Zośka dotyczyła zdecydowanie pewnych regionów Polski, tak? Że grało się w nią w Warszawie, najbardziej się grało w Krakowie.
1: Nie wiem, bo wtedy nie byłem w Krakowie.
0: No ja byłem, a u nas na przykład w Zagłębiu i na Śląsku w ogóle Zośka nie była popularna. Nie ja była? Pamiętam, że z Krakowa nauczyłem się tego od kolegów na wakacjach. Przywiozłem tę grę na podwórko i to była sensacja.
1: No, widzisz.
0: Ale nie spowodowałem jakiegoś wybuchu zarazy Zośką.
1: No Zośka, wyjaśnijmy tym, którzy nie wiedzą, była takim chwastkiem z kawałków wełny obciążonym ołowiem.
0: Tak.
1: W związku z tym, zgodnie z prawami fizyki, jak się podrzuciło, to na troszkę jak lotka od Babingtona spadała ciężar...
0: Babingtona.
1: Nie, no,
0: to mówisz o jakiejś innej lotce, o tej której samej lotce, ja nie znam.
1: Babingtonowa lotka obciążona spadała, tylko trzeba ją było nie rakietką, tylko
0: nogą,
1: butem konkretnie podbijać i różne figury, których nigdy nie opanowałem, przy tym robić.
0: Czyli tak zwane kapki.
1: Słucham?
0: Czyli kapki. No takie podbijanie piłki nogą, to jest kapka tak zwana.
1: Piłkarz był kapka taki.
0: Ha, swoją drogą. Ja on nawet nie wiem, czy on był mistrzem kapki, ale tak się to nazywało. Kapka.
1: Aha, to tego nie wiedziałem. No ja nie kapkowałem zresztą.
0: A w Zośkę grałeś?
1: Nie. Obserwowałem. Sędzią byłem chyba też.
0: No tak, bo to jednak gra ruchowa.
1: Ruchowa. Prawda?
0: No, dodajmy do Zośki, jeszcze nie wchodząc w gry przy pomocy piłki, że dużo było gier, które odbywały się na podwórku porysowanym.
1: No bo trzeba było stworzyć warunki do uprawiania gry, na przykład w klasy.
0: Na przykład państwa, w klasy.
1: Komórki do wynajęcia.
0: Które to klasy były raczej grą dziewczęcą.
1: No, ale ja trochę grałem.
0: Ja też grałem, tak. Bardzo nawet, lubiłem. I lubiłem takie, pamiętam, przystanki.
1: To znaczy, że przestawałeś grać?
0: W trzeciej klasie był przystanek, że tam można było stanąć na dwóch nogach.
1: A, no tak, a na końcu było niebo.
0: Niebo było?
1: Tak.
0: Do tego nie pamiętam. No, a co było w niebie?
1: Nic, trzeba było nawrócić w niebie. Na dwóch nogach wykonać obrót o 180 stopni i wracać po tym diagramie.
0: Mhm. A pamiętasz, że się w rogu rysowało taką kreskę?
1: Ja nie rysowałem.
0: A przepraszam. Właśnie chciałem zapytać, do czego ona służyła, bo to coś oznaczało.
1: Nie jestem w stanie ci powiedzieć. Ale jeszcze też rysowało
0: chłopek.
1: Się...
0: Chłopka. W chłopka.
1: W gazdę się grał.
0: W gazdę? Nie wiem.
1: Nie grałeś w gazdę pieniążkami? Się rzucało do takiej bramki?
0: Nie.
1: A w ścianki grałeś?
0: Nie. W Cymbergaja grałem.
1: Ale nie Cymbergaj na stole. Na asfalcie nie mogłeś grać Cymbergaja.
0: Nie, kamień w klasie
1: grałem. Ale ścianki, że uderzałeś o ścianę i spadała moneta i musiała przykryć inną na podwórku.
0: To chyba z bazaru jakiejś gry.
1: Z jakiego bazaru? Z bazaru to trzy karty, ale ja to nie grałem. Czyli bardzo masz słabe dzieciństwo.
0: Będę polemizował, bo ty nie grałeś w chłopka, no.
1: No, a chłopek to co było?
0: Był narysowany chłop i miał takie ramiona i głowę i bardzo trzeba było robić taką figurę, bo się skakało.
1: To w klasy.
0: Nie, klasa była z kamieniem.
1: Rzucało się.
0: Nie rzucało się, tylko nogą się popychało przecież,
1: no tak,
0: kamień.
1: Można było popchnąć.
0: I jak kamień był na linii, to była skucha.
1: No tak, no dobra, a chłopek?
0: A chłopek był bez kamienia w ogóle, tylko trzeba było się tak skakać i rozkraczać, tak?
1: No to klasy tak samo, to tylko inny wariant.
0: Chłopek, oczywiście. Był narysowany chłopek, to nie była klasa.
1: Mógł być chłopek narysowany, mógł być chłopek, no. A poza tym jeszcze były te komórki do wynajęcia, były. No, no i to obrzydliwa gra, w to się nie bawiłem. Skakanka.
0: Skakanka?
1: Męcząca.
0: No tak, to prawda, to prawda. Też nie byłem mistrzem. Mimo, że to taka sprawnościowa gra, z której korzystają nawet zawodowi sportowcy.
1: Niech sobie korzystają, ale jeszcze był taki wariant, że się nie samemu kręciło tym sznurkiem.
0: Tylko koleżanki kręciły.
1: Koleżanki kręciły i...
0: Można się było zaplątać
1: i
0: między nogami.
1: I się wywalić na ten ciężki bardzo do zniesienia twardy.
0: Na ryj to nie wiem, ale między nogami to pamiętam.
1: Też boli.

0: nadeszła smutna chwila zakończenia tego spotkania.
1: To już nie będziemy mówili o grach?
0: Będziemy w następnym naszym odcinku, a teraz może zakończmy jeszcze o czymś, o tych podwórkowych grach, których dotąd nie wymieniliśmy. Było coś jeszcze?
1: Oczywiście,
0: gry z piłką przede wszystkim różne.
1: No, gry z piłką, czyli na puste bramki, do jednej bramki, trzy rogi, jedenastka.
0: Dwa ognie.
1: Dwa ognie, ten ubijany?
0: Zbijany.
1: Tak. Nie ubijany, tylko zbijany. No, jeszcze były główki. Bardzo poważna gra.
0: Tak, jak kapki, tylko główki.
1: Nie, no główki, gra w główki była grą wyczerpującą. Przychodziło się do domu z bardzo umorosaną jedną stroną czoła.
0: Główki.
1: Bo się grało czołem.
0: Tak.
1: Była klipa.
0: Klipa?
1: Tak.
0: Pamiętam tę nazwę.
1: Rysowałeś koło, prawda? I dwa patyki.
0: Patyki.
1: I patykiem wyrzucałeś drugi patyk.
0: A ten bez piłki.
1: No to bez piłki,
0: tak. O, tak jednym tchem powiedziałeś, myślałem, że to główka i klipa to prawie to samo. To
1: nie. Klipa z główką nic nie miała wspólnego. To raczej przypomina pewną... A to nie jest odmiana. Chciałem powiedzieć o znacznej grze amerykańskiej, ale to nie jest to.
0: Chociaż futbol też, amerykański?
1: Nie, futbol amerykański. Ale też się biegało od stacji do stacji, żeby...
0: takie bejsbolowate.
1: Patyczek przenieść, prawda? To,
0: no. A w Serso grałeś?
1: No w Serso oczywiście, że grałem.
0: Nikt już chyba dzisiaj poza starcami nie pamięta, co to było Serso.
1: Dwa miecze.
0: Tak. takie patyki.
1: Takie patyki, takie bambusowe, prawda? Tak. Albo trzcinowe, jakieś takie z giętkiej trzciny. I kółeczko. I trzeba było wygiąć tą trzcinę.
0: No co wygiąć?
1: No bo ona była właśnie...
0: Kółeczko nakładałeś na miecz.
1: Na miecz i wyrzucałem to w stronę partnera.
0: Który musiał na ten swój złapać. Miecz. To takie troszkę jak frisbee później, tylko że frisbee było bez miecza.
1: No tak, zdecydowanie inne, bo właśnie bez miecza. Miecz był bardzo ważny, miecz był katapultą po prostu tego.
0: Co przywodzi mi na myśl procę, ale to jest broń palna i o tym mieliśmy nie mówić.
1: Nie, proca nie jest grą palną.
0: Jak to, no przecież strzelasz pociskiem i on leci.
1: No ale to nie jest związane z prochem.
0: No z prochem nie.
1: Z prochem jest związany zwyczaj...
0: Klucz,
1: no zwyczaj wielkanocny, prawda?
0: Rozwaliłeś kiedyś klucz?
1: Oczywiście, że tak. To było niebezpieczne, ale już tego rodzice nie kontrolowali. Wkładało się siarkę do klucza.
0: Z zapałek, z łebków.
1: No, oczywiście, że tak. I potem gwóźdź.
0: Tylko nie dawałem instrukcji, bo dzieciaki będą się nadawać. No i taki klucz już nie ma teraz. Przez klucza jale nie strzelić.
1: Nie, oczywiście, że nie.
0: To chodzi.
1: No to co, żegnamy się?
0: Tak.
1: Tym optymistycznym.
0: Szkoda, że nie mam przy sobie kaliflorku, bo bym strzelił na koniec.
1: A co to jest kaliflorek?
0: No wybuchy się robiło z kaliflorku i można było jeszcze spalić kopcia, klisze. I wtedy było.
1: A ja miałem do czynienia z karbidem.
0: A to widzisz na Śląsku inaczej. Przepraszam, zagłębię.
1: No tak.

0: Barszcz.
1: Sosnowskiego.
0: Z Ligurecka.
1: I Sosnowski.
0: Trują o muzyce. W kolejnej audycji Barszcz Sosnowskiego, czyli Górecka i Sosnowski trują o muzyce, witają Państwa niezwykle serdecznie.
1: Górecka.
0: I Sosnowski.
1: Dzisiejszą audycję nazwaliśmy tak w sumie roboczo kartka z kalendarza, dlatego że ostatnio było strasznie dużo rocznic ważnych.
0: To może ja teraz zakomunikuję i przeczytam prosto z kartki wszelkie daty, które zainspirowały nas do dzisiejszej audycji. 16 września 1925 roku urodził się absolutny mistrz B.B. King. 18 września 1970 roku zmarł absolutny mistrz Jimi Hendrix, a 23 września 1930 roku urodził się Ray Charles. W związku z tym postanowiliśmy przypomnieć kilka ich utworów.
1: Tak, i zaczniemy od numeru Mess Around, od którego kariera Raya Charlesa nabrała tempa. To jest numer z 1953 roku, ale żeby było ciekawie, to tej piosenki nie napisał wcale Ray Charles, tylko pracownik Atlantic Records, który nazywał się Ahmed Ertegun. Może niech Sosnowski wypowie jego imię i nazwisko, bo on zna turecki, a to był Amerykanin tureckiego pochodzenia.
0: Mówisz zapewne o Ahmecie Ertegun.
1: No widzicie Państwo, jednak tak, trzeba się uczyć języków obcych.

Kolejnym wielkim hitem Raya Charlesa, również nie napisanym przez samego Raya Charlesa, był utwór Hit the Road Jack. I tutaj nie chciałbym już prezentować tego najsłynniejszego wykonania, czyli wykonania Raya Charlesa, ale specjalnie dla Państwa zagrają w tej chwili Casey Abrams i Hayley Reinhardt. Piosenka Hit the Road Jack.

I teraz zupełnie zaskakująco okazuje się, że Ray Charles miał wpływ nie tylko na rozwój muzyki jazzowej, bluesowej, ale też muzyki klubowej. I na dowód tego chciałbym, żebyśmy posłuchali utworu I Got a Woman w wykonaniu zespołu Rude Dog z Rayem Charlesem. I akurat właśnie ten numer, I Got a Woman, to jest numer już napisany przez Raya osobiście własnoręcznie. I po ukazaniu się tego singla on stał się ogromną gwiazdą, więc to był taki drugi kamień milowy w jego karierze.

Jedną z moich ulubionych piosenek wykonywanych przez Raya Charlesa był utwór zatytułowany Georgia, Georgia on my mind. Myślę, że to jest doskonały moment i doskonała okazja do tego, żeby zaprezentować tą piosenkę w zupełnie innym wykonaniu. Nagranie pochodzi z koncertu Vince Arnolda and the Avengers z 1963 roku i jest to pierwsza rejestracja wykonania pewnego artysty, który już kilka lat później stał się niezwykle sławny.

To był oczywiście Joe Cocker. A teraz już przechodzimy do Jimiego Hendrixa. Jest to jeden z takich artystów, których nagrania szczególnie lubię w wersji live. Dlatego teraz będzie wersja z koncertu w Sztokholmie z 1969 roku, a utwór nosi tytuł Fire.

0: Czy jak słuchasz Hendrixa, to bardziej podoba ci się jego gra na gitarze, czy śpiewanie?
1: Trudno mi powiedzieć. Chyba jego fenomen na tym polegał, że to się tak nawzajem przenikało.
0: Ja myślę, że wszystkie trzy gwiazdy, których piosenki prezentujemy dzisiaj, miały właśnie tą wspólną cechę, że byli cudownymi wokalistami, a jednocześnie wspaniałymi instrumentalistami. Równie dobrym wokalistą i pianistą w tym wypadku jest specjalista od coverów Jamie Callum. I tutaj chciałbym Państwu zaprezentować jego wykonanie piosenki Hendrixa Wind Cries Mary.

is Mary. A broom is drearily sweeping.

Nie mogłoby być tej audycji bez utworu Little Wing, ale żeby nie było nudno, to ja też zaproponuję wykonanie Erika Claptona w duecie z Sheryl Crow.

0: Cheryl Crow! Cheryl Crow!
1: Kolejnym zupełnie niespodziewanym duetem, jaki chcielibyśmy Państwu zaprezentować, będzie wspólne wykonanie piosenki Crosstown Traffic. To piosenkę tą zaśpiewają dla Państwa wprost z przystanku Woodstock Anio Rusowicz i Gienek Loska. Kolejna cudowna postać świata muzyki, która odeszła przedwcześnie. Anio Rusowicz i Gienek Loska, Crosstown Traffic.

0: Bardzo się cieszę, że udało Ci się tutaj taki piękny polski akcent wpleść.
1: Sam jestem zadziwiony moją ogromną, nawet nie wiem jak to nazwać. I tym magicznym sposobem przechodzimy do kolejnej legendarnej postaci. Jak Państwo się domyślają, jest to postać giganta bluesa, czyli B.B. Kinga. Na początek proponuję piosenkę Every Day I Have the Blues w wykonaniu Brother Yusefa. Nagranie również live.

0: To ja w takim razie proponuję najbardziej czadową babcię na rynku show biznesu.
1: Mówisz o Maryli Rodowicz?
0: Nie, o Tinie Turner. Chociaż Maryla depcze jej po piętach, trzeba powiedzieć.
1: Ja myślę, że razem stoją na podium.
0: W każdym razie Tina Turner swojego czasu nagrała cover utworu Rock Me Baby i teraz właśnie go posłuchamy.

0: Naszą audycję zakończymy utworem B.B. Kinga, którego chyba nigdy nie słyszałem w żadnej stacji radiowej. Będzie to utwór zatytułowany Lucille. Chyba nikt z tak ogromnymi emocjami i takim przywiązaniem nie napisał piosenki o swoim własnym instrumencie. Można by nawet rzec, że jest to swego rodzaju wyznanie miłości. Nie sądzisz?
1: Faktycznie. Chociaż trzeba przyznać, że w wielu gitarzystach jest jakieś połączenie z ich gitarą, że tak traktują w taki jakiś osobisty sposób właśnie gitarę. W przeciwieństwie do Sosnowskiego, co prawda, ale często
0: ale
1: się tak
0: popatrz
1: zdarza.
0: Na jednego z bohaterów dzisiejszej audycji, czy wyobrażasz sobie, żeby B.B. King roztrzaskał swoją Lucille na scenie, tak jak to na przykład był w zwyczaju robić Jimi Hendrix?
1: No dlatego myślę, że jest tak interesujące, że nasi bohaterowie są bardzo różni. Czyli ty jednak bardziej jesteś bliższy Jimiemu niż B.B. Kingowi, jeśli chodzi o twój stosunek do gitary?
0: To absolutnie zależy od pory roku. Ślicznie Państwu dziękujemy za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Zapraszamy na kolejne.
1: W piątki po godzinie 11 i na powtórki w soboty po godzinie 18. W dzisiejszej audycji z ogromną przyjemnością muzykę prezentowali dla Państwa
0: Sosnowski
1: i Górecka.
0: Do usłyszenia.

0: W Radiu Baobab słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: Żligurecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce.
0: Radio Baobab.

0: I dwaj dorośli mężczyźni, jak sobie coś powiedzą, to dotrzymują słowa. Mieliśmy się spotkać, żeby porozmawiać i oto jesteśmy.
1: Tak, ja chciałbym przypomnieć tytuł audycji.
0: Proszę bardzo.
1: Między nami dziadami.
0: Tak, tak, rzeczywiście taki tytuł. To nas dotyczy?
1: Nie, to nie dotyczy nas, to jest tylko taki rodzaj metafory.
0: I trochę żartu.
1: Bardzo nawet dużo żartu jest. I to świadczy o tym, że mamy dystans do siebie, do swojego...
0: Dziadostwa. Przepraszam.
1: Proszę państwa, w audycji tej, żeby nie przedłużać sprawy tytułu, wspominamy okres naszego dzieciństwa, różne sprawy z tym związane, dzieciństwa, może troszeczkę wiek również późniejszy. I ostatnia audycja, w której wspominaliśmy, dotyczyła gier i zabaw.
0: Tak, i sporo wymieniliśmy.
1: Sporo wymieniliśmy, ale doszliśmy do wniosku, że jeszcze musimy wymienić ich więcej, bo w ogóle właściwie wszystko to, o czym mówiliśmy, dotyczyło sprawy podwórka.
0: Zgadza się, tak.
1: Chociaż, nie, jak mówimy o zabawach, no to nie, nawet podwórka chyba nie skończyliśmy merytorycznie.
0: No ale każdy z nas troszkę inaczej to pamięta i w co innego się bawił, więc jakiś obraz powstał, myślę. Nie,
1: no tak, tylko mówiliśmy o konkretnych grach, ale czy ty na przykład, bo chciałem zapytać, żeby to skonfrontować, czy tu w waszym regionie, w Warszawie...
0: Tak, na Mazowszu.
1: Na Mazowszu. Nie. Czy bawiliście się w rycerzy, ale tak poważnie, żeby robić sobie cały osprzęt rycerski i toczyć wojny?
0: Ja miałem
1: tarcze, miecze.
0: Miecz miałem z tektury. Złamał mi się, zanim stoczyłem pierwszą walkę. Ze smokiem zresztą chyba miałem.
1: Ale złamałeś go uderzając z nim w coś?
0: On był na tyle nie najlepszej konstrukcji, że pamiętam, unosząc go chyba złamałem już.
1: Aha.
0: Opór powietrza spowodował złamanie mojego miecza.
1: No bo u nas to były bardzo poważne sprawy.
0: Były zbroje, miecze, konie. Jeździłeś na kucu?
1: Nie, kuca nie miałem, konia też nie, ale osprzęt był bardzo poważny. Tarcze były duże i nie były to tarcze tekturowe, tylko drewniane i były malowane.
0: No, nieźle, nieźle.
1: I powiem ci, że był tylko jeden podstawowy problem.
0: Kto ma być hitlerowcem?
1: Dokładnie. Nikt nie chciał być krzyżakiem. I tutaj właściwie mógłbym ten temat, znaczy nie, powinienem go zakończyć, bo nie dochodziło do poważnych bitew, bo nie, były tylko takie pojedynki rycerskie, ale przyjaciół z przyjaciółmi. No.
0: A propos pojedynków, nie wiem, czy to można zaklasyfikować jako zabawę, ale pamiętam dokładnie sytuację w szkole u mnie, kiedy dwóch kolegów, jeśli dobrze wspomnę, Rysiek i Andrzej chyba.
1: Na studiach?
0: Nie, nie, w szkole. Postanowiło się pojedynkować na pięści.
1: Tak.
0: O to, który z nich będzie mógł pójść z Halinką do kina. Chodziło o kobietę.
1: Czyli kto nie żyje...
0: Ten nie idzie.
1: Ten nie idzie.
0: Tak. Żeby było sprawiedliwie, sekundantem został Marek. Poszli na ubitą ziemię, która znajdowała się w okolicach ulicy Tamka w Warszawie.
1: Tak.
0: I kiedy już było widać, że trzeba się zacząć pojedynkować, naszły ich wątpliwości.
1: Żeby to przedyskutować.
0: Czy to opóźnić moment rozpoczęcia walki, czy właśnie jeszcze negocjować. Natomiast sekundant i sędzia był Marek. On był trochę grubawy i on się denerwował, że się może spóźnić na obiad. I zachęcał ich, żeby rozpoczęli pojedynek, bo on już musi zaraz, bo zupa stygnie. I niestety, to wiem na pewno, byli jacyś świadkowie z oddali obserwujący tę walkę. Sprawa zakończyła się niespodziewanie, ponieważ dwaj konkurenci do
1: Marka
0: pobili Marka i poszli sobie.
1: Marka sekundanta.
0: Sekundanta, tak.
1: To on obiad z opóźnieniem...
0: No z opóźnieniem, może nawet z kłopotami, bo kto wie, czy nie dostał w okolice...
1: Wargi, ust.
0: Wargi czy zęba, tak.
1: Może troszkę muzyki?
0: Może uprzejmie.

0: gry i zabawy, ta muzyka mnie skłoniła do uświadomienia sobie, że przecież w różne gry i zabawy, szczególnie we wcześniejszym okresie, bawiliśmy się na prywatkach tak zwanych. Czy to jeszcze z rodzicami pod ich okiem, czy później już bez.
1: No słuchaj, to nie jest temat frapujący dla mnie, ponieważ dlatego, że w momencie gry i zabawy się zaczynały zwykle, jak ja wychodziłem z prywatki.
0: A nie mogłeś znieść prywatek?
1: Nie, po prostu nie miałem pozwolenia na chodzenie na prywatki.
0: W ogóle? Czy do chodziłem, pewnej godziny mogłeś wyjść?
1: Powiem szczerze, dobrze?
0: No spróbuj.
1: Byłem do pewnej godziny na prywatkach.
0: Tak.
1: Ale w oficjalnej wersji nie byłem na prywatce.
0: No tak, to było utrudnienie.
1: Inaczej mówiąc, w tej sprawie kłamałem.
0: No, po latach można się przyznać, to już chyba przedawnienie.
1: No chyba czy, tak.
0: No to miałeś koszmarne dzieciństwo i młodość.
1: No od tej strony miałem koszmarne dzieciństwo i młodość.
0: Bo tak. Ja chodziłem i pamiętam różne, na początku jeszcze, kiedy były albo mamy, albo ciotki, jakieś tam się plątały po tych pomieszczeniach, gdzie była prywatka, oczywiście bez żadnych wyskoków. To były gry i zabawy. Jedną pamiętam, tylko
1: pamiętam co najmniej trzy prywatki, w których wychodziłem wtedy, kiedy Paul Anka zaczynał wolne numery.
0: No straszne.
1: No straszne.
0: Ale można było tak, można było grać we flirt towarzyski.
1: Nie grałem.
0: To były karty z napisanymi na sobie różnymi. Najgorszy flirt był taki mądralski, co były takie cytaty z różnych dzieł literackich. Nie było na przykład, czy mogę cię pocałować w twarz, tylko było napisane, twoje lica pięknością swoją zachwycają urodę moją. I się podawało taką kartę i były numerki przy tych cytatach i zdaniach i mówiłeś zakrytą kartę, na przykład koleżance Jadwidze i mówiło się siódemka. Ona czytała Jadwigo, masz przepiękne usta i się rumieniła.
1: Wiesz co, wydaje mi się, że nawet dobrze, że nie grałem.
0: Dlaczego?
1: No dlatego, że to ja byłem zawsze za tym, żeby skracać okres adoracji, a to tak...
0: No ale no przynajmniej jak nie znałeś osoby, to od razu mówiłeś...
1: No przychodziłem i mówiłem...
0: Pokaż, jak się całujesz?
1: Nie, no nie, tak nie mówiłem, ale przedstawiałem się i po prostu po co mi karty?
0: Jestem Krzysiek, pokaż, jak się całujesz, tak?
1: No, to nie, to ja znaczy lubiłem... mogę cię pocałować.
0: Nie, ja lubiłem ten romantyczny okres wstępnej takiej flirtującej
1: przy
0: gry.
1: Pomocy kart?
0: Między innymi. Najgorsze, jak one były takie flirty beznadziejne, gdzie na przykład było...
1: Ten pokaż lico też był jest beznadziejny.
0: Który?
1: No pokaż lico, co mówiłeś.
0: No to beznadziejne, a były gorsze, że były takie powiedzenia nic nie mające wspólnego z flirtem i jego następstwami.
1: Na przykład.
0: Na przykład, jeśli na twej drodze legł kamień, nie omijaj go, lecz usuń.
1: Och ty.
0: No i co z tym zrobisz?
1: No nie, potwierdzam. Dobrze, że mnie ta gra ominęła.
0: Ja lubiłem flirtować, a się lubiłem to, do czego flirt prowadził. Nawet raz pamiętam, z Jolą się zaflirtowałem. Nie mogę w szczegóły wchodzić, bo to już było dość śmiałe. Ale jak już właśnie zaczęło się śmiało, to pukanie było do drzwi pokoju i mój kolega Andrzej mówił, już twój czas, teraz ja cię zmieniam przy Joli. I musiałem wyjść.
1: O, kochany. No. To po prostu to właściwie się cieszę, że nie byłem w twoim towarzystwie w tamtych czasach.
0: Dlaczego?
1: A właśnie Andrzeja.
0: Andrzeja, no Andrzeja, o to chodzi.
1: Tak.
0: No wrócimy do tych gier prywatkowych, a na prywatkach co
1: było jeszcze
0: bardzo
1: inne?
0: Tak. Opowiem chyba, jak nie będę się wstydził, a ważne na prywatkach była muzyka.

0: musiałem przejąć inicjatywę w świetle twojego wyznania, że...
1: No, krótko na prywatkach bywałem.
0: Nie bardzo, a ja chciałem powiedzieć, że i na tych prywatkach prawie dziecięcych, i na tych nastoletnich różne gry były stosowane. Na przykład musisz znać te gry, nawet jeśli na prywatki nie chodziłeś. Powiedzmy, gra w głuchy telefon.
1: No, gra w głuchy telefon znam.
0: Bardzo zabawna, dużo śmiechu, przekomarzania, prawda?
1: Tak. To samo dotyczy pomidora.
0: Pomidora. Ja pamiętam, że miałem taki patent na pomidora, na wytrzymałość.
1: Wesoła prawie. Jest też gra w butelkę.
0: To zaraz do tego dojdziemy. Nie sądzę, że w to grałeś, skoro nie chodziłeś na prywatki.
1: On grałem na wakacjach.
0: A, to można. Pomidor polegał na tym, mój patent, że mówiłem do kogoś pomidor, ten odpowiadał pomidor i ja mówiłem dalej pomidor w kółko, aż nie wytrzymywał. To długo trwało, ale wygrywałem zawsze.
1: Rozśmieszałeś przy pomocy pomidora.
0: Przy pomocy, tak.
1: Jego własną bronią.
0: Była...
1: Czy mogę przejąć od ciebie ten patent? Jakbym chciał
0: proszę,
1: czasem zagrać.
0: Dobra. Była też bardzo zabawna gra, właściwie trudno powiedzieć gra, ponieważ nie wyłaniało się zwycięzców. Czy ja mogę powiedzieć słowo? Mogę chyba. Otóż zabawa, nie gra, polegała na tym, że ktoś wymieniał nazwę ulicy w Warszawie i zawsze po nazwie musiał powiedzieć dupa. Wiele było śmiechu, na przykład
1: Marszałkowska dupa?
0: Albo Wspólna, albo Śliska.
1: A,
0: to ci było
1: w ten
0: dopiero,
1: sposób,
0: co?
1: MDM, dupa.
0: No to nie, bo to nie jest ulica zresztą.
1: Ale śmiesznie bardzo.
0: Tak, Chorza.
1: Ale mi rozśmieszyłeś,
0: no,
1: naprawdę.
0: Tak, no, więc właśnie,
1: Wspólna
0: ja
1: była, Chorza, jeśli, Kręta.
0: Jeśli chodzi o mnie, to ja mieszkałem na Dobrej.
1: Dobra.
0: No proszę.
1: Złota.
0: A, to już może nie musimy grać, bo ja już to grałem. I dochodzimy do tej butelki.
1: A Niepodległości?
0: No pewnie. Jerozolimska.
1: No, tak.
0: Do tej butelki, która była grą już śmiałą dość.
1: Ale bez brzydkich wyrazów.
0: Absolutnie. No chyba, że komuś się wymsknęło. Siadało się...
1: W ferworze tej poprzedniej zabawy.
0: W krąg. Butelkę najchętniej po winie, bo wtedy raczej wino. Nie mocniejsze napoje. Wino. Słodkie bardzo. Stołowe. Maślacz.
1: Na Krima.
0: Czy tak? Albo na droższych przyjęciach ciociosan.
1: Ciociosan, tak jest.
0: Ohydny, ziołowy, słodki ulepek. I tę butelkę się kręciło i na kogo ona dzióbkiem pokazała, ten musiał...
1: Ten musiał wypełnić żądanie.
0: A jeszcze taką prostą wersję znałem, że musiał coś z siebie zdjąć.
1: Aha, no tak, żądanie. Tak, tak. No ale to zdjęj mi koszulę.
0: No. No, może być takie. I się grało aż do chwili, kiedy...
1: Jeden pan był nago.
0: Dlaczego pan? Ja chodziłem na takie, żeby panie się roz...
1: Ale to się jedynym panem?
0: Nie, nie, dobrze, to ja możesz robić co chcesz. Teraz, co prawda, władze Warszawy nie lubią takich, ale ja ci nie będę bronił.
1: Nie, nie, no ja mówię, że to nie zawsze było tak. Chciałem powiedzieć, że
0: ja
1: się...
0: Tak, ale już nie kręć troszkę. Brokeback Mountain, to wszystko. Nowa moda, oczywiście, rozumiem.
1: Słuchaj, a powiedz mi tak, czy... mnie się wydaje, że ta gra to jest taką akurat grą, która przetrwała do dzisiaj.
0: Butelka?
1: Tak.
0: Tak, tylko inne butelki są teraz w robocie.
1: I czy to ona nie jest taką grą pijaków po prostu?
0: Krzysiek, ja coraz bardziej jestem zdziwiony, słuchając twoich uwag. Ty musiałeś się w zupełnie innym środowisku kształcić prywatkowym.
1: Nie, no, ja znam to, ja właśnie słyszałem.
0: Aha,
1: opowiadania
0: z drugiej ręki, tak.
1: Z drugiej ręki, no, że tam ktoś się rozebrał, bo przegrał, czy coś.
0: Ja mam taką propozycję. Posłuchajmy muzyki, a ty sobie przypomnij ileś jakichś ciekawych nazw ulic, może z twojego miasta.

0: tutaj w czasie utworów muzycznych uświadomiłem sobie, że ja a propos tej gry z ulicami...
1: Tak, jeszcze się to widzę tutaj. No.
0: Że mógłbym być partnerem dla ciebie, prawda? Bo ty na dobrej,
1: tak.
0: A ja na miłej.
1: No rzeczywiście, ten, moglibyśmy do końca audycji tak sobie barwnie te różne nazwy przypominać.
0: Jeśli chodzi o wspomnienia, bo ta tak. Miła potem, znaczy potem, nie tak dawno, parę lat temu została zamieniona w Kiepury.
1: No też jest dobrze.
0: Ale nie, już nie moja.
1: A no tak.
0: Prawda? Tylko wyraźnie jego.
1: Dobrze, gry inne.
0: Byliśmy... No gry inne szkolne. Oto wspomniany już Cymbergaj, zdecydowanie, prawda? Przerwy zajęte, stoliki
1: ja
0: porysowane.
1: Dwa warianty Cymbergaja.
0: Jakie?
1: Jeden to było takie w trójkąty jakby, że się podchodziło do bramki przeciwnika, mając trzy monety. Każdy strzał musiał być między dwoma pozostałymi. Dość takie charakterystyczne i to się fajnie grało. A drugi, no to była normalna rozgrywka między dwoma zawodnikami.
0: Najważniejszy grzebień.
1: Grzebień albo kawałek plastiku jakiś taki ekierka. Przystosowany. Bywało, że lusterkami grali niektórzy.
0: Ale ekierka też była dobra.
1: Dobra, była ekierka. No i potem przepisy i oczywiście bramka nacięta na krawędzi stołu czy ławki, a w razie wątpliwości trzymało się palcami.
0: No tak.
1: Ograniczało się bramkę.
0: To mogło być bolesne.
1: Przy mocnym uderzeniu. Palec, tak.
0: Gra lekcyjna to były okręty, prawda?
1: Okręty były, owszem.
0: Trafione, zatopione. Mhm. No, na przerwach graliśmy też, nie wiem, były duże takie myszki, gumki.
1: Myszki do wycierania.
0: Do wycierania, takie duże bardzo, prostokątne. To się je kopało, albo też taka namiastka hokeja trochę. Kijami też.
1: A kije jeszcze przynosili?
0: No w zimie, no bo jak mieliśmy lodowisko i graliśmy w hokeja. No
1: to... Grałem w hokeja, ale bez lodowiska.
0: A łyżwy?
1: Na sali gimnastycznej grałem.
0: Aha,
1: hokeja.
0: Na sali.
1: Na bosaka biegałem. Bardzo byłem bramkoszczelny. I jeszcze zabawy w szkole. To pamiętam takie troszkę głupsze, ale na przykład rzucanie do celu na tablicy narysowanego mokrą ścierką od wycierania tablicy.
0: Ach, to bardzo... Dlaczego głupie?
1: Takie mi się wydawało, że głupie, ale...
0: Głupie, jak dostałeś.
1: No jak dostałeś, jak w tablicę się rzucało.
0: No ale przechodziłeś, prawda, a panią uderzyłeś na przykład.
1: No to trzeba było bardzo uważać.
0: Szmata albo gąbka?
1: Szmata była lepsza.
0: Lepsza zdecydowanie, tak. Inaczej się rozpościerała.
1: Napięta szmata, dobrze, tak. A taka szmata po nocy, na pierwszej lekcji, to ona była sztywna, jakby była zrobiona z kamienia. Trzeba było ją...
0: Namoczyć.
1: Albo złamać wręcz, tak chrupało.
0: No, ale lepiej się moczyło.
1: No lepiej, tak.
0: No dobrze. No szkolne gry sportowe, no to rzecz normalna, prawda? Wszystkie też te, które...
1: Strzelanie z ołówka, znaczy... teraz nie wiem, czy są takie automatyczne ołówki rozkręcane. I ta rurka od ołówka była doskonała, bo się w paszczy żuło papier, kawałek zeszytu.
0: W kulkę się go robiło.
1: Taką naślinioną kulkę się wprowadzało.
0: To jest
1: językiem.
0: Przeniesione z Ameryki Południowej, prawda? Bo trucizna...
1: Plemiona, tak, trutka. Że ja nie pamiętam w szkole, żeby zatrute były te kawałki papieru. Czy raczej...
0: No były zatrute śliną, mogły być na przykład, mógłbyś mieć bakterie w sobie.
1: Tak, gonokoki czy coś. Się strzelało oraz strzelało się też cichaczem na lekcji. Gumka była zawiązana na kciuku i na palcu wskazującym.
0: Proca palcówka.
1: Tak, i strzelało się albo łagodniej z papieru, taki zwitek zagięty się robiło, albo nawet ze spinacza.
0: Ze spinacza to nie próbowałem.
1: Mój kolega ze spinaczem i z taką procą palcówką chodził w okolicach Sylwestra i niepostrzeżenie strzelał sprzedawcą w te balony, co je mieli w brukie wetknięte na kija.
0: No, to straszny kolega. No,
1: trochę był nieładny.
0: Andrzej?
1: Nie. Jusiek.
0: Rozumiem. No to co? Poproszę o muzykę.
1: Skoro Sylwestrze powiedziałem, tak. To warto się pokołysać.
0: Pójdziemy potańczyć.

0: Nasza wirtualna prywatka zbliża się do końca.
1: No właśnie, chciałem cię zapytać, czy były jeszcze inne zabawy na prywatkach wtedy, kiedy mnie nie było, ale z takich rzeczy, o których mówiłeś, to ja właściwie strzępy z opowiadań oczywiście znam tych różnych zabaw, ale nie powiedziałeś niczego takiego, co mnie straszliwie zdumiało, bo o ile przy grach podwórkowych powiedziałeś na przykład taką grę, której ja w ogóle nie słyszałem, a tutaj nie wiem, no bo butelka mi jest znana, flirt towarzyski też. I
0: tak. Są jeszcze dwie gry, które mogłyby cię wprowadzić do
1: zdumienia. Ta dupa, o, ta dupa mnie.
0: No widzisz. Tak. A jeszcze te dwie, ale tych dwóch nie mogę ci opisać publicznie, bo...
1: Państwo Miasto Rzeka?
0: Byłoby to, nie, to inteligencja, ale mówię o takich prywatkowych, które mogłyby spowodować zarzut.
1: A co sobie przypominasz Państwo Miasto Rzeka?
0: No, że na literę mówiło się A i w cichości liczyłeś B, C, D i tego. Ktoś drugi partner mówił stop i ty mówiłeś G na przykład i wtedy Grecja, Gorzów i tak dalej.
1: No, takim powszechnym numerem było, że mówiłeś A, ktoś mówił tam pół minuty już i ty mówiłeś B.
0: To takie małe oszustwo.
1: Tak. Były takie oszustwa. Byli specjaliści w takich oszustwach, bo mieli obcykaną jedną literę po prostu.
0: I wtedy recytowali błyskawicznie, czy wpisywali. No tak.
1: Wpisywali.
0: A, i jeszcze w kartofla mi się przypomniało.
1: W kartofla?
0: Grałeś kartofla?
1: Słuchaj, coś takiego było, no, coś ale nie pamiętam. Nie,
0: słuchaj, w kartofla. Na kartce wpisywałeś od jednego
1: powiedzmy do stu. A, oczywiście, i łączyło się.
0: Tylko nie wolno było linii dotknąć.
1: Nie wolno.
0: A jeszcze tam, gdzie dojechałeś, to takiego
1: no,
0: kartofla.
1: Jasne, przypomniałem no, sobie.
0: Ożywił
1: tak,
0: się, a na tak, sam koniec tak, mi się
1: bo to
0: ożywił.
1: Labirynt kartoflowy, prawda?
0: Kartoflowy, tak.
1: No dobrze, no.

0: Ja myślę, że tak jakby podsumować te wszystkie nasze opowiadania, no to nie było nudne to życie.
1: No, moje nie.
0: Sporo zabaw
1: było. Bo mnie wolno było chodzić na prywatki.
0: Aha, no to przepraszam. Do usłyszenia.

pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum. Z pamięci Krzysztofa Materny, czyli mojej. Pum pum. Proszę Państwa, bez kartki, z pamięci, z głowy. Mówię to, co mówię. Dzisiejsza audycja poświęcona będzie Markowi Grechucie i zespołowi Anawa. Mam ogromny szacunek dla dokonań Marka Grechuty, Kantego Pawluśkiewicza i Anawy. Mam związek emocjonalny z tym zespołem i z tymi osobami. Poznałem ich wcześniej, zanim odnieśli swój pierwszy wielki sukces. Był to, pamiętam, rok 68. Ja prowadziłem konferansjerkę w klubie Zaścianek w miasteczku studenckim w Krakowie. Występowałem na przemian z zespołem Krak 5, którego gitarzystą był późniejszy, najwspanialszy reżyser dźwięku w Polsce Jacek Mastykarz, realizator dźwiękowy wielkich widowisk plenerowych i musicalu Szalona Lokomotywa. Pamiętam piosenkę, którą zespół Krak 5 śpiewał, a studenci śpiewali i tańczyli. To była piosenka Ej ty głupi chłopie, baba ci dokopie. Może niewybredne słowa, ale ogromne zadowolenie publiczności powodowało, że ta piosenka przez zespół Krak 5 była wielokrotnie bisowana. No ale nie o zespole Krak 5 chciałem mówić. Chociaż nawiązując do tych wieczorów za ścianką, wspomnę jeszcze taką drobną historię, że powiedziałem naprzemiennie, bo raz był to Krak 5 i wtedy studenci tańczyli i studentki oczywiście, a czasem ćwiczył, właściwie grał niby do tańca kwintet Tomasza Stańki i wtedy nikt nie tańczył, a ja ćwiczyłem zapowiedzi, bo one trwały około 45 minut, ponieważ zespół Tomka Stańki znał tylko jeden utwór do tańca, była to Czacza, którą grali na zakończenie wieczoru tanecznego, a wcześniej ćwiczyli free jazz przed swoim pierwszym występem na festiwalu Jazz Jambory w bardzo dobrym zresztą składzie, między innymi z Janem Gonciarczykiem, Januszem Stefańskim na perkusji, Janem Jarczykiem na fortepianie. Proszę Państwa, za ścianą, za ścianka istniał klub Bambuco i w tym to klubie Bambuco ćwiczyła grupa studentów architektury z Markiem Grechutą na czele. Tam właśnie powstał ich kabaret. Wielokrotnie przychodziłem na ich próby. Przygotowali się do występu na festiwalu piosenki studenckiej w Krakowie. Marek był objawieniem tego festiwalu. W tym samym roku był objawieniem festiwalu opolskiego. Zaczęła się ogromna kariera Anawy i Marka Grechuty. Zaczęła się ogromna kariera kompozytorska Jana Kantego Pawluśkiewicza. Ja jednak w dzisiejszej audycji chciałem zwrócić uwagę na tę odmianę Anawy, którą ja osobiście lubię najbardziej. To jest konkretnie płyta Korowód, to jest już Anawa po pewnych zmianach osobowych, z dodatkiem dwóch wspaniałych muzyków, o których za chwilę będę mówił, ale najpierw chciałbym, żebyście posłuchali bardzo ważnego dla mnie, dla mojego pokolenia utworu, granego przez Anawę, utworu, który towarzyszył wszystkim uczestnikom słynnego studenckiego festiwalu Fama. Śpiewaliśmy ten utwór dniem i nocą, nocą i dniem. Nie tylko my, studenci, famowicze, ale również całe Świnoujście.

Świecie nasz. Świecie nasz to dla nas były klimaty hipisowskie, dla nas to były długie włosy, dla nas to, przepraszam, dla mnie to było pewnego rodzaju nieszczęście, ponieważ baczek mi wyrastał tylko z jednej strony, a właściwie jeśli nie miałem dwóch baczków, to się nie liczyłem po prostu. No i tak naprawdę liczyłem się na pół w świecie naszym. Niemniej jednak to były czasy, w których następowały w Krakowie wśród muzyków liczne przegrupowania. Wszyscy grali ze wszystkimi. Następowały różne konfiguracje. Z tych konfiguracji wynikały bardzo ciekawe brzmienia, nowe kierunki. To były czasy, w których po prostu takie wspólne muzykowanie było właściwie obowiązkiem i Kraków był jednym z ośrodków, która tę modę, jednym z ośrodków, które tę modę dyktowały. Chciałem Państwu jeszcze powiedzieć, że ogromny wpływ na brzmienie Anawy miało w ramach tych różnych konfiguracji przyjście do zespołu dwóch muzyków. Marka Jackowskiego, późniejszego założyciela grupy Manam, i Marka i Jacka Ostaszewskiego. Ci dwaj muzycy, którzy najbardziej byli hipisowscy ze wszystkich, a obok nich istniał jeszcze taki wspaniały mój kolega, z którym kiedyś byłem razem na studium wojskowym i z którym defilowałem w Lidzbarku Warmińskim, Tomek Hołuj, syn słynnego pisarza, perkusista, chodzący w białych chałatach z dużą ilością swoich potomków. Później do Anawy dołączył jeszcze Andrzej Zaucha i są nagrania, w których Andrzej Zaucha nie jest wokalistą zespołu Anawa, tylko instrumentalistą, bo gra na różnych instrumentach. To spowodowało, że Anawa miała inne charakterystyczne brzmienie i te wcześniejsze piosneczki, niesłychanie wyrafinowane i piękne, Marka Grechuty, dostały ostrego, zupełnie innego brzmienia, czego świadectwem jest płyta Korowód. Oto następny utwór z tej płyty.

Mówiłem już, że te utwory są z płyty Korowód, a Korowód to utwór tytułowy, a jednocześnie utwór Marka Grechuty do tekstu Leszka Aleksandra Moczulskiego, nadwornego poety wielu zespołów i solistów grupy krakowskiej. Leszek Aleksander Moczulski współpracuje zresztą z Janem Kantym Pawluśkiewiczem do dzisiaj. Utwór, który jest kumulacją i pokazem wszystkich możliwości Anawy jako zespołu fantastycznych muzyków. To jest pierwszy utwór Marka Grechuty z tak rozbudowaną częścią instrumentalną, a ta część jest popisem wszystkich muzyków, ale Jacka Ostaszewskiego i Marka Jackowskiego w szczególności. Sądzę, że mieli oni ogromny wpływ na ostateczne brzmienie Korowodu.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa. Czy lubią Państwo wielkie przeboje? Czy lubią Państwo takie składanki płytowe, które zawierają greatest hits, the best of i tak dalej, i tak dalej? No, pewnie tak, bo każdy lubi te piosenki, które już zna. Co zatem powiedzą Państwo, żeby to wydanie Bielszego odcienia bluesa miało charakter greatest hits, największe przeboje bluesowe XXI wieku? Skąd taki pomysł? Ano stąd, że w kategoriach nominowanych do nagrody The Blues Music Awards jest też kategoria Song of the Year, czyli pieśń roku. Teoretycznie zatem to powinien być jakiś przebój. No ale jak to jest w naszym bluesowym środowisku? Te utwory niekoniecznie muszą być przebojami masowymi, od po prostu grono, które decyduje o tym, jakie nagrody i jakie nominacje otrzymają ostatecznie status z tego pierwszego miejsca, no to grono decyduje troszkę za nas. Tak czy owak, jest to niewątpliwie jednak wielkie wyróżnienie dla kompozytora, autora tekstu, no i wykonawcy. Przejrzałem zatem pierwsze miejsca w kategorii Song of the Year wśród Blues Music Awards z lat 2010-2022. A więc mamy 12 piosenek, które składają się na greatest hits, największe przeboje bluesowe XXI wieku. No, w zasadzie drugiego dziesięciolecia XXI wieku. Zaczynamy od roku 2011. Buddy Guy był wówczas niewątpliwie głównym beneficjentem wszystkich nagród ogłoszonych w Memphis, bo zdobył ich wtedy w tym roku 5, również za pieśń roku. A tą pieśnią roku było tytułowe nagranie z albumu Living Proof. Kompozytor Tom Hambridge, od dłuższego czasu producent płyt Buddy'ego Guya i także dostarczyciel znacznej części jego nowego repertuaru. Buddy Guy, Living Proof. Pieśń roku 2011 według The Blues Music Awards.

Song of the Year 2012, pieśń roku, to utwór zatytułowany The Lord is Waiting, The Devil is Too. Bóg czeka, ale diabeł też. To tytuł płyty, a jednocześnie utworu, który znalazł się na tym albumie, a album firmuje Johnny Sanson. Czasami znany też jako Jumping Johnny Sanson. Swoje dorosłe muzyczne życie Johnny Sanson poświęcił Luizjanie i luizjańskiemu bluesowemu czy okołobluesowemu kołysaniu. Znany przede wszystkim jako harmonikarz, ale jest także multiinstrumentalistą śpiewającym. Ten album The Lord is Waiting, The Devil is Too wyprodukował mu Michael Osborne, z którym parokrotnie zresztą Johnny Sanson pracował przy innych płytach. I to jest chyba największe wyróżnienie w karierze Johnny'ego Sansona. Posłuchajmy zatem pieśni bluesowej 2012 roku.

0: Wśród tych 12 utworów, które dzisiaj zaprezentuję, jeden jedyny tylko należy do głosu kobiecego. Jennifer Magnus zdobyła swoją piosenką I Won't Cry tytuł bluesowej pieśni roku w 2013. Ta piosenka znalazła się na albumie Stronger for It. Oto Jennifer Magnus.
1: The harder the words, the colder the night, the closer the hand, the sharper the knife.

Rok 2014, jeśli chodzi o bluesową pieśń roku, to sukces Luriego Bella. Ukazał się wówczas nakładem słynnej firmy Delmark album zatytułowany Blues in My Soul. No i tytułowe nagranie z tego właśnie albumu stało się pieśnią roku według kolegium decyzyjnego The Blues Music Awards.

Przypominam, że w tej audycji słuchamy nagrań, które uzyskały tytuł The Blues Song of the Year w latach 2011-2022 i teraz doszliśmy do roku 2015. Nasz dobry znajomy z festiwalu Rava Blues, Elvin Bishop, opublikował wówczas album zatytułowany Can't Even Do Wrong Right, co można przełożyć na nasz język, że nie potrafię nawet popsuć czegoś we właściwy sposób. I to jest tytułowa piosenka z tego właśnie albumu, Elvin Bishop.

Wśród zwycięzców w kategorii bluesowa pieśń roku w latach 2011-2022 dwukrotnie pojawia się nazwisko Waltera Trouta. Czasami można się zastanowić, czym kierują się ci, którzy decydują o tym, żeby dany utwór, dane nagranie, dana piosenka otrzymała jakieś najważniejsze wyróżnienie. I myślę, że w przypadku Waltera Trouta

czego nie ujmując jego zasługom, jego wirtuozerii i jego naturze muzycznej, że w jego przypadku pozamuzyczny element odegrał także ważną rolę. Bowiem zapewne Państwo pamiętają, że Walter walczył przez wiele lat o powrót do pełnej dyspozycji zdrowotnej. No i właśnie były takie momenty przesilenia, które po różnych zabiegach doprowadzały jego organizm do pełnego funkcjonowania. W 2016 roku ukazał się album zatytułowany Battle Scars, czyli takie rany odniesione w rezultacie walki. Czyli tytuł nawet tej płyty nawiązuje bezpośrednio do owych okoliczności, o których przed chwilą mówiłem. Na tym albumie Battle Scars znalazł się też utwór, który sugeruje tę samą okoliczność. Gonna live again. Odżyję, będę żył ponownie. Walter Trout, pieśń roku 2016.

W 2017 roku tytuł pieśni roku zdobyła piosenka zatytułowana Walk a Mile in My Blues. Pochodziła ona z albumu The Beautiful Lowdown, który filmował Curtis Salgado. Myślę, że właśnie w tym roku Curtis Salgado zademonstrował swoją muzyczną i harmonikową wirtuozerię na festiwalu Jimmy Way w Ostrowie Wielkopolskim. I szczerze mówiąc, nie pamiętam, czy wykonał wówczas tę piosenkę. Z całą pewnością natomiast wykona ją w tym wydaniu pierwszego odcienia bluesa. Walk a Mile in My Blues, Curtis Salgado, pieśń roku 2017.

Przyglądając się temu zestawowi pieśni roku, najważniejszych bluesowych piosenek z lat 2011-2022, widzę, że niemal wszyscy wykonawcy tych piosenek mieli okazję zaprezentować się w Polsce i wedle wszelkiego prawdopodobieństwa mogliśmy również słuchać tych pieśni na żywo podczas ich koncertów. Rok 2018 okazał się sukcesem Ricka Estrina i jego The Nightcats. Ich utwór zatytułowany The Blues Ain't Going Nowhere, czyli Blues nie błądzi, można powiedzieć, ukazał się na albumie Grooving in Graceland i był on, można powiedzieć, wspólnym dziełem samego Ricka Estrina, no i Kida Andersena, który był producentem tego albumu. Obu zresztą gościliśmy mniej więcej w tym czasie w Polsce. The Blues Ain't Going Nowhere, pieśń roku 2018, Rick Estrin and the Nightcats.

kilka znaczących nagrań i wyróżnień nie tylko w czysto bluesowych rejonach, zdobył album No Mercy in This Land, firmowany przez Bena Harpera i Charlie'ego Musselwhite'a. To był rok 2019. Nic więc dziwnego, że wśród nominowanych do tytułu pieśni roku 2019 znalazł się także utwór z tego albumu. Utwór tytułowy No Mercy in This Land, Ben Harper i Charlie Musselwhite.

Do kolejnej bluesowej pieśni roku mam szczególnie sentymentalny stosunek, bo kiedy opublikowano nominacje do tej kategorii, natychmiast pomyślałem sobie, że z całą pewnością właśnie ta piosenka, czyli Lucky Guy Nicka Mossa i jego zespołu zasługuje na ten tytuł. No i sprawdziło się. Cały album też nosił tytuł Lucky Guy. Tytułowe nagranie z tego albumu, pieśń roku 2020, Nick Moss Band.

w 2021 roku. Ponownie pieśń roku to utwór wykonany przez Waltera Trouta, o którym już wspominałem przy okazji prezentacji pieśni roku z 2016. Walter Trout wówczas nagrał bardzo chwalony powszechnie album zatytułowany Ordinary Madness, a na płycie tej znalazł się utwór All Out of Tears. I to właśnie stało się piosenką bluesową roku 2021.

Wśród tych 12 piosenek, które zdobyły tytuł bluesowej pieśni roku w ciągu tego dwunastolecia, dominowali wykonawcy dojrzali o mocno już ugruntowanej pozycji. A w 2022 roku tytuł pieśni roku zdobył młodziak Selwyn Birchwood, który skomponował i wykonał utwór zatytułowany I'd Climb Mountains. Zdobywam szczyty. Tymże właśnie zdobyciem szczytu, czyli pieśnią roku 2022, kończymy to wydanie pierwszego odcienia bluesa. Przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.

Radio Baobab to radio bez reklam, haha, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blushojnacki, blushojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Haha, nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Miło się słyszeć z Państwem. I tak sobie myślę, że udał mi się ten sygnał bielszego odcienia bluesa. Po prostu jest przyjemny, oryginalny i martwi mnie tylko, że choć rozbrzmiewa on w radiu i tym, i tamtym od 1975 roku, to nawet teraz, po tych prawie 50 latach, są ciągle wątpliwości, fragmentem jakiego to utworu czy nagrania jest właśnie nasz sygnał. I do tego, czym on jest, dojdę za chwilę, a tę wątpliwość pobudził niedawno u mnie sam Sławek Wierzcholski, który na naszym forum bielszego odcienia bluesa, wprawdzie z pewną wątpliwością, ale uznał, że jest to fragment utworu zatytułowanego Green Onions, czyli zielone cebulki, no tego spopularyzowanego przez Booker T and the MGs. Rzeczywiście, no jest pewne podobieństwo i we frazie, i w rytmie, i w pulsie, i w instrumentacji, ale, no właśnie, ale to ale wyjaśnię na koniec naszego bieżącego spotkania, a teraz nagranie, które sprawiło, że znowu powróciłem do tej tematyki, które na pierwszy rzut ucha może się wydawać bardzo odległe od sygnału bielszego odcienia bluesa. Tytuł Praise to Helsinki.

Tytuł Praise to Helsinki, czyli pochwała dla Helsinek. Helsinki, wiedzą Państwo, stolica Finlandii. Wykonawcy, no też niewątpliwie fińskie dźwięki, Pepe Ahlqvist i Jukka Gustafsson. Pochodzi to nagranie z albumu wydanego w 2024 roku, noszącego tytuł Stovall Cohoma, a Tribute to Eddie Boyd. No i tutaj ci, którzy już wiedzą, skąd się wziął nasz sygnał, być może coś zaczynają domniemywać, skąd to skojarzenie tego właśnie nagrania z sygnałem pierwszego odcienia bluesa. Otóż panowie Pepe Ahlqvist i Jukka Gustafsson są zasłużonymi muzykami fińskimi. Pepe Ahlqvist dosyć wyraźnie związany z około bluesowym graniem i nagrywaniem, a Jukka Gustafsson, no owszem, ma w swoim dorobku sporo bluesowych nawiązań, ale jest także związany z czymś, co nazywa się jazzem. Ich spotkanie w studiu doprowadziło do albumu, który zawiera w sobie wspomnienie Eddiego Boyda, znakomitego bluesmana amerykańskiego, urodzonego właśnie w Stovall w hrabstwie Coahoma nad Mississippi. Stąd tytuł tej płyty. I to jest też dla mnie okazja, żeby przypomnieć trochę Eddiego Boyda, który no jest znaczącą bardzo postacią w historii bluesa, chociażby ze względu na to, że jest autorem jednego z najbardziej znanych i najczęściej powtarzanych w ostatnich dziesięcioleciach ubiegłego i tego wieku bluesów, czyli utworu zatytułowanego Five Long Years. Posłuchajmy oryginału. Five Long Years z albumu Eddie Boy Sings and Plays, rok 1952.

Eddie Boyd urodził się nad Mississippi, ale przeniósł się wzorem wielu jego współczesnych do Chicago i tam głównie nabierał doświadczenia w otoczeniu współczesnego mu bluesowego środowiska. Miał też okres współpracy z bardzo zasłużoną dla bluesa i rock'n'rolla firmą Chess, dla której nagrał kilkadziesiąt utworów. Wśród nich także i to, I'm a Prisoner, sygnowane organizmem muzycznym o nazwie Eddie Boy and His Chess Man.

Dla nas po tej stronie Atlantyku chyba takim najbardziej znaczącym okresem twórczym i nagraniowym Eddiego Boyda był jego pobyt w Wielkiej Brytanii w drugiej połowie lat 60., a zwłaszcza jego kontakt z muzykami spod znaku Fleetwood Mac. Dzięki Mike'owi Vernonowi, ówczesnemu szefowi wytwórni Blue Horizon, powstał fantastyczny album zatytułowany 7936 South Roads. Eddie Boyd with Peter Green's Fleetwood Mac. Ja z ogromną radością i z wielkim sentymentem podchodzę zawsze do nagrań z tej płyty. Stąd w tym wydaniu pierwszego odcienia bluesa będzie znaczący jej fragment. Ale zaczniemy od czegoś bardzo jednoznacznego, czyli od kompozycji Eddiego Boyda, Just the Blues.

Wyobrażam sobie, jaki zachwyt wzbudziło w muzykach grupy Fleetwood Mac, czyli w tym podstawowym triu składającym się z Petera Greena, grającego na gitarze, Johna McVie, basisty, i Mika Fleetwooda, musiał wzbudzić okoliczność muzykowania i nagrywania z Eddie Boydem, który przecież był dla nich taką bluesową opoką. A z drugiej strony, kiedy słucham tych nagrań, odczuwam też niewątpliwą satysfakcję, jaką dzielił ze swoimi młodszymi, białymi kolegami Eddie Boyd, kiedy nagrywał wspólnie z nimi swoje numery. Teraz chciałbym przypomnieć z tego właśnie okresu taką parkę nagrań świadczących o tym, jak różne w nastroju były kompozycje Eddiego Boyda w zależności od tego, jakie przesłanie niosły w swoich tekstach. To będą dwa nagrania tyczące najbardziej chyba takiego popularnego tematu poruszanego w pieśniach bluesowych tego czasu, czyli na temat relacji damsko-męskich. Pierwsze nagranie nosi tytuł She's Real, bo to jest ten moment, w którym autor doznaje ogromnej radości z świadomości, że jest obok niego ta wymarzona kobieta. A drugie nagranie to bardzo refleksyjna pieśń, ponieważ okazuje się, że ten obiekt uwielbienia zniknął. She's gone. Po prostu jej już nie ma. Taki jest tytuł tego nagrania. Dwa razy Eddie Boyd i młodziaki z Fleetwood Mac.

W latach 70. Eddie Boyd koncertował niemal w całej Europie, ale szczególną atencją zaczął darzyć północ naszego kontynentu, a konkretnie Finlandię. Tam też zresztą osiadł, tam nagrywał, tam też nawiązał bliskie kontakty z muzykami i z płcią przeciwną. I stąd też Pepe Almqvist i Jukka Gustafsson, wspomnieni na początku, czerpali swoje pierwsze bluesowe doświadczenia właśnie z kontaktami z Eddie Boydem. A ja bym chciał teraz skorzystać z okazji i wspomnieć o moich takich fińskich skojarzeniach z muzyką bluesową i około bluesową, które z jednej strony są historycznie mi bliskie, a z drugiej wręcz współcześnie urzeczywistnione. Na początek dwa nagrania grupy Hurricanes, zespołu, który korzystał z bluesowej tradycji, ale przede wszystkim szedł w stronę czegoś, co być może w Wielkiej Brytanii nazwalibyśmy pub rockiem, a w rzeczywistości był to bardzo szanowany, ceniony zespół koncertowy, który przez kilkadziesięcioleci bawił Finki i Finów swoimi koncertami i nagraniami. Będą to nagrania z przełomu lat 70. i 80. The Hurricanes w dwóch numerach Elasa McDaniela, czyli Bo Diddley'a. Roadrunner i Hey Bo Diddley.

To było fińskie, około bluesowo-rockowe wspomnienie sprzed lat, a teraz coś no, bardzo współczesnego, czyli Erja Littinen, niewątpliwie pierwsza dama fińskiego bluesa, a niektórzy nawet mówią, że to jedna z najwybitniejszych przedstawicielek współczesnego elektrycznego bluesa w Europie. Posłuchajmy, jak Erja Littinen interpretuje słynne The Sky is Crying.

No i wracam teraz do panów Pepe Alkvista i Jukki Gustafsona i ich albumu Stovall Koła Homa poświęconego twórczości Eddiego Boyda. Album ten, jak wspominałem, zawiera głównie kompozycje Eddiego Boyda, ale znalazł się tutaj także numer, który brzmi tak, jak mógłby go wymyślić Eddie Boyd, ale to jest właśnie dowód szacunku dla tego zasłużonego bluesmana ze strony jego fińskich partnerów. Tytuł tego utworu: The Blues is Here to Stay.

No i wreszcie dochodzimy do tego momentu, w którym zdradzam, w jaki sposób poruszony na wstępie temat oryginału fragmentu nagrania, który jest sygnałem Bielszego Odcienia Bluesa, wiąże się z tym, co dotychczas Państwo słyszeli. Sygnał Bielszego Odcienia Bluesa to fragment nagrania fińskiego zespołu Wigwam, który w 1975 roku opublikował album zatytułowany Live Music from the Twilight Zone, na którym znalazł się dosyć rozbudowany, bo prawie 8-minutowy utwór składający się z dwóch elementów, czyli z dwóch standardów bluesowych Help Me i Checking Up on My Baby, autorstwa dwóch filarów bluesa z ubiegłego wieku, czyli Sonnego Boya Williamsona i Williego Dixona. Jednym z założycieli i długotrwałych uczestników działalności fińskiej grupy Wigwam był właśnie Jukka Gustafsson, którego przed chwileczką słyszeliśmy. No więc tak troszkę koło się zamknęło, współczesność połączyła się z zamierzchłą przeszłością. No i dzięki temu usłyszą Państwo po raz zresztą enty, pełną wersję naszego sygnału, czyli nagranie grupy Wigwam Help Me Checking Up on My Baby. Czyli wiadomo już teraz na pewno, że to był Bielszy Odcień Bluesa, a przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki. Everybody!

Radio Baobab to radio bez reklam, haha, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blueshojnacki, blueshojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Haha, nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

0: Miały, miały, miały, miały,
1: ale ze sobą
0: miały, miały, miały, miały,
1: e fi fi fi mugno,
0: fi fi fi, miały, miały, miały, miały,
1: lekkie te mugno,
0: miały, miały, miały, miały,
1: ale ze sobą mugno,
2: ale ze sobą,
0: miały, miały, miały, miały,
2: aia,
0: miały, miały, miały.
2: Yahweh,
0: Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Y

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.
2: A teraz pora na cztery bluesowe longiery.

To były cztery bluesowe longiery. Radio Baobab.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: To wydanie bielszego odcienia bluesa jest poświęcone w zasadzie jednemu tylko wykonawcy, ale jakżeż niezwykłemu, jakżeż oryginalnemu i jakżeż zasłużonemu dla także naszego cyklu. Van Morrison. To jest artysta, który wielokrotnie pojawiał się już w różnych konfiguracjach w tym cyklu, ale tym razem zainspirowała mnie jego wydana na początku 2026 roku płyta zatytułowana Somebody Tried to Sell Me a Bridge. To jest taki troszkę, mówię o tym nagraniu, o tym tytule, taki manifest Vana Morrisona do współczesności, żeby nie próbować sprzedawać mu kitu. Ten kit brytyjski w tym idiomie występuje jako bridge. To sell somebody a bridge to jest mniej więcej właśnie to, co u nas sprzedawać komuś kit, choć można również przywołać tutaj starożytną prawdę z warszawskiego Powiśla, bo tam zdarzało się, że cwaniacy warszawscy oferowali na sprzedaż kolumnę Zygmunta. Posłuchajmy. Somebody tried to sell me a bridge.

Nie będzie to jednak audycja o sprzedawaniu kitu czy też kupowaniu kolumny Zygmunta, tylko ten album natchnął mnie taką myślą, żeby posłuchać sobie w zaciszu, a potem zaprezentować to moim słuchaczkom i słuchaczom różnych duetów Vana Morrisona, które licznie ubarwiały jego fonograficzne dokonania, a na płycie Somebody Tried to Sell Me a Bridge jest kilka takich duetów i stąd właśnie ta inspiracja. Album z 2026 roku kończą dwa nagrania Vana Morrisona z Buddym Guyem. Szczerze powiem, że nie jestem specjalnie nimi zachwycony. Głównie dlatego pewnie odnoszę takie wrażenie, że wiem, a to zresztą słychać, że artyści nie dokonali tego nagrania, siedząc w studiu twarzą w twarz, tylko zostało ono zrealizowane za pomocą wirtualnego miksu. Są natomiast przykłady, że takie nagrania wspólnie realizowane mogą brzmieć pięknie. Tak było na przykład w 2015 roku, kiedy na albumie Born to Play Guitar Buddy'ego Guya pojawił się Van Morrison i wspólnie nagrali utwór Flesh and Bone.

Flesh and Bones z albumu Buddy'ego Guya Born to Play Guitar ma w nawiasie też dopisek Dedicated to B.B. King. No oczywiście z B.B. Kingiem Van Morrison też ma nagrania w swojej dyskografii, zarówno w swojej własnej, jak i w dyskografii B.B. Kinga. Ja wybrałem nagranie zatytułowane If You Love Me, które znalazło się na albumie duetowym B.B. Kinga zatytułowanym Deuces Wild. B.B. King i Van Morrison.

Wracam jeszcze raz do płyty Somebody Try to Sell Me a Bridge, bo tam znalazły się chyba aż 3 nagrania z udziałem Elvina Bishopa jako gitarzysty i trochę też jako wokalisty. Szczerze mówiąc, nie przypominam sobie, żebym wcześniej słyszał ich wspólne dokonania studyjne, stąd też myślę, że warto zapoznać się z jednym z nich, bardzo współczesnym. Oto Van Morrison z Elvinem Bishopem w utworze Deep Blue Sea.

Deep Blue Sea to kompozycja Johna Lee Hookera. No i tutaj już mam bardzo błyskotliwe nawiązanie do współpracy Vana Morrisona z Johnem Lee, która owocowała wieloma przepięknymi nagraniami. Zresztą zdarzało się, że Van Morrison produkował wręcz nagrania i płyty Johna Lee Hookera. Tak też było w przypadku płyty The Healing Game z 1997 roku. Z tego albumu posłuchamy nagrania zatytułowanego Don't Look Back.

not to pay the price. No good, no good. Without days.

0: Billy Van Morrison.
1: Thank you, John.
2: Nagrania duetowe Vana Morrisona z kobietami no, nie są aż tak liczne jak te z koleżkami. Głównie zresztą z równolatkami, no, albo nawet ze starszymi. Wśród tych nielicznych nagrań z kobietami moją szczególną uwagę zwrócił album z 2000 roku. Nosił on tytuł You Win Again i był firmowany przez Vana Morrisona i Linda Gail Lewis. A Linda Gail Lewis to młodsza siostra Jerry'ego Lee Lewisa, też grająca na fortepianie, też śpiewająca, no i też pochłonięta tradycyjną formą rock and rolla. Na wspólnej płycie Vana Morrisona i Lindy Gail Lewis znalazła się kompozycja wcześniej wspominanego Johna Lee Hookera, Boogie Chillin'.

Płyta Somebody Tried to Sell Me a Bridge przyniosła też duety Vana Morrisona z Taj Mahalem. A zdarzało się to też wcześniej. I to za sprawą naszego współrodaka, czyli Mitcha Woodsa, który na swoim albumie Friends Along the Way pomieścił dwa, czy nawet może trzy nagrania, w których wspólnie prezentowali swoje umiejętności Van Morrison i Taj Mahal. Oto z albumu firmowanego przez Mitcha Woodsa Van Morrison i Taj Mahal w słynnym CC Rider.

Teraz będzie jedno z dosyć rzadkich, że tak powiem, nagrań, bo to będzie wspólne nagranie Vana Morrisona i Bobby'ego Blanda, które znalazło się niespodziewanie dosyć na albumie zatytułowanym The Best of Van Morrison i na trzeciej części tego zestawu jest kompozycja Morrisona zatytułowana Tupelo Honey, w której właśnie obaj muzycy dzielą się partiami wokalnymi. Van Morrison i Bobby Bland.

W tym duetowym zestawie, oczywiście dokonanym przeze mnie, nie może zabraknąć duetu Vana Morrisona z Mavis Staples. To nagranie wyjąłem z albumu, który Van Morrison zatytułował prosto i oczywiście Duets. Utwór nosi tytuł If I Ever Needed Someone. Van Morrison i Mavis Staples.

Mówiłem o tym, że Van Morrison z koleżkami, równolatkami albo nawet starszymi od siebie nagrywał duetowe wersje swoich i cudzych przebojów. Takim starszym kolegą był jeden z seniorów brytyjskiego rynku muzycznego, czyli Chris Barber. W 2011 roku Chris Barber opublikował firmowany przez siebie album zatytułowany Memories of My Trip. I tutaj odnalazłem bardzo interesujące nagranie. To jest kompozycja W.C. Handy'ego zatytułowana Oh, Didn't He Ramble, a w ścieżce dźwiękowej tego nagrania usłyszymy dwóch wykonawców. Dr. John i Van Morrison. No ale firmuje całość Chris Barber.

Także starszym kolegą, z którym Van Morrison dokonał wspólnych nagrań, był prekursor rock'n'rolla, czyli Carl Perkins. Oto kompozycja Carla Perkinsa, Bop in the Blues, z albumu The Healing Game. Van i Carl.

Jednym z moich ulubionych duetowych nagrań Vana Morrisona jest jego duet z Chrisem Farlowem. To jest połączenie dwóch, można powiedzieć, takich bazowych bluesów, z których korzystali jeszcze w latach 60. brytyjscy wykonawcy około bluesowi. A mówię o Stormy Monday i Lonely Avenue. Właśnie te dwa połączone standardy bluesowe wykonają Van Morrison i Chris Farlow.

Tak jak nie mogło zabraknąć w tym zestawie duetowych nagrań Vana Morrisona Mavis Staples, tak nie może też zabraknąć Erica Claptona. I oto ich dosyć świeże dzieło, czyli utwór zatytułowany This Has Got to Stop. To kompozycja Claptona, którą pomieścił on na albumie Meanwhile w 2024 roku. Eric Clapton i Van Morrison.

I na koniec bonusik bez udziału samego pana Morrisona, za to z udziałem mówiącego te słowa. Jestem Janem Chojnackim, który zaprezentuje się jako chórzysta i jako instrumentalista. Jak państwo wiedzą, jestem wirtuozem drumli. Oto jak wykonaliśmy wspólnie z Irkiem Dudkiem jedną z najbardziej znanych kompozycji Vana Morrisona, czyli Glorię. To był pierwszy odcień Bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Mirek Dudek!
1: Wojciech Waglewski, słuchajcie Radia Baobab.

0: A teraz, panie i panowie, pora na godzinkę z bluesowymi nagrodami Grammy. To znaczy, oczywiście one się Grammys nie nazywają, bo ten gatunek muzyki wykształcił sobie zupełnie inne pole doświadczalne, jeśli chodzi o przyznawanie dorocznych nagród na polu chwały. Te nagrody nazywają się dzisiaj The Blues Music Awards. Przedtem, od 1980 aż do 2006 roku, nosiły one nazwę W.C. Handy'ego, takiego bardzo zasłużonego dla bluesa człowieka z przeszłością. No ale od 2006 roku decyzją Wysokiej Komisji przyznającej te nagrody zostały one przemianowane właśnie na Blues Music Awards, a to po to, by nadać hasłu blues większe komercyjne zapewne znaczenie. Czy to przełożyło się na komercyjność tego przedsięwzięcia? Do końca nie jestem przekonany. W każdym razie od 28 lat święcimy, zazwyczaj jest to na początku maja, tę właśnie uroczystość, czyli przyznanie bluesowych nagród muzycznych. Tak też było i w tym roku, i teraz zajmiemy się tymi, którzy zostali nagrodzeni. A największym beneficjentem tych nagród w tym roku był Bobby Rush, 68-letni dzisiaj artysta, bardzo wszechstronnie utalentowany, jeśli chodzi o możliwość instrumentalne, bo gra na wielu różnych instrumentach, także sam realizuje swoje nagrania, jest świetnym entertainerem, corocznie daje kilkaset koncertów, ma też własną wytwórnię płytową, no a w ubiegłym roku, czyli w roku 2007, nagrał płytkę, za którą właśnie otrzymał nagrodę. Otrzymał nagrodę, a w zasadzie nagrody, bo jest on beneficjentem aż trzech bluesowych nagród za 2007 rok. Otóż Bobby Rush został uznany za najwybitniejszego artystę akustycznego. Jego płyta zatytułowana Raw została uznana najlepszym akustycznym albumem 2007 roku. No i wreszcie trzecie wyróżnienie to tytuł Soul Blues Male Artists. Ponieważ blues ma też swoje podkategorie, więc to jest kategoria soul bluesowa, a dodatkowo, ponieważ bluesa wykonują i kobiety, i mężczyźni, więc tutaj Bobby Rush słusznie został zakwalifikowany do kategorii męskiej. Nie mamy nagrań z tegorocznych uroczystości, natomiast mamy nagranie sprzed 6 chyba lat, kiedy to Bobby Rush wystąpił na gali przyznania nagród, wówczas jeszcze W.C. Handy'ego, i wykonał swoją własną kompozycję Hoochie Man.
1: You know, I want to explain this song here.

Bluesowe nagrody muzyczne przyznawane są obecnie aż w 25 kategoriach. O trzech z nich już mówiliśmy, bo w tych trzech właśnie wyróżniony został Bobby Rush, a równym sukcesem za 2007 rok może się poszczycić nasza ukochana królowa bluesa Coco Taylor, która powróciła po 7 latach milczenia płytowego, spowodowanego nie najlepszym stanem kondycji zdrowotnej, powróciła płytą zatytułowaną Old School. Ta płyta została wyróżniona tytułem najlepszego tradycyjnego albumu bluesowego roku. No a do tego sama artystka też została uznana za najlepszą artystkę, czyli kobietę w bluesie tradycyjnym. Do tego jeszcze trzeba dołożyć sukces niewątpliwy piosenki Gonna Buy Me a Mule, pochodzącej właśnie z płyty Old School, która to piosenka została uznana bluesową pieśnią 2007 roku. No i za chwileczkę właśnie jej sobie posłuchamy, a uzupełnimy prezentację Coco Taylor i uhonorujemy w ten sposób jej sukces jeszcze jednym nagraniem z płyty Old School, nagraniem zatytułowanym Black Rat.

Wśród tych 25 kategorii bluesowych nagród muzycznych jest też jedna, która przez prawie ćwierć wieku należała wyłącznie do jednego wykonawcy, a konkretnie do B.B. Kinga. Ta kategoria nosi nazwę, czy raczej nosiła nazwę The Blues Entertainer of the Year. No i przez ćwierć wieku nie znajdował się żaden inny artysta czy artystka, który byłby bardziej atrakcyjny w odbiorze przez widzów i słuchaczy niż B.B. King. W związku z tym po tych 25 latach szanowne grono przyznające nagrody doszło do wniosku, że nie ma już co więcej B.B. Kingowi wręczać tego samego zaszczytnego wyróżnienia, tylko postanowiono nazwać tę nagrodę inaczej, a nazwano ją prosto B.B. King Entertainer. No i teraz od 2 czy 3 lat młodsi, zazwyczaj od B.B. Kinga i mniej zasłużeni artyści, mogą cieszyć się tytułem najlepszego bluesowego entertainera roku. A ku mojej ogromnej radości za 2007 rok ten tytuł dzierży Tommy Castro, panie i panowie. Dodatkowo jeszcze Tommy dostał wyróżnienie za najlepszy współczesny album bluesowy, jego ubiegłoroczną płytę zatytułowaną Pain Killer. No, skoro już tyle tych wyróżnień Tommy dostał, to teraz jeszcze dodatkowe wyróżnienie, czyli występ na antenie Radia Baobab. Panie i panowie, Tommy Castro w dwóch nagraniach z płyty Pain Killer, tytułowym, i kompozycji Alberta Collinsa A Good Fool is Hard to Find.

0: I to był Blues Entertainer of 2007, Tommy Castro. Tommy Castro, który, tak mi się coś wydaje, jest jednym z najmłodszych laureatów tegorocznych nagród bluesowych, choć przecież on nie jest żaden mało lat, bo to jest już dobra pięćdziesiątka. No ale tak się jakoś porobiło, że prawie wszystkie nagrody za 2007 rok to poszły w ręce prawdziwych weteranów. Do takich też weteranów zalicza się Betty LaVette, wokalistka, która debiutowała hen-hen w latach 60., potem miała różne ups and downs, no ale od paru lat, a konkretnie od chwili, kiedy stała się artystką firmy Anti, tej samej, dla której nagrywa Tom Waits, to Betty złapała jak gdyby drugi oddech. Jej poprzednia płyta z 2005 roku, I've Got My Own Hell to Rise, zawierała wiele bardzo ciekawych interpretacji utworów z bluesem zupełnie niezwiązanych, jak chociażby kompozycji Sinead O'Connor, I Do Not Want What I Haven't Got, którą to kompozycję za chwileczkę w wykonaniu Betty usłyszymy. No a jej ubiegłoroczna płyta, zatytułowana The Scene of a Crime, zrealizowana z zespołem Drive-By Truckers. Dla niezorientowanych informacja, że to zespół bardzo nowoczesny, chociaż traktowany przez fanów jako southern rockowy. No więc Betty wspólnie z Drive-By Truckers zrobiła rzeczywiście coś bardzo wykraczającego poza takie proste, codzienne rozumienie bluesa. Stąd też głęboki ukłon dla Akademii Bluesowej, że w tym roku właśnie Betty LaVette została uznana za najlepszą współczesną artystkę bluesową. No, skoro już tak się stało, to trzy nagrania w jej wykonaniu. Wspomniane I Do Not Want What I Haven't Got, Sinead O'Connor, a potem z tej ubiegłorocznej płyty I Still Want To Be Your Baby i, uwaga, uwaga, kompozycja Eltona Johna i Bernie Taupina, Talking Old Soldiers. Panie i panowie, Betty LaVette.
1: So I'm walking through the desert, and I'm not scared, although it's so hot. I have everything that I've requested, and I do not want what I have not got. I have learned so many things from my mother. Oh, see how happy she made me. I will take this road so much farther, though I know not where it takes me. I have water for my journey. I have bread and I've got my wine. No longer will I be hungry for the bread of life is mine. So I'm walking through this desert, and I'm not scared, although it's so hot. I have everything that I've ever requested, and I do not want what I

To była Betty LaVette, która została wyróżniona tytułem najlepszej współczesnej artystki bluesowej 2007 roku. Wśród tych bluesowych wyróżnień moją uwagę przykuł Watermelon Slim and the Workers. Oryginał zupełny. Debiutował 5 lat temu, a już wtedy był dobrze po 50 i od tych 5 lat utrzymuje się w ścisłej czołówce amerykańskich bluesmenów, a jego album The Wheel Man został uznany wręcz albumem ubiegłego roku. Nie dość tego. Watermelon Slim i jego grupa The Workers to bluesowa kapela 2007 roku. No, skoro tacy oni są fantastyczni, ja się zresztą z tym zgadzam, że są, no to posłuchajmy ich w dwóch nagraniach. Tytułowe z płyty The Wheel Man i I've Got News. Watermelon Slim and The Workers.

Ten niezobowiązujący przegląd bluesowych nagród za 2007 rok kończymy nagraniem Taba Benoit, który to Tab Benoit został uznany za najlepszego współczesnego bluesowego artystę. Oczywiście w 2007 roku. Tab Benoit ze swej ubiegłorocznej płyty zatytułowanej Power of the Poncho Train w nagraniu tytułowym.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Nie tak to miało być. Nie tak to miało być. No tak teraz mówię, kiedy widzę, że zrobi się z tego, co dzisiaj zaplanowałem, zupełnie inna audycja. No ale to wynika z takiej małości człowieka, który próbuje ogarnąć cały ten wielki, niezmierzony ocean muzyki, który do nas dociera. I kiedy czasami trafiam na coś zupełnie mi nieznanego i nowego, to wtedy metodą odkrywania kolejnych szkatułek docieram do jeszcze innych elementów tego naszego bluesowego, niezmierzonego świata, bo w każdym nowym nagraniu znajduję jakąś jeszcze taką odnóżkę, bym powiedział, odnogę, która prowadzi mnie właśnie do innego tropu i tym tropem podążając nagle odkrywam jeszcze coś innego, czasami bardzo, bardzo interesującego, tak jak to się zdarzyło również i tym razem. No ale o tym potem, jak mawiają staropolszczyźnie staropolacy. A teraz przystępuję do realizacji jednego ze stałych zadań redaktora pierwszego odcienia bluesa, czyli do spełniania życzeń naszych patronów, patronów Radia Baobab. Dziś w roli głównej patron, którego część z nas, mówię o Bobakach, dobrze zna, bo zwykł nazywać sam siebie Greg Martin. No a wśród znajomych i koleżeństwa jest traktowany jako Grzegorz albo Grześ. No więc Greg Martin napisał, no to już czas jakiś temu, ale nie mogę przecież wszystkiego naraz i natychmiast spełniać, napisał, że po wysłuchaniu zwiastuna nowej bluesowej tradycji przypomniał sobie trzy nagrania, które urzekły go, gdy słuchał tych nagrań po raz pierwszy, a wtedy były one prezentowane w dostępnej w audycji Pierwszy odcień bluesa pierwszej dyskografii Johna Mayera. A wszystko to odbywało się w latach 1976-78. No wzruszył mnie Greg Grześ tą niesłychaną swoją pamięcią, bo też wspominam ten czas bardzo, bardzo sentymentalnie. No, nie będę się już nad tym sentymentem rozwodził, bo jeszcze się rozpłaczę, a teraz proszę posłuchać pierwszego wyboru Grega Martina, czyli utworu Broken Wings, John Mayall.

Broken Wings Johna Mayela pochodzi z jego albumu zatytułowanego The Blues Alone z 1967 roku, z płyty, która została zrealizowana niemal całkowicie samodzielnie przez Mayela, czyli no taka John Zosia Samosia, bo zagrał na wszystkich instrumentach, sam to zaaranżował, zaśpiewał. Gdzieś tam w dwóch nagraniach pojawiają się wprawdzie jacyś, ale zupełnie nieznaczący w tym całym bogactwie pomocnicy. No więc mamy za sobą Broken Wings, a teraz przystępujemy do kolejnego nagrania Johna Mayela zgodnie z życzeniem Grega Martina, czyli do płyty Crusade, a z niej wybrał Grześ utwór zatytułowany Tears in My Eyes.

wspomniał Greg Martin w swoim liście o dyskografii Johna Mayera, którą prezentowaliśmy wówczas z Wojtkiem Mannem na antenie Trójki w latach 76-78. No i kiedy ona już się

Jezusa. Na pierwszym miejscu, no tak wiedzą Państwo, bo to do dziś chyba jest uważany za najpopularniejszy utwór Johna Mayera, za najpopularniejsze jego nagranie. Oto zgodnie z życzeniem Grega Martina, naszego zasłużonego patrona, Jenny, John Mayall and the Blues Breakers.

Martina i przypominam Państwu, że wszyscy patroni i patronki są wzywani do tego, żeby przysyłać na mój adres, który brzmi baobab@radiobaobab.pl swoje 3, 4, 2, 1, ile tam w zasadzie sobie Państwo zażyczą, wybory ulubionych nagrań. No najlepiej, żeby one były oczywiście bluesowe albo bluesowate, ale zostawiam pełną dowolność, jeżeli tylko odnajdę je w swojej bibliotece muzycznej albo gdzieś w sieci, to natychmiast je spełnię. Więc bardzo proszę nadsyłać pod adres baobab@radiobaobab.pl swoje najszczersze bluesowe i nie tylko życzenia. 2, 3, 4, 1 piosenka, ile będą Państwo chcieli. A kiedy sobie wróciłem dzięki wspomnieniom Grega Martina do płyty Crusade Johna Mayera, to przypomniałem sobie, że jakieś kilka lat temu, no już dokładnie nie pamiętam ile, ukazał się odnowiony album Crusade, wydany w Japonii, poszerzony o kilka innych nagrań, które też znajdowały się na jakichś innych płytach Mayera. I kiedy sobie posłuchałem tego wzbogacenia, no to pomyślałem, a może dorzucimy jeszcze do wyboru Grega Martina ze dwa piękne nagrania Johna Mayera i jego Blues Breakers. Bardzo proszę, oto It Hurts Me Too. Tu brzmi gitara Micka Taylora, a do tego jeszcze Greeny z gitarką Petera Greena.

Poprzez Greeny z płyty Johna Mayela doszliśmy do postaci Petera Greena. I tym mykiem dojdziemy do tego, że zaprezentuję Oh Well, czyli jeden z najbardziej znanych utworów, które zaprezentował światu Peter Green. To będzie Oh Well w wersji koncertowej z owego koncertu, o którym już wielokrotnie tu mówiliśmy, Mick Fleetwood and Friends, który to koncert miał upamiętnić Petera Greena i jego muzykę i który został też wydany niedawno w 2021 roku na płytkach do słuchania i do oglądania. To jest wersja, w której usłyszymy śpiewającego Stevena Tylera, a na gitarze zagra Billy Gibbons. I proszę zwrócić uwagę na intro, na owe charakterystyczne gitarowe intro do nagrania Oh Well, bowiem ten fragmencik posłuży mi potem do przejścia do prezentacji kolejnego nagrania Billego Gibbonsa.

To było Owell, część pierwsza z koncertu Mick Fleetwood and Friends ku czci Petera Greena. A teraz najnowsze osiągnięcie Billego F. Gibbonsa, czyli utwór, który znajduje się na jego płycie z 2021 roku. Album nosi tytuł Hardware i jest tutaj nagranie zatytułowane My Lucky Card. I właśnie to, o czym mówiłem przy Owell, ta gitarowa introdukcja. Czyż nie jest oczywiste, że musiał się Billy Gibbons zasłuchać i zachwycić tym, co wymyślił Peter Green w introdukcji do Owell, i ten zachwyt przerzucił na introdukcję do swojego własnego nagrania, do nagrania zatytułowanego My Lucky Card.

A teraz przejdę do tego, o czym mówiłem na początku tej audycji, czyli do dramatycznej zmiany w programie, jaka zaszła w trakcie realizacji tej audycji. Otóż zupełnie przypadkowo trafiłem na nowalijkę zatytułowaną Wild Roots Session Volume 1. Wild Roots, co to, coś mi to przypomniało, coś mi to nasunęło, zacząłem grzebać w pamięci, no i troszkę się wspomogłem też internetem i wtedy sobie przypomniałem, że The Wild Roots to był zespół Victora Wainwrighta, dobrze znanego nam pianisty, wokalisty, kompozytora, bandlidera, który zanim sformował Victor Wainwright and the Train, ten zespół, który zresztą zaprezentował na Rawie Blues, grał właśnie z Wild Roots. No i owi Wild Roots to są jego przyjaciele muzyczni, którzy od czasu do czasu, niezależnie od tego, że on sobie z tym swoim Train nagrywa i występuje, spotykają się i nagrywają zupełnie nowe rzeczy. I dodatkowo jeszcze ostatnio, w 2021 roku, udało im się kilkanaście takich nagrań złożyć w cały wspaniały album płytowy. Wspaniały, naprawdę. Nie mogę się od tej płytki oderwać, bo jest ona tak korzennie bluesowa, jednocześnie tak rozmaita, a to dzięki temu, że uczestniczy w niej kilkunastu artystów. Płytę rozpoczyna dosyć tradycyjna rzecz, bo to jest bardzo znany z repertuaru różnych blues soulowych artystów numer zatytułowany tak jak numer telefoniczny. 6345789. Oto Victor Wainwright, Patricia Ann Dees i The Wild Roots.

0: Wokalistką w tym nagraniu The Wild Roots była Patricia Ann Dees. Szczerze powiem, że niewiele miałem informacji na jej temat, ale oczywiście pomógł internet i okazało się, że Patricia Ann Dees to jest jakaś zupełnie niesłychana postać rodem z renesansu, bo ona jest przede wszystkim, tak się prezentuje, no, artystka od sztuk plastycznych, czyli od rzeźby, od rysunku, od malarstwa, a także od projektów czysto komercyjnych, czyli na przykład od opakowań czy od reklam. Ale niezależnie od tego, że jest kształcona właśnie w tym kierunku plastycznym, także kształciła się muzycznie i w związku z tym śpiewa. No i gra. I gra chyba na kilkunastu instrumentach, począwszy od klawiszy, gitary, aż na instrumentach dętych, drewnianych i blaszanych kończąc. No więc osoba niesłychanie wszechstronna. Posłuchajmy jeszcze jednego nagrania grupy The Wild Roots, w którym to Patricia Ann Dees prezentuje się w utworze Move Along Part 1.
1: One, two, three, four.

Album The Wide Root Sessions Volume 1 jest bardzo zróżnicowany, głównie dzięki temu, że uczestniczy w nagraniach wiele postaci z różnych kierunków muzycznych. Wśród tych, których nie znałem, znalazła się także Beth McKee, wokalistka, pianistka, także kompozytorka. Proszę posłuchać, jak z Victorem Wainwrightem w duecie i oczywiście z zespołem Wild Roots wykonują oni utwór zatytułowany Cradled in the Bosom of Jerusalem. God said Moses, I will

Beth McKee. To był oczywiście jej debiut w Pierwszym Odcieniu Bluesa i jej debiut we wszystkich audycjach, które dotychczas w swoim żywocie przygotowałem. I troszkę się wstydzę, że nie wiedziałem nigdy nawet o istnieniu Beth McKee i o tym, jak to jest wszechstronna artystka. No i z tego wstydu zacząłem przeszukiwać sieć i znalazłem kilka jej albumów i teraz nie mogę się powstrzymać przed tym, żeby tego jej debiutu nie potwierdzić jeszcze dwoma nagraniami. Beth McKee z wydanego w 2018 roku albumu Dreamwood Acres. Oto właśnie pani Beth i dwie jej kompozycje. Piękne i świetnie zaaranżowane i zagrane. Angus i Matt Potter of Biloxi. Pani Beth McKee.

0: one of a kind. Now fix me some dinner.
1: I na koniec tego wydania pierwszego odcienia bluesa wracam jeszcze do owego albumu The Wild Roots, który tak zachwalałem i który nadal bardzo mnie cieszy. Na zakończenie będzie utwór no taki, co to pasuje do zakończenia, chociaż nie będzie to hasło, które proszę przyjąć jako rzecz zamkniętą i ostateczną. Tytuł tej pieśni brzmi Our Last Goodbye, nasze ostatnie pożegnanie. To nie jest nasze ostatnie pożegnanie, to jest po prostu pożegnanie tego wydania pierwszego odcienia bluesa. A głównym uczestnikiem tego nagrania jest poza zespołem The Wild Roots John Oates, który je napisał i który zaśpiewa tę pieśń. A ja tylko mówię, że to jest goodbye w sprawie tego wydania pierwszego odcienia bluesa. Przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.

0: To były cztery bluesowe longiery. Radio Baobab.
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: Zligurecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce. W kolejnej audycji zatytułowanej Barszcz Sosnowskiego, czyli Górecka i Sosnowski trują o muzyce, witają Państwa niezwykle serdecznie
1: Sosnowski
2: i Górecka.
1: Jak Państwo zauważyliście, Górecka jest dzisiaj z nami, a ponieważ ona tak fantastycznie zapowiada tematy audycji, mam nadzieję, że z ogromną przyjemnością zrobi to również dzisiaj.
2: Nie drwi, bardzo Cię proszę. A wracając do naszego tematu, to Sosnowski zwalił to na mnie, bo próbowaliśmy wymyślić jakiś twórczy tytuł do jazzowej audycji. Jakoś słabo nam to wychodzi. Mamy kilka typów. All that jazz.
1: Bądź ewentualnie jazzy majonezy.
2: Chyba jednak jazzy majonezy wygrają. A kontynuując i wracając do muzyki, czyli tego, co jest absolutnie najważniejsze, to chciałabym rozpocząć utworem nieistniejącego już zespołu trójmiejskiego Miłość, ponieważ ostatnio oglądałam fantastyczny film dokumentalny o tym zespole w reżyserii Filipa Dzierżawskiego i tak bardzo został mi w głowie i ta muzyka tak bardzo została mi w głowie. Serdecznie Państwu ten film polecam. A dzisiaj rozpoczniemy od utworu tej formacji zatytułowanego Luke the Skywalker.

0: Specjalnie wybrałam ten utwór, bo Sosnowski jest fanem Gwiezdnych Wojen.
1: Nie przeczę, nie przeczę. Ja tymczasem pozostaję w kręgu muzyki związanej z Gdańskiem, Trójmiastem i Wybrzeżem, bo jak mawia Wojtek Mazolewski, wiatr od morza zawsze zrobi ci dobrze. Chciałbym zaproponować Państwu utwór chyba mojego ulubionego pianisty jazzowego, przynajmniej polskiego pianisty jazzowego, i będzie to utwór Sławka Jaskółkę i jego trio z gościnnym udziałem Macieja Sikały. Utwór zatytułowany Platino.

0: Sławek Jaskółka bardzo dobrze mi się kojarzy. W ogóle bardzo mi go jakoś brakuje. Co on ostatnio robi?
1: Robi ogromną karierę w Japonii i tam osiąga coraz większe sukcesy i coraz wyższe stopnie w karierze.
0: To skoro już zawędrowaliśmy tak mentalnie aż do Japonii, to teraz ruszymy do bardzo międzynarodowej produkcji i znowu polecę Państwu coś do oglądania, no bo jednak jesteśmy w sezonie jesienno-zimowym. Serial z naszą cudowną Joanną Kulik, The Eddie. Serial o tyle wart uwagi, że właściwie jednym z głównych bohaterów jest tam muzyka. I większość aktorów to muzycy. I utwór z tego serialu, który chciałabym Państwu zaproponować, nosi tytuł Kiss Me in the Morning, ale będzie to wykonanie nie z Joanną Kulik, które można usłyszeć w serialu, tylko z Georgią Smith.

0: Jeżeli już więc zawędrowaliśmy do Japonii i mieliśmy na pokładzie Joannę Kulik, to ja bym chciał zaproponować teraz wykonanie muzyka francuskiego. Jest to akordeonista, który nazywa się Marc Bertomeu. I tutaj jeszcze taka zupełnie osobista dygresja związana ze szpitalnictwem. Otóż chyba żadna piosenka ani utwór tak mocno nie kojarzy mi się z wlewem sterydów tuż po pierwszej biopcji, jak właśnie ten utwór. Marc Bertomeu i Wiktoria.
1: Ja wolałabym, żebyście jednak państwo Marca Bertomeu trochę przyjemniej sobie kojarzyli niż Sosnowski.
0: Nie, jak już państwo usłyszą ten utwór, to na pewno będzie to bardzo przyjemne. Tym bardziej, że na basie gra tutaj mój ulubiony Richard Bona.

A ja teraz zabieram Państwa w sentymentalną podróż do roku 1999, kiedy ukazała się płyta Jimmy'ego Tenora zatytułowana Organizm. I do tego utworu mam jakąś szczególną słabość i ogromny sentyment i zupełnie nie umiem powiedzieć dlaczego, ale bardzo, bardzo skutecznie mnie kołysze. A utwór nosi tytuł My Mind.

0: A czy ty, Góreczka, lubisz fryty?
1: Ale takie fryty z ziemniaków?
0: Takie fryty z ziemniaków, ale również takie fryty muzyczne, kiedy ani forma, ani melodia, ani rytm, ani cokolwiek związane z muzyką jako taką nie jest przygotowane ani ustalone przed nagraniem.
1: Czasami lubię, bo czasami takie rzeczy wychodzą najlepiej i wtedy warto nagrywać, bo zazwyczaj już potem nigdy nie udaje się tak dobrze odtworzyć tego, co w takich warunkach się wydarza.
0: Utworem dobrze reprezentującym taką zasadę tworzenia muzyki jest kawałek, który chciałbym zaproponować Państwu właśnie teraz. Utwór zatytułowany jest Sałatka z pineskami i wykonywany jest przez fantastycznie, według mnie, brzmiący zespół, który nazywa się Nuda z kropką zaraz za A. W sensie Nuda z kropką. Jeżeli znajdziecie Państwo i wpadniecie w ogóle na taki pomysł, żeby sprawdzić skład tego zespołu, to polecam, bo gra tam cały szereg znakomitych muzyków, którzy występują również z bardzo dobrze Państwu znanymi zespołami.
1: A ja polecam w tym miejscu Instagrama chłopaków, ponieważ uwielbiam ich poczucie humoru. Absolutnie czuję się, jakbym oglądała rejs, a ostatnio był jubileusz rejsu, więc w sam raz jest to dobra okazja, żeby zajrzeć na Instagrama zespołu Nuda.
0: Nuda, kropka, sałatka z pineskami.

A teraz chciałabym wrócić do takiego artysty, który już kiedyś w naszym barszczu się pojawił, czyli do Lionela Luecke. W roku 2000 Lionel Luecke wydał płytę zatytułowaną Mualiko, do której mam ogromny sentyment. I płytę otwiera numer zatytułowany M.I.O., który Lionel wykonuje z pochodzącą z tego samego kraju co on wokalistką, która nazywa się Angelique Kidjo. I brzmi to właśnie tak.

0: Kolejnym utworem, który chcielibyśmy Państwu dzisiaj zaprezentować, będzie utwór zatytułowany Sing to the Moon, który wykonuje Laura Mvula, którą, jeżeli Państwo już słyszeliście, to na pewno zorientowaliście się, że bardzo lubi tą wokalistkę, moja ulubiona i wspaniała kurecka.
1: Prawda, kocham ją. Na pewno jeszcze będzie w naszej audycji.
0: Podobno Laura szuka teraz chłopaka, więc warto to podkreślić. Piosenkę tą Laura wykonuje z zespołem, który nazywa się Snarky Puppy, który na pewno Państwo znacie, a jeżeli Państwo nie znacie, to bardzo polecamy, bo jest to według mnie przynajmniej taki fenomen, który raz na jakiś czas w świecie jazzowym wydarza się i tak przypomina mi to sytuację, jaką jakiś czas temu udało się osiągnąć zespołowi Weather Report, bądź ewentualnie samemu Milesowi Davisowi, kiedy to wykonawcy jazzowi wyprzedają salę z rozmachem godnym rockowych i popularnych zespołów. Snarky Puppy w piosence Sing to the Moon.

0: I teraz na zakończenie znowu wyciągam starocie i w dodatku nie ma tego utworu na Spotify'u ku mojej rozpaczy, bo cała płyta jest absolutnie przepiękna. Był kiedyś taki zespół, który nazywał się Muzykoterapia. Wokalistką tegoż zespołu była niezwykle utalentowana Iza Kowalewska, która jakoś tak jakoś pojawia się i znika, ale od bardzo dawna nie usłyszałam takiego numeru Izy Kowalewskiej, który by jakoś się przebił. I to ogromna szkoda moim zdaniem, bo ona jest naprawdę utalentowana, ma taką lekkość w głosie, z którą się chyba trzeba urodzić. I jeżeli uda się Państwu kiedykolwiek tę płytę, która nosiła tytuł Winobranie, skądś zdobyć, to serdecznie polecam. A my kończymy tytułowym utworem z tego krążka.
1: Za wysłuchanie dzisiejszej majonezowo-jazzowej audycji serdecznie dziękuję Państwu.
0: Górecka
1: i Sosnowski.
0: Do usłyszenia.

0: W Radiu Baobab słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: Żligurecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce.
0: Radio Baobab.

0: przy mikrofonach siedzimy, ale słuchamy z głośników. Taka jest zależność. I to, co z głośników nam wyszło, to jest rzecz nietypowa ze wszech miar, nawet ze względu na tytuł, bo nie wiem, czy widzisz, bo jest małymi literkami tytuł napisany.
1: Udało mi się zobaczyć. Dzień dobry, witam uprzejmie wszystkich słuchaczy wiernych.
0: No to przeczytaj jeszcze ten tytuł, jak mówisz, że go
1: Mia Mur, czyli nie Mia Mor, chyba że literówkę zrobiłeś.
0: Nie, właśnie specjalnie, bardzo precyzyjnie spisałem, bo sam tytuł już sygnalizuje pewną niejednoznaczność.
1: Eklektyzm pewien
0: tak,
1: nawet.
0: Tak, nie wiadomo, czy to jest po hiszpańsku, czy to jest po francusku, czy to jest w jakimś patła, czy to w ogóle jest prawdziwy język, czy też coś wymyślonego. I ten eklektyzm, jak to pięknie nazwałeś, chciałbym przemycić przez całą naszą dzisiejszą audycję, tę audycję i tak ją poprowadzić, ale żeby ona później nam zwekslowała na takie rejony stylistyczne, że tak powiem, czyli no na taką dobrze. Niejednoznaczność i niemożność zakwalifikowania artysty, tego, co on robi, do jakiejś jednej konkretnej szufladki.
1: To jest akurat coś, co ja lubię u artystów.
0: No właśnie, i ja patrzę tak na siebie troszkę z biegiem lat, że coraz bardziej to
1: też
0: robię.
1: Też patrzę na ciebie.
0: Coraz bardziej to lubię i te wszystkie nowe płyty, co tak sobie na kupkę odkładam, to nagle się okazuje, że to nie jest na przykład blues, reggae, albo prawda, disco, te moje ulubione gatunki, tylko to jest coś takiego, co wymyka się wszelkim klasyfikacjom.
1: I burzy ci katalog, który sobie ułożyłeś lata temu.
0: Nie, bo tak naprawdę teraz widzę, że to cały czas ja do tego dążyłem.
1: Tylko, a mnie by zburzyło, bo ja mam taką przegródkę, już teraz przegrodziuchę, blues i niektóre płyty, a drugą mam rock, a trzecią mam coś tam i już teraz nie pasują.
0: A widzisz, ja się wycwaniłem wcześniej i już wszystko mam alfabetycznie.
1: No, to ja się nie ośmieliłem tego.
0: Blues czy nie blues. No to sygnał już poszedł, że będzie o eklektyzmie. Taki crossover, można powiedzieć?
1: No, nie? Można powiedzieć, to też jest obce słowo.
0: No właśnie, ale nie ma po naszemu chyba czegoś takiego
1: chyba
0: jednoznacznego.
1: Nie ma. Misz masz. Ale ja wciąż, bo ty mi kazałeś przeczytać tytuł, a ja od lat naprawdę mam problem z tym artystą, bo on tak z francuska się nazywa i jak ja go kiedyś musiałem zapowiadać, to tak bardzo ogólnie mówiłem, bo nie wiedziałem, bo nie jestem francuskojęzyczny, jak właściwie go ci Amerykanie wymawiają.
0: Toussaint.
1: Toussaint mówią, tak jak Toussaint, napisane jest.
0: Ja nie słyszałem, jak on się przedstawia, ale słyszałem, jak mówił o nim jeden z artystów, którego produkował, a konkretnie John Mayall, któremu rzeczony Alan Toussaint jedną z płyt wyprodukował.
1: Aha, i on mówił Toussaint.
0: Toussaint. No ale tak naprawdę to trudno powiedzieć, bo ten rejon, z którego się Toussaint wywodzi,
1: to jest,
0: a to jest
1: troszkę francuskowaty.
0: Louisiana i Nowy Orlean, to tam się tak to wszystko kwasi, kiełbasi i kitwasi, że trudno taką jednoznaczność wyłonić i taką też niejednoznacznością za chwileczkę polecimy, prezentując następne dwa numery.

0: No nietypowo było znowu.
1: Taki mi się przypomniał fragment wiersza, którego się w podstawówce uczyłem. Cieniusieńko, coś na skrzypkach, cichuteńko, zapipka. To tak grał, tak.
0: Mhm. Ja jestem prymitywny. Nie za długi wiersz jakiś.
1: Ale ten odkwit tego krótki. Ja jestem prymitywny redaktor. Muszę powiedzieć, że jak długo grają, tak to mi się nudzi trochę. Ja lubię, żeby zaśpiewać.
0: A to była krótka piosenka, no, tylko 3 minuty 56 sekund.
1: To jestem bardziej prymitywny nawet niż myślałem chyba.
0: Ale to wszystko było z jednego garnka. Ten wielki garnek to był Nowy Orlean. W staroświeckim radiu powiedzmy, że to były dwa utwory.
1: Na skrzypkach cichusieńko, zapiska. Przepraszam, tak było, zapiska.
0: Alan Toussaint, ponownie ten fragment z fortepianem, Tipitina and Me. Tipitina to taki najsłynniejszy chyba nowoorleański klub, który opiewany jest w wielu pieśniach tamtejszych artystów. No a potem Beau Soleil. To jest najsłynniejszy zespół Cajun. Pod wodzą też francusko brzmiące nazwisko Michel albo Michael Doucet. Mm-hmm. Ciekawe, jakiego wymawiają. Doucet.
1: Może być. A. Ja mówiłem ci, jak Amerykanie, teraz już nie, bo tych samochodów przestali te samochody sprowadzać, ale jak wymawiali Amerykanie Peugeot?
0: Peugeot, oczywiście.
1: A Peugeot Coupé, wiesz, jak wymawiali?
0: Nie.
1: Tego już nie. Puzioku.
0: Puzioku. No. Jeden z takich znajomych moich kierowców z dawnych czasów mawiał Peugeot.
1: No Peugeot jest, bo tak się pisze, Peugeot nawet.
0: I to, co Michel Doucet wykonał z Beau Soleil, to jeszcze ma w dodatku taki dziwny francuski, też nie do końca prawidłowo napisany tytuł, L'Ouragan, czyli huragan.
1: Aha.
0: Bo to jest, to oba te nagrania pochodzą z takich zbiorów, które się dosyć masowo zaczęły pokazywać po tragedii nowoorleańskiej. I z tym tematem są związane. A jeszcze tak śmiesznie, bo dosyć niedawno dopiero się dowiedziałem, dlaczego Aaron T-Bone Walker, pamiętasz taki,
1: tak.
0: Dlaczego on jest T-Bone?
1: No dlaczego? Bo lubił takie...
0: Nie. Bo na chrzcie mu dano T-Bone.
1: I się zrobił z tego T-Bone.
0: A w Teksasie mówili T-Bone i został
1: T-Bone. No i pewnie, jacy się będą. Teksas jest większy od Francji, więc...
0: Teraz będzie znowu dla ciebie marnie, bo znowu będzie w zasadzie dosyć dłuższy
1: zapiska?
0: Taki fragment i będzie na skrzypcach, tyle że będzie kobieta grała. Sophie Solomon, młoda pani się nazywa.
1: Tak.
0: Podejrzewam, że ona może się wywodzić z dawnych krajów Związku Radzieckiego,
1: ale osiadła jest
0: w Wielkiej Brytanii i nawet Oxford skończyła i w tym Oxfordzie na tych skrzypcach
1: no
0: tam
1: teraz
0: popyla.
1: W Oxfordzie to sami Rosjanie są.
0: I tu dwa nagrania, znowu takie z pogranicza nie wiadomo czego w zasadzie, zwłaszcza drugie jest dosyć ciekawe, ale to może zagadkę z tego zróbmy.
1: Dobrze.
0: Któryś ze starszych od nas słuchaczy może będzie wiedział, co to było.

0: Zagadka była. Zgadłeś?
1: Ja zgadłem już po pierwszych taktach od razu. I to nie dlatego, że podejrzałem karteczkę, ale znam ten utwór. Mówię o drugim oczywiście. I to jest potwierdzenie, że gdyby z Polski ktoś miał umiejętność sprzedania polskich przebojów, to one by, jak to się mówiło, Zagierka, nie ustępowały, a nawet przewyższały.
0: Pod wieloma względami.
1: Tak. Świetnie to brzmiało. No ale to wyjaśnijmy tym, którzy są młodzi i w ogóle nie wiedzą.
0: No.
1: Najpierw było to, co wybrałeś, to ja w ogóle tego nie znam.
0: Ja też nie znałem, dopóki nie poznałem Sophie Solomon.
1: Bo to ona sama wymyśliła ten utwór, tak?
0: Holy Devil, też dziwnie pisane, ale tak napisane.
1: No tak. No to taki paradoksik, że święty diabeł niby. A potem było ta ostatnia niedziela Jerzego Petersburskiego, nie wiem z którego roku, przedwojenny utwór fantastyczny, który ona wykonała z jakimś panem.
0: No tak, on tam wokalnie się dopisał, ale ona w sumie firmuje całą płytę. Tutaj tytuł tego utworu Burned by the Sun. Też nie wiem, no, próbowaliśmy dojść, ale nie doszliśmy na razie, czy to sam Petersburski tak zarejestrował ten utwór na świat, czy też tutaj dopisano. Ciekawe, że w opisie do płyty sama Sophie mówi, że ten utwór zna z dzieciństwa, ale zna go jako ulubione tango Stalina.
1: No, bo ja słyszałem jakąś taką historię właśnie, tak? że w Rosji bardzo cenili tę piosenkę. Nie mam źródeł w tej chwili do przytoczenia, ale już z tym się spotkałem. Także no, co tu się dziwić, to po sąsiedzku powstawało przecież. A Józef Stalin wielce muzykalnym był przywódcą.
0: Podobno też był utaneczniony, ale...
1: Ale ciekawe, czy sam lubił tańczyć, czy raczej z karabinem.
0: Albo z Rasputinem.
1: No dobrze, a skąd ty wytrzasnąłeś w ogóle taką płytę? Wyjaśnij mi, że się spytam.
0: No bo to mówię właśnie, że tak szukam różnych rzeczy, które odbiegają.
1: No ale przepraszam, w sklepie patrzysz napisane Sophie Solomon, to mówisz, muszę to mieć?
0: Nie masz tego komputera w domu, no i nie wiesz, jak się nim posługiwać.
1: No wiem, no i wyskakuje mi Sophie Solomon i co ja mówię?
0: Nie, ale to ja szukam, no, wyszukiwarki są różne takie platformy, na których porozumiewają się ludzie, którzy szukają czegoś, co nie jest takie jednoznaczne. Są takie tam znaczki, gdzie można kliknąć na taki maleńki głośniczek i masz fragment dźwięku. No i to w ten sposób się dociera. Przecież nie udawaj, że ty inaczej robisz.
1: Nie, ale na Sophie Solomon nie trafiłem.
0: Ale na Chrisa Rea trafiłeś.
1: Trafiłem,
0: prawda?
1: I to jeszcze przed internetem.
0: I to mi się wydaje, że to jest taki troszkę podobny syndrom jak nasz, że z biegiem czasu, czyli z im się troszkę robimy bardziej dojrzalszymi chłopcyma, to nas zaczynają kręcić takie różne inne rzeczy. I Chris Rea podobny chyba okres ma teraz, bo on troszkę no, z niższej półeczki wiekowej, ale niewiele niższej niż my.
1: No niewiele, i z tej tak rozmowy... schyłkowo już patrzy na świat zupełnie, tak się
0: nie,
1: żegna.
0: Nie, on się tak żegna na wszelki wypadek, wydaje mi się, bo no, choroba chorobą, a w rozmowie przyznał mi się, że no, planuje jednak dalsze rzeczy i że takie to, w którą stronę będzie zmierzał, to muzyka rejonu Morza Adriatyckiego, ale nie tego od Włoch, tylko tego od byłej Jugosławii.
1: Ojej.
0: A to stąd, że stamtąd przodków ma. I on ma, zresztą widać, jakie ma takie wystające kości policzkowe, a jak popatrzył na swoją córeczkę i się okazało, że ona ma jeszcze bardziej wystające te kości policzkowe, czyli te rysy takie tatarskie jakieś, czy orientalne troszkę.
1: Oczki trochę skośne też.
0: To sobie pomyślał, dlaczego by nie pogrzebać również w korzeniach nie tylko rodzinnych, ale i kulturowych tego rejonu, z którego pochodzi.
1: No ciekawe.
0: A na tej niesłychanej, no w tym niesłychanym albumie 11-płytowym, który wydał, no jest mnóstwo takich świadectw tego, jak on poszukuje i jednocześnie świadectw tego, jak rzeczywiście ta muzyka współczesna się przenika, wzajemnie miesza, że to, co wydaje się na pierwszy rzut ucha brzmi jakimś orientem, nagle nic tego nizowego może skojarzyć się z Europą, tak jak tutaj za chwileczkę będzie, bo...
1: Ale co, przesłuchałeś wszystko z tych 11?
0: Tak, no przesłuchałem, bo ja jestem obowiązkowy, nie, przed wywiadem z nim, no to już wydawało mi się, że nieprzyzwoitą rzeczą byłoby, gdybym szedł nieprzygotowany.
1: To prawda.
0: I teraz będzie coś takiego, co on uważa za swoje odkrycie, że blues celtycki, czyli muzyka irlandzka, ma korzenie afrykańskie, a konkretnie z północy Afryki, czyli od tych wszystkich, którzy przeszli z Afryki do Hiszpanii, a potem jeszcze z Hiszpanii jakoś tam próbowali wodą na Wyspy Brytyjskie i zarazili troszkę tymi nutami Irlandię. Celtic Blue, Chris Rea.

0: To był keltycki Chris Rea, który no, znowu namieszał. Celtic Blue i Last Drink. I teraz będzie następny wykonawca z takiego gatunku kongresowych, że tak powiem. Oni mi się teraz kojarzą, bo stosunkowo niedawno byłem na jednym, na koncercie jednego i drugiego w sali kongresowej. I to będzie Van Morrison, który troszkę, wydaje mi się, już zaczyna w piętkę gonić.
1: Oj, dobrze, że to powiedziałeś, bo nie chciałem ja być tym malkontentem, który marudzi, bo to ostatnia płyta tak mnie jakoś tak... On jest fantastyczny, ten Morrison, i naprawdę jak się wybierze nawet 2 godziny jego muzyki z tego dorobku, to jest bajka, ale proszę dalej.
0: No ale właśnie chyba on też to zauważył i już prawie nie robi własnych rzeczy, że nawet jeżeli zrobi coś własnego, to tylko w takiej stylistyce, w jakiej mieści się dana płyta. A ta nowa płyta, no to jest taka płyta country w zasadzie.
1: No, no właśnie, ale nie, to ja nie wiem, czy bym się zgodził z tobą, Jasiu, bo on już miewał takie, że płyty może nie tematyczne, ale pod określony strychulec robił. Być może jako odświeżenie własnego organizmu muzycznego. Taką skiflową zrobił płytę, pamiętasz?
0: No tak, ale to zrobił z 3 skiflowcami, bo tam no tak. Przecież byli koledzy brytyjscy z tego czasu. To rozumiem.
1: Nie, to, no, to był pomysł.
0: To towarzyski pomysł, ale na te solowe płyty to myślę, że po prostu brakuje już czegoś własnego, a albo kontrakt go zobowiązuje, albo on wie, że musi, że co rok pyk,
1: może
0: musi być płyta.
1: Za bardzo no. Się spieszy z tą kolejną płytą, tak.
0: Ale no, może on by się nie śpieszył, gdyby nie podpisał takiego kontraktu, a jak artysta raz na 5 lat coś takiego wypuści, balona jakiegoś, no to wtedy można to porozgryzać, wgłębić się, ale jeżeli co roku jest w zasadzie to samo, tylko że inaczej.
1: No i okładka jest.
0: Narzekaliśmy już na Vana przy okazji jego koncertu warszawskiego, teraz przy okazji
1: płyty. Bo się nie załamał przez te nasze krytyki.
0: No właśnie, ale nie, może on nie umie się komputerem posługiwać i szczęśliwie nie będzie słyszał.
1: Ale na wszelki wypadek, Van, you're okay, you're cool. Wiesz, jakby słuchał.
0: A on zrozumie?
1: Tak, bo po angielsku...
0: Przepraszam, tak. Sorry. Please, Van Morrison, please.

0: No dokładnie tak, jak powiedziałeś. Styl Vana Morrisona, jakość wykonania, rzemiosło cały czas na bardzo wysokim poziomie. No tylko, że dużo bardzo tych produktów on nam oferuje.
1: No jedno jeszcze, co ma, że on zawsze się otaczał fantastycznymi muzykami. To znaczy nie tymi z pierwszych stron, czy takimi, którzy mają solowe płyty, ale tymi sesyjnymi. Tutaj pamiętam taki Geraint Watkins jest, co to na wielu takich parakantrowych płytach się pokazywał. Tutaj też i on ciągnie ten zestaw, a powiedzmy może, że to był Big Blue Diamonds pierwszy utwór, potem
0: klasyka Your Cheating Heart,
1: tak, Hanka Williamsa,
0: tak, i było jeszcze My Bucket's Got a Hole in It, też dziurawe wiaderko, piosenka znana od dawna. No i co?
1: No i teraz przechodzimy do troszkę innej, wydawałoby się, estetyki, ale też takiej niejednoznacznej. Nazwisko Escovedo. To wiele mówiące, prawda? No, ale to jest duża rodzina i oprócz Sheely E., która chyba jest najbardziej znana, bo przez Prince'a i przez te takie widowiskowo współczesne rzeczy dociera do...
0: No ale dziadek wujek też?
1: No tak. Pete Escovedo, który grywał na tych różnych przeszkadzajkach takich bongosowatych, Santano, a potem sam był i jest zresztą znaczącym artystą. I jest jeszcze Alejandro Escovedo,
0: tak,
1: który, mimo że ma nazwisko takie latynoskie, to on bardziej był punkowy artysta. Mówię był,
0: bo później nagrywał też takie rzeczy typu Americana, można powiedzieć.
1: No właśnie, ale też takie, to była Americana z korzeniami niekoniecznie w Tex-Mex czy latynoski.
0: No nie, właśnie, on nie podkreślał tego latynoskiego elementu.
1: Niestety ze zdrowiem podupadł bardzo Alejandro Escovedo.
0: On się wpakował, patrz, chudnie, bo on tam zdaje się, te wątroby ma zapalone.
1: I dwa lata temu duża grupa, bo chyba około 30 artystów, nagrała taką podwójną płytę z jego numerami, żeby mu pomóc, no bo dochód z tego miał być przeznaczony na leczenie.
0: Ja tam czytałem gdzieś to jakieś, bo to nie tylko, że on dostał tego zapalenia wątroby i że trzeba go leczyć, ale on z jakiegoś dziwnego powodu nie był ubezpieczony. I to sumy...
1: Jak to pan powie,
0: co? No tak, i sumy na to leczenie w amerykańskim systemie zdrowia są po prostu zatrważające, także oni musieli mu chcieć jakoś parę groszy napędzić.
1: No i powstał w związku z tym na tych dwóch płytach no już jakiś super eklektyczny zestaw, z którego ja wybrałem trzy numery, które wydawały mi się najbardziej przystające do siebie, bo to tam się dzieją rzeczy bardzo różne, ale o dziwo, być może dlatego, że grają oni wszyscy kompozycje jednego człowieka, więc to jakąś tam lekką łączność ma. Ale Alejandro jest w tle zupełnym. To znaczy, to nie sądzę, żeby nawet jacyś zaprzysiężeni jego fani mogli rozpoznać niektóre utwory. Tak zostały zmienione przez wykonawców.
0: No, myślę, że nie było celem twórców tej płyty, żeby powielać jego, tylko żeby zrobić taką prezentację i warianty różnych jego kompozycji, prawda?
1: No i tutaj troszkę pod twoim kątem poleciałem. No, wybrałem Lucindę, potem Samotnych Chłopaków.
0: Tak, bardzo mnie to cieszy.
1: Lonely Boys, no i Cowboy Junkies, bo też wiem, że lubiłeś. Nie wiem, czy jeszcze lubisz, bo nie znam ich współczesnych dokonań.
0: Ja jakąś tam płytkę odrzuciłem i potem już nie szukałem, bo te wcześniejsze bardzo mi pasowały. No, ale co, Lucinda w formie jak zawsze.
1: Samotne Chłopaki też. A jak się okazuje, i Cowboy Junkies na kosz.

0: Alejandro Escovedo jako autor tych trzech utworów. No i chyba utrzymaliśmy się w takiej tej konwencji dzisiaj narzuconej, żeby mieszać i być niejednoznacznymi. My jako słynni prezenterzy oraz artyści jako ci, którzy wymieniają się swoimi osobowościami w zależności od tego, co grają.
1: No dobrze, skomplikowane zdanie powiedziałeś, długie, a ja chciałem dorzucić tylko, że wedle rankingu mojego prywatnego powinna być ładność utworów tak, jak były nadane. Lucinda, Los Lonely Boys i Cowboy Junkies. Ale ci Cowboy Junkies mnie zaskoczyli, bo pięknie zrobili ten kawałek. Także chciałem prywatną pochwałę wygłosić, jeśli można, i zamknąć już ten rozdział, bo widzę, że coś dalej też przyszykowałeś.
0: No tak, bo roztwieramy następny rozdziałek i ten już jest zupełnie taki porąbany, bym powiedział, od strony tego, kto, dlaczego i w jakiej stylistyce. Wykonawca główny jest Jimmy Stur. On jest z pochodzenia Irlandczyk, ale specjalizuje się w repertuarze zwanym polka.
1: On jest super gwiazda Polki w ogóle.
0: Super gwiazda Polki. Tak. I to nie tylko w Ameryce, ale to taki jeden z tych obok Ediego Blazończyka chyba najważniejszy.
1: Tak, ja nawet wynalazłem na jego temat informację, że jest to, nie wiem jak to sformułować po polsku prawidłowo, jedyny wykonawca, który ma tyle rok po roku nominacji do Grammy w dziale Polka, jak nikt inny w historii muzyki rozrywkowej.
0: No tak, tak. To troszkę żal, że Jimmy nie jest naszym rodakiem. I że
1: ale Stur, wiesz, jakby nie, tak
0: nie,
1: poskromać.
0: Nie. Na pewno nie, on jest Irlandczyk. Natomiast gdzieś tutaj sobie wypisałem, bo jacy są jego konkurenci najważniejsi. To jest Eddie Blazończyk, Frankie Jankowicz, Lenny Gomulka, Happy Glad Polka Ben, Frankie tak. Liszka, Brian Marshall i Tex Slavic Playboys, Teppo Valimaki, nic tego nizowego, Frank Wojnarowski i Bob Zieliński Band.
1: Ale trzeba powiedzieć, Janku, że nie jeży tylko Jimmy Stur, nie lekceważy konkurencji i na jego płytach są i Wojnarowskiego kawałki,
0: jak najbardziej,
1: i Blazończyka. Tak.
0: I jeszcze gdzieś to znalazłem, bo tak jego najważniejszy współpracownik, nie wiem, czy udało mi się to tak złapać, ale nie, niestety. Ale też ma taki jakiś kisiel albo...
1: No bo to jest ta grupa, tak.
0: I tak naprawdę to on tę Polkę, okazuje się, wpadł no nie dlatego, że sobie tak wymyślił, że będzie słynny, tylko od dzieciństwa, bo w tym rejonie, gdzie mieszkał na Florydzie, podobno była taka polska jakaś wioska i tam na wszystkich tych chrzcinach, ślubach i innych uroczystościach te Polki leciały.
1: I zmusili go do lubienia.
0: A on bardzo lubił na tych klarnetach i innych posuwać, no i w ten sposób irlandzko-polsko, ale teraz jeszcze dojdziemy do tego, że no rock and rollowy robi nam się taki blok, bo Jimmy od wielu lat już mieszał różne rzeczy do tego sosowego do tego polkowego sosu. I między innymi Brenda Lee kiedyś słyszałem wpuszczoną w to i Williego Nelsona, a tym razem nagrał płytę zatytułowaną o Jezu, jak ona się to może po wszystkim już jak wypuścimy.
1: Tak, bo to jakieś takie nawiązanie do...
0: W każdym razie było rock i roll i polka. Tak. Dlatego. To szybciutko teraz zapuśćmy trzy nagrania, w których dwa razy wystąpi mój ulubiony Delbert McClinton. No i w jednym to już zupełne zaskoczenie, prawda? Dwayne Eddy z jego twangowatą gitarą. No i trzy znakomite standardy rock'n'rollowe przerobione na wesołą polkę. Brzdęk!

0: się rozbawiłem.
1: Ale mam się też, troszkę zdyszałeś.
0: Tak. Mam też refleksję. I tutaj ja powtarzam, już nie wiem jak długo, jaka jest ogromna różnica. I to nie dlatego, że jestem kosmopolitą, czy amerykanofilem, czy własne gniazdo kalam, czy coś, ale w Ameryce facet, który gra Polkę i do tego jeszcze jest kandydatem do Grammy i tak dalej, kiedy proponuje takiemu Delbertowi McClintonowi czy innym Brandom Lee i gwiazdą współpracę, to oni to traktują jako poważne zawodowe wyzwanie i zastanawiają się tylko, czy im się to, nie wiem, zmieści w ich możliwościach artystycznych. Natomiast u nas, jakby jakiś taki zespół ludowy zaprosił, pomijając modę chwilową, gwiazdora, to to jest zdrada, publiczność w ogóle by wygwizdała i to strasznie mnie to drażni. Bo u nas jest wciąż takie podejście, nie wiem jak to nazwać, komórkowe. To jest moja komórka, a reszta to już jest niedobre.
1: No ja to rozumiem, co powiedziałeś, ale no, też myślę, dobrze. Że no, porównanie z polskim klimatem, no to chyba jest takie troszkę krzywdzące nas, no bo Amerykanie mają tę przewagę niesłychaną, że ta cała ich muzyka ludowa jest zarazem muzyką popularną. No tutaj trudno znaleźć wyraźną granicę między tym, gdzie się kończy muzyka ludowa, folklor i to, co się grywa we wsi na podwórkach, a między tym, co obowiązuje w stacjach radiowych, na płytach, czy nawet w repertuarach najpoważniejszych artystów.
0: To... No tak, ale właśnie powiedziałeś to, co ja innymi słowami, że oni umieli włączyć to wszystko w nurt tego, co się oferuje w tak zwanej szerokiej publiczności.
1: No ale też oni wykreowali całą współczesną muzykę popularną, a nam się tego nie udało. No Kolberg, mimo że bardzo latał po tych wsiach z tym woreczkiem i zbierał te nutki, to jakoś tych nutek nie udało mu się tak rozrzucić na świat, żeby świat uwierzył, że Kujawiak jest...
0: No to był błąd. No. I potem Irlandczyk gra Polkę. Nie, czy mnie to nie może złościć?
1: Ale też ja słyszałem, że Polka wcale nie jest Polska, tylko jest Czeska.
0: Jest Czeska,
1: tak naprawdę.
0: Wszystko dobrze, ja się zgadzam. Ale bardziej by mi się podobało, żeby powszechne w Ameryce były, znaczy powszechniejsze polski bigos i pierogi niż amerykański hamburger w Polsce. No moglibyś takie podejście mieć, bardziej patriotyczne?
1: A to może z czasem do tego dojdzie.
0: No jedyne, co nam się udało tak naprawdę implantować na rynku amerykańskim spożywczym, to jest kiełbasa. I to muszę sam powiedzieć, że sprawdziłem
1: Polish
0: w wielu miejscach. Nie, kiełbasa mówią. Sosyż to jest nie ma, kiełbasa. I widziałem to w wielu Stanach. Jestem dumny z naszych kiełbasiarzy i masarzy.
1: Ale to tylko z nazwy, bo próbowałeś tego?
0: Oczywiście, ja każdy gatunek próbowałem, gdzie tylko mogłem trafić.
1: I to uważasz, że to jest zbliżone do polskiej kiełbasy?
0: Kształtem bardzo. A jeśli chodzi o smak, to jeżeli trafisz na low fat, żeby nie była pełna takich nawstrzykiwanych tłuszczy, jest zupełnie niezła. Można pociąć tak nożykiem i położyć na grillik. Zupełnie
1: dobrze. No jak się narzuca jeszcze tam tych ostrych sosów, to w ogóle nie ma różnicy.
0: No tak. Zjadłbym coś.
1: Głodnemu chleb na myśli, jak to mówią.
0: Kiełbasa.
1: North Mississippi All Stars teraz wystąpią dla nas i dla państwa, co już może zbliża nas do tej estetyki, którą my tak bardzo pieścimy, czyli do czegoś, co zbliża się do bluesa, ale też oni są no, w tym swoim bluesowym niby podejściu bardzo oryginalni, no bo też zaczynali jako punkowcy z jednej strony, a z drugiej, ponieważ mają rodzinne bardzo istotne konotacje, takie z tymi dobrymi korzeniami muzycznymi, bo tatuś dwóch braci Dickinsonów był słynnym i jest nadal słynnym producentem wielu znakomitych artystów z naszej półki. I być może, że to ta ich punkowa młodość przemieszana z dziecięcym doświadczeniem przy słuchaniu dokonań taty wpłynęła na to, że North Mississippi All Stars są czymś tak niezwykłym w środowisku bluesowym, nie tylko w Ameryce, ale myślę i na takim szerszym forum.
0: Ja bym tutaj jeszcze troszeczkę się wtrącił, bo dzisiaj mam taki nastrój trochę czupurny, że jak powiedziałeś w środowisku bluesowym, to już zachowałeś się trochę niewspółcześnie, bo oni tyle nawymyślali nowych określeń właśnie na taką muzykę niedefiniowalną łatwo. Wspomnieliśmy o słowie Amerykana, jest jeszcze roots, jest coś tam, że to w ten sposób oni teraz opakowują, żeby nie było takiego podejrzenia, że ten North American, North Mississippi All Stars to są bluesmeni, którzy zdradzili bluesa, prawda? Żeby nie było takiego myślenia.
1: Nie, ale tam chyba w ogóle nie ma takiego podejścia, że ktoś coś zdradza. No, jeżeli muzycznie wypowiadasz się w sposób atrakcyjny, nie budzący wątpliwości, że wiesz, o czym mówisz, to jest w porządku.
0: Ale z drugiej strony bardzo dużo jest osób w środowisku tam krytyków, dziennikarzy, prezenterów, którzy nadal uwielbiają nazywać style, gatunki wykonawców. I stąd te etykietki takie pojemniejsze, że jeszcze dodam jedną, która bardzo często się pojawia, jam band. Oni mogą zagrać wszystko, aby to było długie, improwizowalne i pasuje wtedy do tej przegródki, prawda?
1: A jednocześnie ja wiem, co to jest jam band. Wiem, że na przykład do takiego gatunku nie zakwalifikowałbym Jimmy'ego Sztura, prawda? Mimo, że on może grać długo i mogą mu improwizować na tych klarnetach.
0: Chociaż nie wykluczono, że on któregoś dnia jednak stanie się jam bandem, ale to jeszcze nie nastąpiło.
1: North Mississippi All Stars jam bandem nie są. I to też mogę kiedyś wytłumaczyć, dlaczego tak uważam, ale niewątpliwie to jest wielka nadzieja młodych, jeśli chodzi o ten nasz bluesowy świat i wielka nadzieja białych i biało-czarnych.
0: Nawet jeszcze paru Indianów.

0: No i teraz zbuduj, Janku, bow-down do następnej propozycji naszej.
1: Ale zanim jeszcze zbuduję, to chciałbym się odnieść do tego ostatniego nagrania, aha, w którym North Mississippi All Stars odnieśli się z kolei do tego gniazda, z którego wyszli, czyli do północnego Mississippi. Raz w dźwięku, bo tam te cykady wszystkie i takie inne, te chrząszcze i brzmiąszcze, co siedzą w tych polach bawełny, na końcu wystąpiły, ale głównym bohaterem tego był niejaki Otha Turner, zmarły 2 lata temu, podobno ostatni z artystów murzyńskich, którzy grali bluesa na piszczałce, czyli na takiej wyciętej z trzciny cukrowej fujareczce o bardzo ograniczonej skali. W zasadzie tam trudno było się doszukać jakiejś wyraźnej melodii. Temu towarzyszyła perkusja i to były te pierwsze takie naprawdę zupełnie korzenne próby przeniesienia muzyki afrykańskiej do Ameryki, a co potem stało się jakimś tam, jakąś pierwociną bluesa, więc ten rzeczony...
0: Nikt nie gra więcej na fujarce teraz?
1: Na jednym z filmów z tej serii Martina Scorsese występował jeszcze, bo żył wtedy Otha Turner i prezentował swoją wnuczkę, aha, która potrafiła też na tej fujareszce
0: to
1: coś zagrać.
0: Może,
1: jeżeli nie zarazi się R&B i hip-hopem, to może, może się ustawi.
0: Się nie zarazi. Tak. W Polsce jeszcze Dominik Kuta kiedyś grał na fujarce z czerwonymi gitarami, ale to chyba inna fujarka była.
1: Ona była zrobiona z drzewna, a nie z trzciny cukrowej.
0: No właśnie,
1: cukrowej.
0: Tak. To przepraszam, taki wyskoczyłem jak Filip z konopi.
1: I teraz jeszcze raz wróćmy do naszych wspólnych przeżyć koncertowych, bo będą 2 fragmenty z nowej płyty Dereka Traxa. Byliśmy razem na koncercie pod dużym wrażeniem.
0: Owszem.
1: I na tej płycie słyszymy mnóstwo z tych dźwięków, które tam on grał. I znowu przeplata. No znowu przeplata bardzo w klimaty, stylistyki i wręcz ideologie, powiedziałbym, muzyczne, bo zaczniemy takim długim, rozbudowanym utworem zapożyczonym z folkloru pakistańskiego.
0: Nusrat Fateh Ali Khan.
1: Najwybitniejszy przedstawiciel.
0: Dobrze pamiętam.
1: Tak, tak, świetnie. A czy jeszcze może tytuł też pamiętasz?
0: Oczywiście, bo wydaje mi się, że jeśli sięgnę pamięcią, to Sahib Teri Bandi.
1: Ależ jak najbardziej.
0: Nusrata Fateh Ali Khana.
1: No a potem coś, co stało się piosenką tygodnia czy miesiąca w naszej radiostacji. Bardzo miły utwór I'd Rather Be Blind, Crippled and Crazy. Oczywiście też Dereka Traxa.
0: Z tym, że już kompozytorem nie jest Nusrat Fateh Ali Khan.
1: Nie mógł być, bo to jest kompozycja, którą już ktoś inny skomponował przed nim.
0: Chyba że Nusrat by się dopisał, ale to jest w złym
1: tonie.
0: Ale
1: oni się nie kolegowali z Donem Robeyem, a Don Robey jest głównym winowajcą tego właśnie utworu. No to co? Do Dereka przechodzimy teraz.

0: No więc teraz już na poważnie, bo Nusrat i tak dalej, to był kompozytorem tamtego utworu. Ja podkreślam to, co powiedziałem kiedyś Janek po występie Traxa, że to jest facet, który słyszy muzykę totalnie, robi ją totalnie, to co mu pasuje do obrazu, który chce wykreować, wkłada i to do tego moim zdaniem idealnie w to miejsce, w którym to pasuje. I też w ogóle nie wolno nawet szukać tutaj określenia typu blues czy nie blues, po prostu to jest muzyka Traxa. I mnie ona bardzo się podoba.
1: Wprawdzie to na tej płycie on wyraźnie wplata bluesowe elementy,
0: no bo dlaczego
1: ale
0: nie?
1: Takie bluesowe, no, czyli z tego dokładnie miejsca, w którym się wychował, gdzie pewnie jak był dzieciątkiem, to słyszał to nawet przez jakieś tam radio
0: lokalne.
1: No
0: ale jak ojciec z roboty przychodził, to mógł jaką taśmę przynieść też.
1: To były te kartridże takie.
0: Ośmioty,
1: co to u nas w zasadzie nie występowały. Nie,
0: one miały jedną cechę, która była zdecydowanie
1: że w dwie strony
0: ciekawsza od naszej kaset, że grały non-stop.
1: Non-stop nam się kończy powoli, bo ta audycja też musi mieć swoje ramy. I na koniec taki powrót po latach jednego z najbardziej znanych wykonawców muzyki, tak? Jakby tu ją też nazwać. Też niejednoznacznie, bo Sergio Mendes przecież nie grał ani bossanowy taki sensu stricto, ani no muzyki prawda. Brazylijskiej. Bardzo był w tym, co robił amerykański,
0: ale troszkę latino też.
1: Ale latino, niewątpliwie tak. No i teraz po latach wrócił ze swoimi największymi hitami. Do każdego doprosił jakąś tam współczesną, znaczącą figurę.
0: Nie jest to jego wynalazek, ale stosowany patent wielokrotnie i skutecznie, bo to dużo ciekawych rzeczy wychodzi z takich spotkań.
1: I jeszcze bardziej się to wszystko wtedy zawija, teoretycznie komplikuje, a tak naprawdę dzięki temu zbliża się wiele rzeczy zamkniętych w takich gettach muzycznych do uszu szerokiej publiczności. I bardzo dobrze.
0: No to co, to my zrobimy sobie przerwkę w naszych dywagacjach. Państwo posłuchają ładnego grania, 4 minuty z kawałkiem. A ja wyrażam nadzieję, że jeszcze kiedyś pomieszamy style, gatunki i płyty z naszych półek.
1: Jeżeli w związku z tym można, pożegnajmy się tradycyjnym Maszkenada.

Skoro słuchają Państwo już Radia Baobab, to oznacza to również, że są Państwo zdani na pewnego rodzaju plany, kaprysy, czy też zamiary tajemne prowadzących. Tak też się dzieje i tym razem, bowiem moim zamiarem, on nie jest tajemny, bo zaraz go ujawnię, jest to, iż byśmy przez najbliższe 2,5 godziny wspólnie posłuchali kilkunastu, czy może nawet kilkudziesięciu moich ulubionych nagrań, które wiążą się z tajemniczym magnetyzmem, jaki niesie ze sobą głos ludzki, a w tym przypadku głos męski. W 2005 roku udało mi się skompilować dwupłytowy album, który ukazał się nawet na rynku, ale sprzedał się w nikłych jakichś tam nakładach, bo promocji nie było, a może ja też sam to niespecjalnie dobrze wymyśliłem. W każdym razie na tym dwupłytowym albumie zatytułowanym Just For You znalazło się wiele takich piosenek, które, jak sądzę, słuchaczom Radia Baobab też przypadną do gustu. I w związku z tym teraz właśnie zapraszam na wersję radiową owego dwupłytowego albumu. W inwokacji do tej płyty napisałem mniej więcej tak. Wyłącz telewizor, zamknij oczy, bo teraz będzie piosenka, czyli tekst i muzyka, głos i instrumenty. Może też klimat. Najlepiej, kiedy wszystko idealnie współgra ze sobą. Tyle jest jednak pięknych piosenek, które nie są doskonałe, a w różnych sytuacjach wydają się właśnie idealne. Tekst w nieznanym języku lub zawiłość poetyckiej frazy sprawiają, że nie zawsze jest jasne, co autor miał na myśli. A mimo to występuje taka tajemnicza siła głosu, która z muzyką wywołuje miły dreszcz. No, jak można inaczej niż właśnie takim urokiem chrypiących fraz wytłumaczyć ogromną popularność Leonarda Cohena w Polsce? Kto rozumie tak naprawdę, co on śpiewa? Ilu nas jest? Tych kilkadziesiąt piosenek, które teraz zaprezentuję, one są takim męskim punktem widzenia, czy raczej męskim punktem chrypienia. Ale myślę, że słuchaczko i słuchaczu, znajdziesz tutaj coś dla siebie. Just for you.

Alan Price, rok 1978. I'll do it all just for you. Właśnie dla ciebie zrobię wszystko, czego zapragniesz. No cóż, czy może być piękniejsze i bardziej jednoznaczne wyznanie? No, jest ono pewnie nieco ryzykowne, ale w ustach Alana Price'a brzmi moim zdaniem dosyć wiarygodnie. W latach 60. Alan był jednym ze zbuntowanych. The Animals był członkiem tego zespołu, był jego klawiszowcem. No a teraz po latach w XXI wieku, już jako stateczny gentleman, trwa przy tym swym przesłaniu na naszej antenie i myślę, że jest to przesłanie godne uwagi, panie i panowie. Just for you. Tak właśnie rozpoczęliśmy prezentację moich ulubionych, chrypiących dżentelmenów. Za chwilę wspomniany już wcześniej Leonard Cohen i Arm Your Men. Leonard też wydaje się być równie zdeterminowany jak poprzednik. Mówi w tekście, że będzie jej mężczyzną w każdej potrzebie. Gotów jest być ojcem jej dziecka lub nawet towarzyszem krótkiego spaceru po plaży. W obu przypadkach, jak Państwo słyszą, Leonard Cohen idzie na całość.

And if you want another kind of love. To był Leonard Cohen w swoim oryginalnym nagraniu I'm Your Man. A teraz sięgnijmy do czegoś, co się brzydko zwie coverem. Jealous Guy. W oryginale z 1971 roku John Lennon, jak sądzę, bardziej ekspresyjnie wyrażał skruchę wobec kobiety, którą skrzywdził słabością swojej zazdrości. A Joe Cocker, który teraz zaśpiewa tę pieśń, po prostu stwierdza fakt. Jestem zazdrosny i już. No może sobie na to pozwolić, bo przecież nie ma do czynienia z Yoko Ono.

Joe Cocker wypowiedział się na temat zazdrości. A teraz będzie nagranie, które jest jednym z najważniejszych nagrań, jakie mam w swojej bibliotece, ale także jednym z najważniejszych, jakie mam w swoim duchu, w sercu, w mózgu, w ciele w ogóle. Piosenkę wymyślił w 1956 roku świetny rytmen bluesowy wokalista Little Willie John, Amerykanin. Przedstawiali ją potem wielokrotnie po swojemu i James Brown, i Eva Cassidy, i Joe Cocker, Sting, no i wielu innych. Ale moim zdaniem tylko Peter Green uczynił z niej prawdziwe, serdeczne wyznanie. Gdy słyszę ten głos i tę gitarę i to błaganie ukochanej o powrót, za każdym razem czuję taki dreszczyk emocji. W połowie lat 90. Gary Moore skopiował to nagranie nuta w nutę z wykorzystaniem tej samej gitary, której użył w 68 roku Peter Green. To był Gibson Les Paul z 59 roku. I też brzmiało to pięknie. Need Your Love So Bad.

Need Your Love So Bad, Peter Green i Fleetwood Mac, 1968 rok. Upewnię się tylko, że Państwo też to przeżyli. Tak, upewniłem się, dobrze. I przechodzimy teraz do kolejnego utworu, co do którego mam pewną niejasność w sprawie autorstwa melodii. Uno dei Tanti. Był taki włoski hit z 1961 roku, autorem jego był niejaki Carlo Donida. Do muzyki owego Karla słowa dopisał amerykański duet twórczy, słynni Lieber i Stoller, i powstał w ten sposób nowy przebój I Who Had Nothing. Był on śpiewany przez wielu gwiazdorów ówczesnej piosenki, między innymi śpiewali ją Benny King i Shirley Bassey. Natomiast kompozytor i gitarzysta zespołu The Moody Blues, Justin Hayward, zmienił troszkę melodię, dodał pościelowy tekst i taką melodramatyczną aranżację, i powstały w ten sposób Noce w białym atłasie, Nights in White Satin. Jak każdy doskonały kicz, robią wrażenie.

0: The Moody Blues i ich noce w tych tam pościelach takich atłasowych mamy już za sobą. Teraz przystąpmy do rzeczy poważnej. Autorem tego utworu jest Billy Bob Thornton, znany przede wszystkim jako aktor. No ale jest zamiłowania również kompozytorem, bandliderem, gitarzystą. Lubi śpiewać piosenki takie troszkę podchodzące pod klimat country. W 2001 roku wydał płytę, na której znalazła się pieśń, której współautorem razem z nim jest Marty Stewart, pieśń zatytułowana Forever. Będę cię kochał zawsze na zawsze, tak mruczał Billy Bob do słuchawki, mówiąc do kobiety. Zaciąga się przy tym papieroskiem i popija słodką herbatkę. Manifest ten brzmi w jego ustach bardzo wiarygodnie. No, myślę, że ten głos przekona każdą kobietę. No a w końcu artysta ma za sobą lata doświadczeń, bowiem ma już chyba 5 prawem rozwiązanych małżeństw, czyli wie, co mówi. A dla porządku jeszcze dodajmy, że absolutnie nie jest domatorem.
1: Hey, baby, it's me. Listen, I'm gonna talk fast. This is long distance. Yeah, I'm sitting here at the Waffle House, smothered and covered. Yeah, Precious just set me down a glass of sweet tea. Made me think about you. No, baby, she's a waitress. No, I don't know her. I never stopped in Texarkana before.

Forever. Na zawsze. Bardzo sugestywnie szeptał Billy Bob Thornton. Teraz będzie mniej może szeptania, troszkę zachrypniętego głosu, ale przede wszystkim fantastyczna gitara. The Robert Cray Band w roli głównej lider Robert Cray i fantastyczne nagranie I Was Warned. Ostrzegano go przed jej miłością, a on głuchy na te przestrogi dał się ponieść uczuciom i za późno spostrzegł, że utracił nad sobą kontrolę. Tak to bywa, znamy to. Teraz cierpi i głęboko ukrywa ból przed światem. No, idealne współbrzmienie głosu, gitary i przesłania. Robert Cray, I Was Warned.

Robert Cray, I Was Warned. Ilekroć słucham tego nagrania, zawsze z żalem się z nim rozstaję, a zwłaszcza z tą gitarą. I tak bym chciał, żeby jeszcze to dalej mu poleciało, się rozwinęło przez kilkanaście minut. Chociaż może wtedy byłby przesyt, a tak? No, pozostaje taki miły, miły niedosyt i chęć powrotu do tego utworu ponownie. Terence Trent D'Arby teraz wystąpi i zaśpiewa Sign Your Name. O swym debiutanckim albumie zatytułowanym Introducing the Hardline According to Terence Trent D'Arby sam jego twórca mówi, że to najważniejsza płyta od czasu Sgt. Pepper zespołu The Beatles. No, miał też absolutne przekonanie Terence o potędze uczuć. Według niego wystarczy, by kobieta wpisała swoje imię w jego serce, a świat wokół nich zacznie wirować. No, nie rozumiem, ale gratuluję.

Terence Trent D'Arby, Sign Your Name. Tak jak już mówiłem, uważał, że nagrał kiedyś coś na miarę Sgt. Pepper Beatlesów. Czas pokazał, że nie do końca chyba miał rację, a wręcz jej zupełnie nie miał, bo poza paroma numerami, jak chociażby Sign Your Name, kto dziś pamięta Terence'a Trenta D'Arby i jego fantastyczną, jak sądził, płytę. Przejdźmy teraz do mojego ulubieńca, J.J. Cale'a. Jean-Jacques, bo tak naprawdę brzmią jego imiona, owe J.J. i jego muzyka kojarzą się nam z kołysaniem, odprężeniem, jakąś taką tajemnicą gorącą. No ale ogólnie rzecz biorąc, wszystko to jest na luzie. Jednakowoż życie i bliźnich Jean-Jacques traktuje poważnie. Piosenką Sensitive Kind zwraca uwagę na to, by pielęgnować wrażliwość ukochanej osoby. Ten apel, połączony z piękną melodią, podchwyciło wielu wykonawców, przejętych, jak sądzę, również wagą samego problemu. Ale byli to wyłącznie mężczyźni. Dlaczego, zastanawiam się, nie ma wśród nich żadnej kobiety? To znaczy wśród wykonawców, którzy wagę problemu pielęgnowania wrażliwości ukochanej osoby dostrzegli. J.J. Cale, Sensitive Kind.

Sensitive Kind, J.J. Cale. I to znowu jest jedno z tych nagrań, z którymi trudno się rozstaje. Wolałbym, żeby trwały znacznie dłużej. Tak myślę, też myślał Gary Moore, kiedy nagrywał Still Got the Blues. Wersję singlową, owszem, króciutką, ale tę albumową no, rozdał do 6 minut, bo też lubi sobie poszaleć słodko na gitarze. Myślę, że swój status super przeboju piosenka Still Got the Blues zawdzięcza przede wszystkim mistrzostwu gitarowemu Gary'ego Moore'a, bo do tej chwili przecież nie znam żadnej innej wersji tego utworu, czyli nikt nie odważył się zagrać tego inaczej. Zwracam też uwagę, jak wieloznaczny jest blues, bo można się z nim urodzić, można go czuć, można go nie czuć i wreszcie można go mieć od kogoś. No właśnie, bo blues to też jest pełne emocji i uczucie, nie tylko sama muzyka. Niektórzy mówią, że piosenka ta to tandeta w najwyższym gatunku i tak sobie myślę, że jednak no, coś może jest na rzeczy.

To był Gary Moore i jego Still Got the Blues. A teraz być może część ze słuchaczy, którzy znają moje ogólne nastawienie do muzyki i tak zwany gust, będą zaskoczeni, bo za chwilę wystąpi w moim programie grupa Depeche Mode, która nie należy do moich faworytów i tego nie ukrywam. Jednak piosenka Dream On budzi mój szacunek, a nawet powiedziałbym zachwyt, bo po pierwsze to mój puls, po drugie to jest moje kołysanie. Tekst natomiast pieśni, w którym wielokrotnie przewija się słowo love, miłość, nie odnosi się niestety tak wprost do tego jednego z najwspanialszego z uczuć. Owa odrobina miłości, can you feel a little love, jak śpiewają koledzy z Depeche Mode, tu oznacza zagrożenie śmiertelnym uzależnieniem. No cóż, to przykre, ale utwór piękny. Can you

Depeche Mode i Dream On, taka nieoczywistość z mojej biblioteki muzycznej, a teraz będzie oczywistość, bowiem The Neville Brothers to moi zdecydowanie ulubieńcy. Yellow Moon, utwór z 1989 roku. Taka dosyć jest w nim interesująca warstwa tekstowa. Któż z nas bowiem nie przeżywał katuszy wynikających z takiej niepewności? Gdzie ona jest? Co ona teraz robi? Czy ona za mną tęskni? A może jest gdzieś tam, gdzie nie powinna być? Może po prostu dobrze się bawi? Tak naprawdę, jak mówią The Neville Brothers, gdzie ona jest, wie tylko żółty księżyc, któremu wolno zajrzeć do wszystkich okien. Tak to jest. Sęk tylko w tym, że nie wiadomo, komu ten księżyc tak naprawdę sprzyja.

Żółty Księżyc i Neville Brothers prowadzili nas w taki nowoorleański klimat i w nim jeszcze pozostańmy, bowiem teraz będą również wykonawcy z tego rejonu, czyli The Iguanas, a kompozytorem utworu Fortune Teller jest Naomi Neville. Tak naprawdę to nie jest kobieta o takim imieniu i nazwisku, tylko pod tym pseudonimem ukrywa się jeden z najwybitniejszych muzyków i autorów z Nowego Orleanu, Alan Toussaint. The Rolling Stones i The Who wykonywali tę piosenkę, mowa o Fortune Teller, w konwencji raczej rock'n'rollowej. Natomiast nowoorleańscy The Iguanas nagrali ją bardziej zgodnie z duchem Luizjany i, jak sądzę, być może bardziej z intencją samego autora. I powstała z tego taka mroczna ballada. To opowieść o samotnym młodzieńcu, któremu przewrotna wróżka przepowiedziała, że przed wschodem słońca spojrzy w oczy ukochanej. A czekał widocznie na tę ukochaną biedny samotnik. Po bezsennej nocy, podczas której ta miłość nie nadeszła, chłopak pobiegł do wróżki z reklamacją. Spojrzał jej w oczy, no i zrozumiał, że z wróżkami nie ma żartów. The Iguanas, Fortune Teller.

To byli The Iguanas i ich wersja Fortune Teller. A teraz będzie Charles Brown. Wspaniały wokalista, gentleman wokalu, gentleman w każdym calu. Niestety nie żyjący już, a pozostawił po sobie wiele wspaniałych, kulturalnych, a jednocześnie bardzo osadzonych w bluesowej tradycji nagrań. Teraz Charles Brown zaśpiewa dla nas Sunday Kind of Love, z której to ballady bluesowej wynika, że sobotnia miłość, która zazwyczaj wykwita między sobotą a niedzielą, zamiera w niedzielny poranek. No i cóż tu zrobić, żeby ta miłość soboty właśnie w niedzielny poranek nie wygasła? Sprawa jest delikatna i dobrze to zrozumiał Charles Brown, bo jak już mówiłem, jest dżentelmenem w każdym calu.

Sunday Kind of Love śpiewał Charles Brown. Od jego głębokiego barytonu przejdźmy teraz do głosu o zupełnie innej skali i barwie, mianowicie do głosu Nilsona, który to głos podziwiali wszyscy współcześni, a mówimy o przełomie lat 60. i 70., nawet z Beatlesami na czele. Everybody's Talking. Nilson wyśpiewał tą pieśnią hymn na cześć przyjemności obcowania z naturą. Unoszony promieniami słońca, strugami deszczu, letnią bryzą, szumem oceanu, ucieka od rzeczywistości. Nie może jednakowoż porzucić wspomnienia o ukochanej. Nilson, Everybody's Talking.